0: Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce

otwierasz niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś poniedziałek. Dzień dobry Państwu i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 i język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
2: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
1: Bo to był bieg charytatywny Wings for Life.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać, jak ujął, z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dzisiaj wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Ceny paliw dzisiaj na stacjach. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,35, a olej napędowy 7 zł i 3 grosze. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowaniach do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
4: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
1: Na początek o 9:00 dzisiaj język polski. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
2: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
8: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
9: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
1: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
0: No i to są dystanse. W tym roku nie biegłam z powodu kontuzji, ale w ubiegłym roku udało mi się pokonać 10 kilometrów i 200 metrów.
1: No i spotkałaś Adama Małysza.
0: Dumna z tego, tak. Biegłam w biegu z aplikacją, bo dostać się na ten poznański to jest naprawdę więcej niż cud. No ale wszystkim, którzy biegli tak czy inaczej, bardzo serdecznie gratuluję.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda w Poznaniu.
10: 7 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie ocieplnie się do 23. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury, nie spodziewajcie się przejaśnień. Po południu możliwe są opady deszczu. Ciśnienie mamy niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie dzisiaj w Poznaniu o 20:34.
3: Radio Pogoda. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
11: Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: 6:05, Asia Kruk, dzień dobry, kłaniam się Państwu w poniedziałek. Dzisiaj 11 maja, 131 dzień roku, do końca roku 234 dni, a do końca wiosny 40. Słońce wstało o 5:54, zajdzie 18 minut po godzinie 20. A dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 48 minut. I to jest, proszę Państwa, dzień bez śmiecenia. No, byśmy taki dzień mieli codziennie. I dzień doradcy podatkowego. No to dobrze. Wszystkiego najlepszego z okazji poniedziałku. Dzień dobry. Irena Santor. Tych lat nie odda nikt. Teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już jesteśmy z Państwem. 10 minut po 6. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale przegląd prasy przecież Michał ma dla Państwa.
1: No i dzisiaj w gazetach sporo o wydarzeniach związanych ze Zbigniewem Ziobrą. Ziobro uciekł do USA, to pierwsza strona Gazety Wyborczej, także w prasie kolorowej to na pierwszej stronie. Ziobro zwiał do USA, tak bardziej dosadnie dzisiaj pisze Fakty. Sporo o tym mogą Państwo poczytać, sporo zresztą też mówimy w naszych wiadomościach. Wracając do Gazety Wyborczej, na drugiej stronie liczba dnia 250%. O tyle w ciągu zaledwie 5 lat wzrosła w Polsce liczba osób, które ukończyły 100 lat. Główny Urząd Statystyczny podaje, że mamy już ponad 10 tysięcy stulatków.
0: To wspaniale.
1: Tak, to bardzo dobra informacja. Na zakupy z agentem AI pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. O co chodzi? Bo jak czegoś szukamy, na przykład w internecie, to częściej wpisujemy na przykład jadę w góry, co kupić, zamiast wpisać na przykład konkretne hasło buty trekkingowe.
0: Tak,
1: internet tam mówi, co potrzeba i wtedy sobie kupujemy i nawet często do koszyka, jeżeli jest jakiś to sklep, który ma wsparcie właśnie sztucznej inteligencji, te produkty w koszyku zakupowym lądują, ale na końcu jednak sprawdzamy, już ceny płacimy my, nie pozwalamy sztucznej inteligencji zakupić, zamówić, tutaj jeszcze chcemy robić to sami. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. To na koniec jeszcze w Fakcie jest takie zdjęcie w środku numeru. Pracownica domu aukcyjnego Christie's w Genewie trzyma największy diament o intensywnym zielono-niebieskim kolorze, którego mu nadano imię Ocean Dream, czyli marzenie oceanu, tak? Jego wartość to między 9 a 13 milionów dolarów. I to jest takie małe jak źrenica oka.
0: No to duże jak na diament.
1: To duże jest, tak?
0: No,
1: to... Jezu, ale jak to się ukruszy kawałeczek,
0: no, jaki
1: to płacz? To milion dolarów. To weź to znajdź.
0: Nie,
1: w ogóle się dał tego...
0: Poza tym diamenty to są zawsze, wiedzą Państwo, no to są zawsze wątpliwe kamienie. Krwawe diamenty. Znają Państwo na pewno takie określenie. No to wracamy do najpiękniejszych
1: melodii. Czy to ładne jest?
0: Nie. The Platters.
1: Ja się nie znam zresztą, więc ja nie wiem.
0: To po prostu drogie jest i tyle.
1: Dobra.

0: Urszula Sipińska przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. 18,5 minuty po 6. Mamy nowy tydzień, nowe nadzieje. Może trochę popada, bo sucho, jak nie wiem. Byłam na długim, naprawdę długim spacerze nad Wisłą w sobotę. No to przyszłam do domu zapylona. Jest bardzo, bardzo, bardzo sucho. A jak tam sytuacja u Państwa na działkach przecież, RODOS-ach słynnych? Dobrze jest, czy nie bardzo? I jeszcze zimno teraz. Proszę dzwonić 22 444 4004, także w takiej sprawie, jak się Państwo budzą, jak się Państwu tydzień zaczyna i w ogóle o wszystkim możemy pogadać. Za chwilę Maria Figiel, Wodospady.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No, włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Irena Jarocka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 po 6. O czym ważnym usłyszymy dzisiaj w wiadomościach. Nasi reporterzy już dla Państwa przygotowują materiały na cały dzień. O czym będzie mowa, Michale?
1: O egzaminach kolejnych, tym razem dla ósmoklasistów, bo dzisiaj rusza właśnie maraton, język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Mój syn dzisiaj zresztą pisze ten egzamin.
0: Ojej, to trzymamy kciuki.
1: Ja też. To o godzinie 9, ale będziemy mówić i o ósmoklasistach, no ale także o maturzystach, bo tutaj te egzaminy również trwają. Będziemy wiadomości jak także zbierali komentarze, no i czekali na decyzje związane z sytuacją Zbigniewa Ziobry, który, jak Państwo wiedzą, odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj zapewne mają być decyzje między innymi prokuratury i być może nawet wniosek o ekstradycję.
0: A może ktoś by poszukał pana Romanowskiego, bo to pan Ziobro, Romanowski, z którym mieszkał pan Ziobro, to...
1: No, mieszkanie w Budapeszcie opuścił z końcem kwietnia, teraz puste, czeka na nowych lokatorów, no na razie nie wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski, to prawda. Będziemy też mówić o holenderskim statku wycieczkowym, na którego pokładzie wykryto ognisko hantawirusa. Ten statek zapewne po południu wypłynie z Teneryfy do Rotterdamu. Tutaj ma przybyć w ciągu 5 dni i w Holandii statek ma przejść dezynfekcję. Kapitanem na tym statku jest Polak.
0: Tak.
1: To też taka informacja. Będziemy mówić i sprawdzać, jak czują się pasażerowie i całą tą sytuację Państwu w wiadomościach opiszemy.
0: No to zapraszamy, a najbliższe wiadomości za pół godziny z malutkim kawałeczkiem, bo jest 29:30 po 6:00. Michał Bajor.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 24/7, 22/444/4004. A jak się Państwu wstaje? Co tam u Państwa?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Melduję, że we Wrocławiu 12 stopni i słońce. Deszczu niestety nie ma. Życzę wszystkim zdrowego tygodnia, bo sama coś czuję się nie za bardzo wyraźnie. Może ktoś mi podpowie jakiś domowy sposób na szybkie pozbycie się początków przeziębienia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dużo zdrowia życzymy. No proszę dzisiaj najlepiej nie wychodzić z domu i uważać, żeby pani nie przewiało. A poza tym, ja to kiedyś usłyszałam taką dobrą radę od jednej z naszych słuchaczek, zastosowałam i zadziałało. Może to głupio zabrzmi, ale działa. Moczenie nóg w gorącej wodzie z solą. Naprawdę, stóp. Taki, że do miseczki proszę sobie nalać gorącej wody, nasypać tam soli i wymoczyć nogi, i znaczy stopy. I powinno być lepiej. Ale jeśli jeszcze jakieś rady, to serdecznie Państwa zapraszamy.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nerwowość, robienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
10: Uważajcie na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.
9: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
8: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: poranek w Radiu Pogoda.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

miałem złych, w samotności czas mój bieg. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: teraz już na pewno to wiem.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, kwadrans i będzie godzina siódma. W sobotę na długim spacerze, jak już mówiłam, na którym byłam, widziałam, że orzech włoski kwitnie i to zawsze takie jest urocze. I przypomniało mi się, jak 2 lata temu były takie przemrozki na Dolnym Śląsku, że wszystkie te kwiatki, te wąsy odpadły i takie czarne leżały na ziemi i było mi wtedy bardzo przykro i pomyślałam sobie, no ciekawe jak tam zimna Zośka. A później sprawdzamy prognozy pogody i rzeczywiście ma być chłodno i w ogóle dynamiczna pogoda w tym tygodniu. I państwo też mają swoje zdanie na ten temat.
2: Chciałem powiedzieć, że trzeba jakiegoś szamana chyba zatrudnić, żeby przewidział prawdziwą pogodę, jaka będzie. W każdym bądź razie, pani Asiu, pogoda poczyniła takie spustoszenie na działkach, jak jeszcze ja nie pamiętam. Mhm. Jak mam 20 parę lat działkę w Mińsku Mazowieckim, to nie było takiej marnoty, kurczę. Mhm. Dlaczego to wszystko zmierza? Nie wiem. Deszczu jak na lekarstwo. Jak nie podlejesz, to nic nie urośnie.
1: No tak.
2: Pozdrawiam serdecznie, życząc dużo zdrowia państwu.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy i dla pana też dużo zdrowia. No ma padać w tym tygodniu na całe szczęście. Mogą nawet przejść burze w centralnej Polsce dzisiaj wieczorem. Takie są zapowiedzi. Zresztą szczegóły prognozy pogody na te najbliższe godziny, bo rzeczywiście w dłuższym czasie to trudno przewidzieć. No w każdym razie będziemy mieć to dla państwa w pogodnym poranku Radia Pogoda, w naszych wiadomościach o pogodzie. A przyjdzie Zygmunt po siódmej, to się go zapytamy też, co u niego na działce, czy też marnota, czy całkiem w porządku. Real thing.

0: Za 6:30 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już tam nic nie chcę mówić, że wykrakałam, ale proszę posłuchać, jakie są prognozy na dzisiaj.
1: No prognozy są burzowe i to dla zdecydowanej większości kraju są wydane ostrzeżenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za chwilę podam konkretnie, gdzie może dzisiaj grzmieć, a nie tylko zresztą grzmieć, bo padać, grad się może pojawić.
0: O matko.
1: No dobra, to koniec tych złych informacji. Teraz.
0: Posłuchamy.
1: Za chwilę więcej szczegółów, tak.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zaraz po siódmej. Piękne życzenia od Roberta Janowskiego między innymi. I mnóstwo innych atrakcji, a teraz najważniejsze wiadomości.
10: Większość Polski dzisiaj z burzami. Zacznie grzmieć po południu, może też padać grad. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca z hantawirusem na Teneryfie dobiega końca. Coraz mniej osób pracuje w weekendy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
9: Michał Pierzchała.
10: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Mogą też być porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Łatwiej podać, których regionów alerty nie dotyczą, to województwa zachodniopomorskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski, gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do końca dnia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dzisiaj wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu telewizji Republika, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. To właśnie tamtejszy sąd będzie rozpatrywał ewentualny wniosek polskich władz o ekstradycję polityka PiSu. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Jednocześnie Francja poinformowała o nowym przypadku pasażera z objawami choroby. Szczegóły zna nasz reporter Marcin Starzec.
12: Do tej pory ewakuowano 94 pasażerów z 19 krajów, którzy specjalnymi lotami wrócili m.in. do Francji, Holandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem. Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia. Gómez poinformowała też, że podczas lotu do Francji jeden z pasażerów zaczął wskazywać łagodne objawy hantawirusa. Zakończyliśmy pierwszy dzień ewakuacji. Operacja przebiegła dobrze i zgodnie z planem, ale jeden z francuskich obywateli miał podczas lotu łagodne objawy choroby. WHO potwierdziła dotąd 8 zakażeń hantawirusem na pokładzie. 3 osoby zmarły. Członkowie załogi, w tym kapitan z Polski, pozostali na statku, który po zakończeniu akcji ma zostać zdezynfekowany w Holandii.
10: Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała potem, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i obecnie wynosi 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najczęściej są to południowe kraje: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
9: Tak, tylko przypominamy, że Radio Pogoda jest dla Państwa przez 7 dni w tygodniu i to w dodatku 24 godziny na dobę. Ale niektórzy mówią, że to nie etat, tylko służba. No to niech tak będzie.
13: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny meczik i Świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawa nas czwórką Wolka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa.
13: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
11: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
11: Pogoda w Poznaniu.
16: Początek tygodnia w Poznaniu mamy pochmurny, nie przejaśni się. Po południu możliwe są opady, mają się rozpocząć około godziny 18 i będą dosyć silne. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie termometry wskazują 8 stopni, maksymalnie ocieplnie się do 23. Ciśnienie jest niskie, takie będzie w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
11: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
17: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Zygmunt Heiser.
17: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 11 maja. Mamy 131 dzień roku. Do końca roku 234 dni, a do końca astronomicznej wiosny 40.
9: Są tu pewne sprawy, Zygmuncie, do wyjaśnienia. Byłeś na działce w weekend.
17: Byłem.
9: Swojej. Jak tam sucho bardzo?
17: Sucho bardzo, ale podlewam.
9: No tak, no jesteś w tej uprzywilejowanej sytuacji, że masz wodę na działce. Słuchacze tutaj niestety się skarżą, że nie rośnie to
17: sucho,
9: wszystko tak
17: sucho
9: jak
17: bardzo,
9: powinno.
17: Ale Michał mówił, że ma dziś popadać.
9: I to nawet intensywnie.
18: I to w większości kraju, tak.
9: I jeszcze
17: no
9: będziemy
17: i dobrze,
9: o tym mówić.
17: Ja na to czekam.
9: Będziemy o tym mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale teraz pięknie Państwu gramy najpiękniej. Edyta Geppert.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na to pytanie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Zawsze jest dobrze, jak ktoś ma imieniny. Dla nas może mniej, bo akurat my dzisiaj nie mamy, ale dla tych Państwa, którzy mają, super. Albert ma dzisiaj imieniny. Filip, Franciszek, mój dziadek Franciszek był. Iga, może Iga Świątek ma dzisiaj, nie wiadomo. Ignacy, Tadeusz i Zuzanna. Dzisiaj, proszę Państwa, jest dzień bez śmiecenia. Więc jak zobaczę przez samochód, że ktoś coś wyrzuca przez uchylone okno, to będę trąbił. Dzisiaj ma urodziny, proszę Państwa, 11 maja urodził się Jan Englert. Zadebiutował w 64 roku. Boże, Janku, to było dawno. A ja już miałem 3 latka, ty już debiutowałeś w teatrze. Bardzo się serdecznie cię pozdrawiam. I już niedługo zagramy w tenisa. Nad morzem się będziemy widzieć na wspólnym naszym obozie tenisowym. Olgierd Buczek, piosenkarz, który się urodził też 11 maja w 1931 roku. No to Can't Take My Eyes Off You. Może taką piosenkę bym zaproponował.
3: Proszę bardzo.
2: I love you, baby.
3: Właśnie tę.
2: Proszę bardzo.
3: Tak, tak. Zagramy ją w wykonaniu Andy'ego Williamsa, chociaż tych wykonań, choćby znanych z anteny Radia Pogoda, to Państwo mają chyba z 5. No, ale tym razem Andy Williams.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

brzegir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Prawie 20 minut po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co prawda Robert Janowski z życzeniami już wizytował studio Radia Pogoda, ale dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie dzisiaj kończę 78 lat.
0: Gratulujemy serdecznie, życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 200 lat, 200
2: lat. No właśnie,
0: lat,
2: bo 100 lat to za mało. No, to
0: oczywiście.
2: 200 lat.
0: Wszystkiego najlepszego pani życzymy i dziękujemy, że jest pani słuchaczką Radia Pogoda. Żeby wprowadzić wszystkich w dobry nastrój, już za chwilę niebiesko-czarni z Adą Rusowicz.
3: Autopromocja.
4: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Ale tu ruch.
7: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
6: O, kwiat pszczelej młodzieży.
7: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
6: Tu zapylam tam z tobą.
8: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Saragossa Band. W pogodnym poranku Radia Pogoda, już prawie 7:30, pora na śniadanie. A co my tu mamy?
1: Jak to co? Kiełbaskę naszą, krakowską, podsuszaną. Pyszna, a dlaczego taka?
0: Bo najlepsza.
1: Nasza jest najlepsza. Tak jest.
0: Dokładnie tak, i to pokazują ostatnie wyniki badań. Na całym świecie internauci oceniają poszczególne produkty spożywcze i wyszło, kiedy oceniali kiełbaskę,

0: że co?
1: Że nasza, prawie, no, bo na drugim miejscu.
0: No ale wiesz, no takie drugie miejsce to jak wygrać, no.
1: Tak jest, proszę państwa, pierwsze miejsce w zestawieniu kiełbas wędzonych zajęła portugalska kiełbaska Alheira de Mirandela.
0: Dobra, dobra.
1: No tam charakteryzuje się tym, że do tej kiełbasy w środku dodaje się chleba.
0: W taki sposób. Tak, troszeczkę oszukana, ale to może być dobre. No ale nasza prawdziwa,
1: z mięsa.
0: Na drugim
1: miejscu, tak jest. Kiełbasa polska wędzona, przygotowana z wieprzowiny i przypraw, takich jak czosnek, pieprz czy majeran.
0: No i po prostu, bez dymu wędzarniczego, na co bardzo mocno Bruksela teraz i Unia Europejska zwraca uwagę, żeby tam nie dodawać sztucznych rzeczy, tylko prawdziwe. Więc jakby się państwo zastanawiali, co dzisiaj na śniadanie, jeśli państwo kiełbasę jedzą, to oczywiście życzymy smacznego. A na deser Alicja Majewska.

0: Dzień dobry, to my. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty 8. W pogodnym poranku już za chwilę Johnny Cash, Ring of Fire. Taka najpiękniejsza melodia, a później Andrzej Dąbrowski i Zielono Mi. No właśnie, a propos tej zieloności, to ja mam wrażenie, że dzisiaj rodzice ósmoklasistów są zieloni ze zdenerwowania.
1: Tak, egzaminy, ale matury też są kontynuowane.
0: Może ten kurz po maturach to już tak trochę opadł i wszyscy się przyzwyczaili do tego stresu. Natomiast rodzice ósmoklasistów, no cóż, odzywają się do Radia Pogoda. I jeszcze przed godziną 8 tak będzie. Proszę z nami zostać.
2: Radio Pogoda.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Ten słoń naprawdę pływa.
12: Tak, i to lepiej niż ja.
13: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
14: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Została ostatnia reklama.
19: Skoczysz do Carrefoura?
20: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
23: Drogowskaz. Radia Pogoda.
24: Trwa budowa ulicy Mikuły. Powstaje od Wołkowyskiej w kierunku zachodnim w rejonie nowego osiedla mieszkaniowego. Będzie tam chodnik, zatoki postojowe oraz oświetlenie. Projekt przewiduje też budowę skrzyżowania Mikuły z ulicą Wołkowyską z przejściem dla pieszych. Prace mają potrwać do końca sierpnia.
23: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
22: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 8. O której to godzinie się zaczyna ten egzamin?
1: O 9. Chociaż uczniowie muszą być w szkołach sporo wcześniej, bo to wiecie, trzeba...
2: Ty, Michał, dobrze o tym wiesz.
1: To mój syn, tak, dzisiaj pisze. On ma 8.20 się stawić w ogóle w szkole, bo to wiecie, sprawdzanie legitymacji i tak dalej, zanim jakby to organizacja, więc sam egzamin o 9, ale uczniowie już myślę, że do szkoły powoli zaraz będą zmierzać.
2: Czy jest rewizja osobista, czy jest przed... egzaminy.
0: A to trzeba, to może po egzaminie zapytamy o tę rewizję. Nie, no nie żartujmy sobie tak, bo to wszyscy w stresie, zwłaszcza rodzice, prawda? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Z tej strony mama Ula. Mama ósmoklasisty Szymona. Chciałabym wszystkich ósmoklasistom, a szczególnie mojemu synkowi życzyć powodzenia. Synku, pamiętaj, że jesteś najlepszy i nieważne jak ci pójdzie, dasz sobie radę w życiu. A rodzicom ósmoklasistów życzę spokoju i pamiętajcie, nasze dzieci są najlepsze. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojejku, pozdrawiamy gorąco. Dobrze będzie, ale pani Urszula naprawdę zestresowana. Michał, ty jesteś ojcem ósmoklasisty.
2: No tak.
0: Powiedz coś uspokajającego.
2: Ale on ma już doświadczenie.
1: No tak, bo ja już mój drugi syn już wcześniej. Tak. Będzie dobrze. Po prostu. Będzie dobrze. Wszystko w rękach dzieciaków. Niech one idą na spokojnie. Nie pokazujmy naszego stresu, żeby ich nie stresować. I naprawdę będzie dobrze.
0: No właśnie. Trzymamy kciuki ze wszystkich sił, czyli będzie dobrze. Gdyby państwo chcieli wesprzeć ósmoklasistów, zapraszamy, oczywiście proszę dzwonić. A tu Natasza Zylska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4:08, co w wiadomościach za chwilę, Michale.
1: Sprawdzamy, co z cenami paliw, bo do piątku tylko obowiązują te regulacje rządowe obniżające ceny na stacjach. Jest już pewna zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się w kolejnych dniach ze strony rządu. Szczegóły za moment.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to nasze podstawki do jajek, a do wygrania płyta Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch Orchestra and Core z 1976 Space Odyssey. Długa ta nazwa.
0: Ale jaka to jest płyta, jaki to był koncert. Naprawdę uwielbiam, kocham ten koncert i już zazdroszczę komuś, kto tę płytę zdobędzie. No i oczywiście nasze miękko jajkowniki też są. 22 444 40 04. Proszę się zgłaszać, na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
3: Radio Pogoda.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda o zdrowiu i długowieczności. Między innymi będziemy mówić po godzinie 8:00. Będzie też zabawa Szybka Piątka, a teraz wiadomości.
10: Możliwe, że rządowy program obniżający ceny paliw zostanie przedłużony. Ucieczka Ziobry do USA. Politycy rządzący mówią, że to kompromitująca decyzja. Trwa tydzień bibliotek. Opowiem za chwilę o atrakcjach, jakie czekają na czytelników.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu obniżającego ceny paliw. Decyzja musi zapaść szybko, bo dotychczasowe regulacje obowiązują tylko do piątku. Szef resortu Miłosz Motyka zapowiedział, że decyzja zostanie podjęta na początku tego tygodnia. Jest szansa na obniżki cen paliw. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: To będzie oznaczało, że benzyna na Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
10: Dziś według ceny maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7 zł i 3 grosze. Ceny na jutro poznamy w południe. Politycy nie oszczędzają Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier i tym razem schronił się w Stanach Zjednoczonych. To kompromitująca Ziobrę decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
13: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
10: Partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
14: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
10: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa, zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiegła bez zakłóceń. Ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według polskiego głównego inspektoratu sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Spotkanie z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
15: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
10: Mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
11: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: W Poznaniu ruszają prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Powstanie tam dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. W planach jest też budowa ścieżki rowerowej. Od dzisiaj w rejonie skrzyżowania Piątkowskiej i Trójpole obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Pogoda w Poznaniu.
16: Możliwe, że dzisiaj w końcu doczekamy się porządnego deszczu. Według synoptyków intensywne opady mają się rozpocząć około 19, a przez cały dzień ma być pochmurno, bez przejaśnień. Termometry wskazują 12 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Wieczorem ma się ochłodzić, to z powodu opadów. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby.
11: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
11: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
6: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek. 11 maja mamy 131 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.48, zachód będzie o 20.18. Dzień trwa 15 godzin 30 minut. Jest krótszy od najdłuższego o godzinę 17 minut. Tyle się jeszcze wydłuży.
9: Nie życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji tego nowego tygodnia. Kto wygra już za chwilę nagrody w Radiu Pogoda w Szybkiej Piątce, to się okaże. Bo nasza zabawa, niech ja tutaj dobrze policzę, za 5,5 minuty dokładnie. A teraz Krzysztof Klęczon z trzema koronami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry Pani Ireno.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo dziękujemy, że jest Pani z nami od samego rana i mamy dobre wiadomości przy poniedziałku, a mianowicie takie, że kieliszki do jajek na miękko Radia Pogoda są już Pani.
0: A do wygrania jest płyta Zbigniewa Wodeckiego z zespołem Mitch & Mitch 1976 Odyseja Kosmiczna.
2: Świetny koncert i naprawdę piękne dźwięki. No ale tę płytę to sobie Pani wygra dopiero, jeżeli w ciągu 30 sekund powie nam Pani pięć wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: Dziś będzie to litera E.
2: Jak Eusebiusz.
0: O, proszę bardzo.
2: Z Mikołajka na przykład. Mhm.
0: Pani Ireno, wszystko jasne?
3: Jasne.
0: A trema jest?
3: No troszeczkę.
0: Dobrze, to teraz głęboki wdech. I co, zaczynamy?
3: Tak.
0: Uwaga, czas start. Stolica.
3: O matka. O matka. No nie wiem. Etiopia.
0: Dobra, lecimy
3: państwo.
0: Dalej. W kuchni.
3: W kuchni?
0: Mhm.
2: Do kawy.
0: Tak, zawód.
3: Elektryk.
0: Waluta.
3: Euro.
0: Piosenkarka.
3: Edyta Górniak.
0: Stolica.
2: No, to stolica. Erewań.
0: Edynburg.
3: Ale cieszę się, że w ogóle się do Was dodzwoniłam wreszcie.
2: A jak my się cieszymy, Pani Ireno.
3: Uwielbiam Was i Wasze radio.
2: O, bardzo serdecznie.
3: Jestem na okrągło z tym radiem.
2: Super, bardzo Pani dziękujemy. Ja też się cieszymy tutaj z Zygmuntem, że mieliśmy okazję do rozmowy i
0: tak,
2: mając
0: tak.
2: nadzieję...
0: I wysyłamy te podstawki do jajek i będą pyszne, na pewno.
2: Na pewno.
3: Na pewno.
2: I będzie sobie Pani ciepło o nas myśleć przy porannych jajeczkach. Dziękujemy, do usłyszenia. Słyszymy się z kolejną słuchaczką lub słuchaczem już jutro.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: pogody poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 8. Jednym z haseł naszej szybkiej piątki dziś było hasło w kuchni. No i w kuchni znalazły się podstawki do jajek, które wygrała pani Irena, ale to nie jedyny sprzęt kuchenny dziś.
1: No właśnie, na dobrą sprawę to możemy państwu całą zastawę śniadaniową podarować, dlatego że rano miękko jajkowniki. Tak lubię to słowo, czyli kieliszki do jajek. A po południu, po godzinie 16:30 w naszym popołudniowym konkursie ani tak, ani nie będą państwo mogli wygrać ładny, błękitny kubeczek do kawy, herbaty, kefiru, co tam państwo sobie pijają rano czy po południu. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Od godziny 14:00 na program zaprosi Wojtek Babiarczyk w tym tygodniu.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A we dwa dzień wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: No to teraz albo nigdy. 8:31.
1: Właśnie, teraz albo nigdy, proszę Państwa, abyśmy wszyscy żyli jak najdłużej i w dobrej formie. I chcemy tutaj powiedzieć o kolejnym etapie zakończonym właśnie badań zakrojonych na bardzo szeroką skalę, bo ogólnoświatowych, w których bierze udział także Warszawski Uniwersytet Medyczny. A dotyczą te badania długowieczności w sprawności i fizycznej, i intelektualnej. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby żyć 130 lat, ale już tam no po prostu tylko trwać, tylko po prostu, żeby się dobrze miewać, dobrze chodzić na zakupy, dobrze, w ogóle wszystko dobrze robić. Wcześniej się mówiło, że jak ktoś żyje długo i ma światły umysł, to dobre geny. Otóż nie. Okazuje się, że dobre geny to tylko 20-30% tutaj ważą na takich czynnikach, a poza tym to jest styl życia. Tylko co jest w tym stylu życia? No zawsze mówiło się, żeby nie pić alkoholu, nie palić papierosów, czy tam w ogóle tytoniu, żeby się dobrze odżywiać. Proszę Państwa, coraz częściej do głosu dochodzi zupełnie inne uwarunkowanie, które teraz zacytuję z tych badań. Towarzystwo i relacje społeczne tak są kluczowym czynnikiem wpływającym na długowieczność i sprawność intelektualną, szczególnie u osób starszych. Więc towarzystwo.
0: Dobre towarzystwo, przyjaciele, rodzina, kontakty. Nie zapominajmy o tym.
1: Nigdy o tym, proszę Państwa, nie zapominajmy, bo się okazuje, że to ma ogromny wpływ na naszą sprawność, na naszą długowieczność. No i właśnie a propos tej długowieczności, to ja sobie teraz idę sprawdzić, jak tam z moją długowiecznością, a ponieważ wiedzą Państwo, jak to jest, to nie my wybieramy termin na NFZ, tylko termin wybiera nas, więc muszę się urwać dzisiaj z dyżuru. Bardzo Państwa przepraszam, ale zostawiam oczywiście w doskonałym
0: godnie postaramy się cię zastąpić.
1: To my słyszymy się jutro. Do usłyszenia.
2: O ty walcz i oby kolejek nie było w przychodni.
1: Więc właśnie, dziękuję bardzo.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 9. Mamy pytanie, mamy suplement do szybkiej piątki.
1: Bo dzisiaj literką była E.
0: Tak.
1: I pan do nas zadzwonił.
0: Dzień dobry. Tam
2: nie ukrywam, że codziennie rano od poniedziałku do piątku oczywiście słucham waszej szybkiej piątki i muszę przyznać, że no, dzisiejszy konkurs nawet dla mnie był trudny, jeżeli chodzi o stolicę. Ale mam takie pytanie, taki żarcik. Czy uznano by na przykład stolicę na E, ewentualnie Warszawa? Pozdrawiam, Jerzy.
0: Dobre pytanie, panie Jerzy. Po pierwsze, nikt nie mówił, że w szybkiej piątce ma być łatwo. Po drugie...
1: Uznalibyśmy, gdyby szybka piątka odbywała się na przełomie XVI i XVII wieku, bo wtedy jeszcze stolicą Polski był Kraków i się zastanawiano, gdzie przenieść. No i może do ewentualnie Warszawy wtedy. Tak.
0: Ale...
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda. Uważajcie na Poręby w Poznaniu. Zaczyna się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jasne Błonie. Utrudnienia potrwają do 6 lipca.
15: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9, czyli za 10 minut ósmoklasiści zaczną pisać egzamin z języka polskiego. Mamy kolejny telefon w tej sprawie.
1: No, w tej sprawie.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziadek Jacek z Krakowa.
1: Dzień dobry.
2: Wnosił też dzisiaj pisze egzamin, jutro i pojutrze. I bardzo się cieszę, że nie zapomnieliście o nich, bo wydaje mi się, że jest chyba więcej niż maturzystów. Wszyscy kończą szkołę podstawową, a nie każdy kończy egzamin maturalny. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Mateuszka i dla wszystkich, którzy dzisiaj piszą. Dziękuję.
1: Z przyjemnością przekazujemy te dobre myśli, dobre życzenia. No i sprawdziliśmy, jak to liczbowo wygląda.
0: No faktycznie, maturzystów było mniej, bo około 320 tysięcy pisało.
1: Mówimy
0: właściwie
1: w tym roku
0: teraz, pisze aktualnie egzamin maturalny. Natomiast ósmoklasistów jest ponad 390 tysięcy, więc to jest o 70 tysięcy więcej. Trzymamy kciuki za wnusia Mateuszka, za wszystkich, za mojego Pawła też, bo też dzisiaj mój syn pisze egzamin. Mm-hmm. Za chwilę będzie
1: za
0: dobrze.
1: 9 minut. Tak jest. Start egzaminu ósmoklasisty.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty, godzina 9. Za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich poznamy polskiego Forresta Gumpa, bo okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest Polak, który ma plan 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 50 dni. Szczegóły tego wyczynu za chwilę w wiadomościach. Zapraszamy.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Za chwilę muzycznie tercet egzotyczny, potem 2+1, czyli w zasadzie też tercet. W każdym razie dużo najpiękniejszych melodii niebawem w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, bo teraz posłuchajmy razem najnowszych wiadomości. Minęła godzina 9.
14: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Wiadomości przedstawi Marcin Krzemiński.
14: Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
15: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
14: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
16: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
14: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa. Drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
17: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
14: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
2: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
2: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
8: Pogoda.
13: W wielu miejscach jeszcze słonecznie i podkreślam słowo jeszcze, bo po południu mamy ostrzeżenia przed burzami dla zdecydowanej większości kraju, dla 13 województw, tak mniej więcej od 14. Te alerty zaczną obowiązywać do końca dnia. Będzie padać, będzie grzmieć, miejscami może nawet pojawić się grad. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 stopni na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem od 15 do 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe o niskie wyniesie 990 hektopaskali i dalej będzie spadać.
8: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
12: Asia zaprasza Państwa zdalnie.
13: Zdalnie, no pół godziny temu wyszła, gdyż miała umówioną wizytę lekarską.
12: Tak jest.
13: A na NFZ wiadomo, nie wolno się spóźniać.
12: A witamy Państwa my,
13: Zygmunt Heizer
12: i Michał Pierzchała. 6 minut po godzinie 9:00. Przypominamy, jest poniedziałek, 11 dzień maja, 131 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Albert, Benedykt, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy, Tadeusz i Zuzanna.
13: Wszystkiego najlepszego. Za chwilę w Radiu Pogoda będziemy kupować bilety lotnicze, tylko że właśnie jest pewien haczyk, który warto doczytać, gdy się kupuje bilet lotniczy. Historia ciekawa, szczegóły za moment, a teraz zapowiadany już wcześniej tercet egzotyczny w pogodnym poranku o Izabelo, 7 po 9:00.

0: No najszybciej można dogonić samolotem.
1: No, tak, ale trzeba...
0: Nie ulega wątpliwości 12 po 9, ale trzeba uważać.
1: Bardzo uważać, gdy się kupuje bilet lotniczy. Bohaterką tej historii jest pewna Amerykanka, która służbowo często latała z South Bend w stanie Indiana do Chicago. To był zwykle, sama opowiada, tak krótki lot poza granice stanowe, trwał około 40 minut i tak właśnie miała wyglądać jej ostatnia podróż. Więc kupiła bilet na stronie linii American Airlines, stawiła się na lotnisku, potem podeszła do bramki, trochę się zdziwiła, bo zwykle wcześniej była odprawiana przy bramce numer 3, 4 lub 5. Tutaj zobaczyła na bilecie jakąś tam bramkę z tyłu lotniska. No ale okej, no zmiany czasami są, więc nic szczególnego. Została odprawiona, wyszła na płytę lotniska, tam był autobus. No też normalna sprawa, przecież autobusem się podjeżdża do samolotu. Usiadła na swoim miejscu, ale zdziwiła się, gdy zobaczyła pracowników lotniska ładujących bagaże do tego autokaru.
0: Do tego autokaru.
1: I okazało się, że autokar ruszył i wcale nie podjechał pod samolot, tylko pod szlaban i normalnie zawiózł na drugie lotnisko 2 godziny 40 minut zamiast 40 minut. No kupiła podróż autokarem na stronie linii lotniczej. Ale wiesz, no mówi tak, fotele były wygodne, nawet ciastko dostała podczas podróży od kierowcy. Tak, no trzeba, drodzy państwo.
0: I od tej
1: państwo.
0: Pory przestała latać?
1: Nie, chyba nie, no bo to służbowo te loty robi, no ale trzeba uważać i patrzeć na te wszystkie opcje dodatkowe, bo można przypadkiem w linii lotniczej kupić sobie przejazd autokarem.
0: Na krótkich dystansach ja wolę jednak pociąg niż samolot na przykład. I taniej, i wygodniej.

0: Del Shannon w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, Runaway. Przyznasz, Zygmuncie, że piosenki w latach 60. bardzo fajne powstawały.
1: No, dlatego je gramy.
0: I udowodnimy też, że Polacy nie gęsi i tak jak to było, że też swoje piosenki mają, tak to powiedzmy, bo za moment i Bogdan Łazuka, i Mieczysław Pok, i też właśnie piosenki z lat 60. udowodnimy, że te po polsku też są fantastyczne.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
11: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo-Rynkowa 160, www.polody.pl.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

spała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Mamy dzień bez śmiecenia, proszę Państwa. No i okazało się, że mamy rekord.
1: Rekord, jeśli chodzi o system kaucyjny w Polsce, bo od momentu wejścia w życie tego systemu oddaliśmy my, tutaj Polacy, miliard opakowań.
0: Brawo.
1: Miliard. I to jest bardzo dobry wynik w ogóle, patrząc na inne kraje Unii Europejskiej. Po prostu coraz więcej oddajemy. I tak myślę sobie, że pewien mieszkaniec Krakowa bardzo przyczynił się do tego rekordu. Ta historia miała miejsce niedawno. Zwrócił 4683 butelki i puszki, ale ciekawe w tej opowieści jest to, że zrobił to jednorazowo.
0: No to niezły pakunek
1: pierwszy,
0: musiał być.
1: Pierwszy paragon, no bo wiesz, no nie da się tego tam kilka tysięcy wrzucić i potem jeden mieć wydruk. Trzeba tam, powiedzmy, tam 26 opakowań wydrukować, bo oni tak dalej. Więc pierwszy paragon za zwrócone butelki otrzymał o 6.11 rano, a ostatni o 10.24.
0: No troszkę to trwało. Wiesz co, ja pamiętam taki obrazek z Pekinu. Po raz pierwszy tam byłem. I na ulicy rower prowadzony, a właściwie częściowo prowadzony, trochę właściciel roweru jechał, a na rowerze była taka góra, wielka góra plastikowych butelek i on to wiózł do skupu. I drugi obrazek z ulic Pekinu. Siedzieliśmy sobie w kawiarni na zewnątrz przy stoliku, między innymi popijając wodę z plastikowej butelki. Obok stał, za płotkiem takim stał młody chłopak i w pewnym momencie zapytał, czy on może poprosić o tą butelkę, jak my już wypijemy tą wodę, bo on odda ją i będzie miał z tego pieniądze. Oczywiście oddaliśmy tę butelkę i tak sobie pomyślałem, kurczę, a jakby tak u nas było.
1: No
0: jest.
1: I masz. A czego możemy sobie życzyć przy okazji tego miliarda zwróconych opakowań? Żeby zawsze te butelkomaty działały. Będą
0: tak
1: działać.
0: Jest.
1: Teraz jeszcze okres przejściowy, ale tego sobie mimo wszystko życzmy.

Pogody, poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut godzina 10. Dziś jest poniedziałek, 11 dzień maja, poniedziałek, czyli początek tygodnia. Z tej okazji mamy bardzo ładną okolicznościową pieśń. Uśmiechajcie się, dziewczęta, trubadurów, i to uśmiechajcie się bez względu na to, na te cyferki, które są tam w PESEL-u. Dziewczęta, uśmiechajcie się od samego poniedziałku.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Masz Modivo Club Gold?
14: Nie, a warto?
13: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super, no to jak dołączyć?
13: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Została ostatnia reklama.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Reklama.

0: Jacek Lech, proszę Państwa, nie miał prawie nic, a my mamy, naprawdę dużo mamy do zaoferowania, do zaproponowania. Piotr Sforakowski,
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć, co ty tam masz?
1: Oj, no co ja mam, to będzie wszystko wiadomo.
2: Kanapki przyniósł, ma.
1: Kanapek akurat nie przyniosłem. Poczekaj,
0: herbaty ma jeszcze.
1: Herbatę mam, mogę się podzielić.
2: No, tak, coś ma, no.
1: To właściwie też od Państwa zależy, co tam będzie w tym programie po 10, bo to się nazywa Klub Pogodnych Ludzi Poleca, nasze poniedziałkowe spotkanie. I oczywiście nie trzeba być członkiem Klubu Pogodnych, żeby polecać, tylko wystarczy zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, co się ostatnio widziało, słyszało, czytało ciekawego. Natomiast ja będę polecał pewną wystawę. Lubicie chodzić do muzeów?
2: Byłem.
1: Tak. Rozumiem, nic nie musisz dodawać.
2: Ja wczoraj byłem.
0: Naprawdę?
2: W Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak?
1: No, proszę, jak było?
2: Fajnie. Nowocześnie.
0: My dziękujemy już za uwagę. Michał Pierzchała
2: i Zygmunt Heizer.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Właśnie mija 10, więc przed nami wiadomości Radia Pogoda, po których nasze spotkanie przy najpiękniejszych melodiach rozpoczną przeboje Scotta McKenzie, San Francisco i duetu Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz. Bądź ze mną do jutra.
6: Wiadomości z Poznania.
12: Urszula Salamon. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Mogą się ich spodziewać mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów naszego województwa. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 14 do 22. Deszcz na pewno przyda się plonom dotkniętym suszą. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce już szacują wywołane nią straty.
13: To ja myślę, że to będzie od 30 do 50% plonów zeszłorocznych.
12: Mówił rolnik Mateusz Garbatowski. Jak dodaje, w tym roku będzie dobrze, jeżeli zarobki wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec sport. 8 tysięcy zawodników wystartowało wczoraj w Poznaniu w biegu Wings for Life. Uczestników gonił samochód prowadzony przez Adama Małysza. Zwyciężył Dariusz Nożyński. Przebiegł prawie 68 kilometrów. Najlepsza wśród kobiet była Monika Brzozowska z wynikiem 52 kilometrów. A za godzinę opowiemy o postępach budowy pływalni na Grunwaldzie.
6: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, bez przejaśnień. Wieczorem ma mocno padać. Po południu natomiast mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów Wielkopolski mogą spodziewać się burz. Spójrzmy jeszcze na termometry. Obecnie w Poznaniu wskazują 19 stopni. Maksymalnie ociepli się do 22. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
6: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Dziś zaczęły się egzaminy ósmoklasistów, więc rodzicom i dziadkom Radio Pogoda życzy tylko spokoju, a za ósmoklasistów trzymamy kciuki razem z Państwem. Mamy poniedziałek, a więc przez Radio Pogoda mogą Państwo polecać innym słuchaczom wszystko, co wydaje się Państwu godne rekomendacji. To może być film, książka, wystawa, ale też przepis na wyjątkowo proste w przygotowaniu, za to przepyszne ciasto z rabarbarem, albo może już z truskawkami? To zależy od Państwa. A ponieważ będę chciał Państwu polecić pewną wystawę, chciałbym się dowiedzieć, czy Państwo lubią chodzić do muzeów, a jeśli tak, to kiedy Państwo widzieli interesującą wystawę? No i co to była za wystawa?

0: Paryskie tango Eliny Pszczółkowskiej przeniosło nas na chwilę do Paryża, skąd teraz zawędrujemy do Włoch, a stamtąd pochodzi Marino Marini, muzyk, kompozytor i wokalista niezwykle popularny w naszym kraju dzięki tej piosence. Ale po kolei, najpierw Marino Marini był nauczycielem muzyki, potem jeszcze zdążył zostać dyrektorem artystycznym neapolitańskiego Music Hallu, a w 1949 roku popłynął do Stanów Zjednoczonych polskim statkiem Sobieski, pracował na nim jako muzyk i to pewnie stąd ta znajomość naszego języka. A światowa sława przyszła w drugiej połowie lat 50., kiedy Marino Marini koncertował w Europie, Stanach i Japonii i to z tamtego czasu pochodzą takie nagrania jak Io sono il vento.
1: Io sono il vento. Sono la furia che passa e che porta con sé.
0: Io sono il vento, czyli jestem wiatrem. Albo ta piękna piosenka pod tytułem Przytul mnie.
1: Abbracciami, perdutamente abbracciami.
0: W 1966 roku Marino Marini przestał występować i zajął się głównie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, a nam Marino Marini zostawił w prezencie piosenkę, której fragmentu już słuchaliśmy, piosenki włoskie, które także wykonywał, i nowy taniec Twist, na którego punkcie polska młodzież dosłownie oszalała. W 102. rocznicę urodzin Marino Mariniego posłuchajmy jednego z największych przebojów z jego repertuaru, piosenki Kalkutta.

0: czerwone gitary, bardzo romantycznie. Nasze dzisiejsze spotkanie pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi poleca rozpoczęliśmy muzycznym wspomnieniem Marino Mariniego. To nie jedyny artysta urodzony 11 maja. O innych powiem w stosownym czasie. Za chwilkę pani Marlena będzie polecać książki autorów, które przypadły jej do gustu.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale czacza seniorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Zgodnie z zapowiedzią teraz będą rekomendacje książek, które według słuchaczki Radia Pogoda warte są Państwa uwagi. A skoro ona tak sądzi, warto posłuchać, czyje pisarstwo tak się spodobało. Dzień dobry.
2: Po prostu Anka, nie Maryśka, ma zawsze radosnego pyśka. A w weekend, a propos polecenia, oglądałam Życie jest piękne i wspaniały Joe. Stare, oj stare. Ale rany Julek, można się uśmiechać nawet przez łzy. Życie jest piękne i wspaniały Joe. Polecam. Naprawdę porządna na te nasze ciężkie czasy szkoła życia. Bardzo porządna. Dobrego.
1: Nawzajem, dobrego. Anna Niemaria teraz zabrała głos w sprawie filmów, a nie książek. Bardzo przepraszam, bo to oczywiście moja pomyłka, ale myślę, że Państwo zostali zachęceni do obejrzenia przynajmniej filmu Życie jest piękne, za który dostał Oscara jego reżyser. Nie pamiętam w którym roku, ale film był włoski, a reżyser bardzo ekspresyjny. Życie jest piękne, ze wszechmiar wart polecenia. Film o wojnie, ale potraktowany jest z dużym dystansem i raczej ze zwróceniem uwagi na to, jak się zachowywać, żeby w ogóle móc przeżyć w miarę normalnie ten koszmar. Za chwileczkę wracają najpiękniejsze melodie, Wały Jagiellońskie, teraz potem Danuta Rin i Bogdan Czyżewski.

0: Tak, no to co się odwlecze, to nie uciecze, jak mówi znane powiedzenie. Wracamy do rekomendacji. Ponieważ filmy poleciła już pani Ania, to tym razem pani Marlena poleci książki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja na temat książeczek.
0: Tak.
1: Książek. Ostatnio czytałam właśnie sporo książek Lucindy Riley. Cudowne książki, powieści. Polecam każdemu, i mężczyznom, i kobietom, i pannom, i wdowom, i rozwódkom. Teraz jestem właśnie w trakcie czytania Dziewczyna z Wrzosowisk. No coś pięknego. Poza tym polecam książki Daniely Stel. Też czytałam ostatnio Happy Bridway. No i oczywiście pana Alka Rogozińskiego, jak ktoś lubi troszeczkę z deszczykiem. Polecam Marlena z Poznania.
0: Pani Marlena polecała po kolei Dziewczynę z Wrzosowisk, Lucindy Riley, Happy Birthday, książkę Danielle Steele, a więc to była literatura lekka, łatwa i przyjemna, książki pełne wzruszających historii, a na koniec jeszcze autor powieści z dreszczykiem, padło nazwisko, z tym, że to oczywiście nie tylko powieści z dreszczykiem, Alek Rogoziński, też godzien polecenia, twierdzi pani Marlena. Państwo sprawdzą i ewentualnie zadzwonią do Radia Pogoda ze swoją recenzją tych książek, zapraszam. Za chwileczkę wracamy do najpiękniejszych melodii. Usłyszymy Edith Piaf, a potem Łucję Prus.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
19: Została ostatnia reklama.
16: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Wow letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Reklama. Hanna Banaszak będzie nas za parę minut zarażać swoją pogodą ducha, a Andy Williams zaprezentuje muzykę do oglądania się za dziewczynami. Teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
9: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. O 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W naszym województwie przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. Zostaną ogłoszone 3 lipca. Tymczasem na Grunwaldzie postępuje budowa pływalni. Obiekt wykorzystuje ekologiczne rozwiązania, mówi Justyna Litka, prezes Zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.
11: Nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej.
10: Basen powstaje przy ulicy Taborowej. Ma zacząć działać w ostatni weekend maja. A w najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o skutkach suszy w Wielkopolsce.
9: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Alert został rozszerzony na prawie wszystkie powiaty naszego województwa, również poznański. Opadom ma towarzyszyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie dla powiatu poznańskiego ma obowiązywać od 14 do 20.
9: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry. Moje pytanie o to, czy Państwo lubią odwiedzać muzea i czy byli Państwo ostatnio na jakiejś ciekawej wystawie, ciągle jest aktualne. 22 444 4004. Tak pytam, bo za chwilkę będzie mowa o pewnej wystawie, którą zamierzam odwiedzić w najbliższym czasie. No i myślę, że Państwo też nabiorą ochoty na odwiedziny muzeum, kiedy opowiem, co też można tam zobaczyć. A za około pół godziny będziemy wspominać Olgierda Buczka w rocznicę jego urodzin.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: To takie miejsce w Radiu Pogoda, kiedy Państwo mogą polecać innym słuchaczom to, co na Państwu wywarło wrażenie, czy filmy, jak Pani Ania mniej więcej pół godziny temu, czy książki, jak Pani Marlena chwilkę później. Ja chciałbym polecić wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przeczytałem o niej dokładnie przed tygodniem w poniedziałkowej Rzeczpospolitej. To jest wystawa obrazów, które kiedyś były częścią kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Mileckiego, a dzisiaj są rozproszone po różnych zbiorach muzealnych. Sam hrabia jest postacią bardzo barwną i godną osobnej wzmianki, ale też znał się na sztuce i kolekcjonował obrazy polskich artystów. Wśród jego kolekcji były znane nam wszystkim dzieło Jana Matejki, Stańczyk. Do tej samej kolekcji należał bodaj najbardziej znany obraz Józefa Chełmońskiego, Babie Lato. Na wystawie można także oglądać obrazy Aleksandra Gierymskiego, Żydówka z cytrynami. Nawiasem mówiąc, bardziej znaną Żydówkę z pomarańczami można obecnie oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. W sumie hrabia Korwin-Mileski miał w swoich zbiorach aż 24 dzieła Gierymskiego, a przez blisko 30 lat zdołał zgromadzić ponad 200 obrazów autorstwa współczesnych mu wybitnych malarzy polskich, w tym również obrazy Jacka Malczewskiego, a sporą część jego kolekcji można obejrzeć na wystawie pod tytułem Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski 1846-1926 w Warszawskim Muzeum Narodowym. Wystawę zorganizowano, by uczcić 180. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci tego wyjątkowego mecenasa polskiego malarstwa. Będzie czynna do 13 września, więc jest czas, żeby zaplanować sobie odwiedziny Warszawskiego Muzeum Narodowego, na przykład podczas najbliższych wakacji.

0: Frankie Valli i Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Pani Marlena przed 11 polecała Państwu m.in. książki Lucindy Riley i jak się okazuje, nie jest osamotniona w swoim uznaniu talentu pisarskiego autorki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Leokadia z Wrocławia. Odnośnie Lucindy Riley przeczytałam wszystkie książki. Zaczęłam od 7 sióstr i tak polecam. Coś cudownego. Także jest tego troszkę, ja mam już wszystkie w domu. I przeczytany, i zachwycona jestem i myślę, że za jakiś czas nawet wrócę do tego. Mhm. Dziękuję.
0: To ja dziękuję pani Leokadio, że odpowiedziała pani na mój apel o recenzję. Za chwilkę w Radiu Pogoda będziemy wspominać Olgierda Buczka.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Została ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Dzisiaj przypada 95. rocznica urodzin Olgierda Buczka, polskiego piosenkarza, który występował w operetce warszawskiej, a popularność przyniosły mu nagrania dla Polskiego Radia. Między innymi ta piosenka nagrana w 1948 roku. Jest.

0: Wieść niesie, że około 1956 roku odkrył Olgierda Buczka sam Władysław Szpilman i to dzięki jego wsparciu kariera piosenkarza mogła się rozwijać, a on nie zaprzepaścił swojej szansy, nagrywając między innymi piosenki Za późno, Oczy czarne, Czy pani mieszka sama.
1: Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym?
0: O właśnie, nagrał też Olgierd Buczek piosenkę do filmu Stanisława Barei, Mąż swojej żony. Co nas obchodzi nazywała się. A poza tym też był taki przebój znany państwu z anteny Radia Pogoda.
2: Nie ma miejsca w kawiarence, zakochanych jest tu więcej. Idźmy stąd
0: W 95. rocznicę urodzin Olgierda Buczka wspomnijmy ciepło artystę słuchając jego piosenki z 1961 roku pod tytułem, z którym każdy z nas się zgodzi. Jak ten czas leci.
3: Znowu

Mireille Mathieu w repertuarze Edith Piaf. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Jerzego Połomskiego, Kaliny Jędrusik czy Zbigniewa Wodeckiego, który przypomina mi, że w porannej zabawie Szybka Piątka po ósmej główną nagrodą w tym tygodniu jest jego płyta nagrana w towarzystwie zespołu Mitch & Mitch 1976 A Space Odyssey. Tytuł angielski, ale muzyka pochodzi z pierwszej płyty Zbigniewa Wodeckiego, właśnie wydanej w roku 1976. Została troszkę przearanżowana, nagrana na nowo i jeżeli jej Państwo jeszcze nie znają, to zazdroszczę, bo jestem przekonany, że spodoba się Państwu od pierwszych dźwięków, a kiedy się skończy, będą Państwo chcieli jej posłuchać raz jeszcze. A potem sytuacja się powtórzy. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch 1976 A Space Odyssey. Do wygrania w Radiu Pogoda codziennie aż do piątku, jakieś 10 minut po ósmej.

0: Radio Pogoda.
1: A, dokąd lecisz, Biedronko?
2: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
1: A co to za sklep?
2: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
1: Kumam.
3: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
0: Została ostatnia reklama.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie!
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: emocje. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Została ostatnia reklama.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Reklama.
13: Popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania przy najpiękniejszych melodiach rozpoczniemy piosenkami w wykonaniu Bogdana Niewinowskiego Zakochałem się w czwartek niechcący i zespołu Partita Pytasz mnie co ci dam. Teraz posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Poznania.
14: Urszula Salamon, zapraszam. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce szacują straty w związku z dotkliwą suszą. Przez brak deszczu plony są dużo mniejsze niż rok temu. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
15: Jak powiedział mi rolnik Mateusz Garbatowski, jego pole przypomina Saharę, przez co plony są dużo mniejsze. Największe straty są w rzepaku.
14: A na dzisiaj synoptycy zapowiadają burzę. Ostrzeżenie przed silnymi opadami i wiatrem wydano dla prawie wszystkich powiatów Wielkopolski. Ósmoklasiści pisali dzisiaj swój egzamin. W Wielkopolsce przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki poznamy 3 lipca. Zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. A o krok od wymarzonego mistrzostwa jest Lech Poznań. Wystarczy, że wygra jeden z dwóch ostatnich meczów. Kolejusz ma 7 punktów przewagi nad drugą w tabeli, Jagiellonią Białystok. Najbliższe spotkanie Lech rozegra z Radomiakiem Radą. Początek meczu w sobotę o 20:15.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
16: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
2: Pogoda w Poznaniu.
14: Od 14 do 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW dla powiatu poznańskiego przed burzami. Alert dotyczy prawie wszystkich powiatów naszego województwa. Opadom deszczu będzie towarzyszyć też silny wiatr. W porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Możliwy jest też grad. Przypomnę, alert zacznie obowiązywać o 14.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
16: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry, poniedziałkowe popołudnie. Witamy najpiękniejszymi melodiami, jak to mamy w zwyczaju. Na początek usłyszymy Bogdana Niewinowskiego, grupę Partita i Annę Jurksztowicz, a potem będziemy świętować urodziny pewnego pana, który w naszym kraju znany jest właściwie z jednego przeboju. Eric Burdon z zespołu The Animals. Dzisiaj kończy 85 lat.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

Dzisiaj swoje 85. urodziny świętuje Eric Burdon. Obok Rolling Stonesów bodaj najważniejsza postać dla polskich fanów rhythm and bluesa, bo właśnie The Animals razem z Ericem Burdonem przyjechali do Polski w listopadzie 1965 roku, by wystąpić w naszym kraju na 4 koncertach. I przed nimi występował wtedy zespół Polanie, który jako pierwszy w naszym kraju próbował grać bluesowe standardy, naśladując właśnie Animalsów. Wizytę Brytyjczyków w warszawskiej sali kongresowej odnotowała również polska kronika. Filmowa. Na komentarz szkoda czasu, ale przed seansem można było przynajmniej usłyszeć fragmenty repertuaru The Animals, no bo polska kronika filmowa była prezentowana przecież w kinach przed seansami filmowymi. A do repertuaru The Animals wracamy właśnie teraz, dzięki takiej pięknej piosence.

0: San Francisco.
1: Tę piosenkę San Francisco Nights Eric Burdon i The Animals nagrali już po wizycie w naszym kraju, a niespełna 5 lat później Eric Burdon rozstał się z Animalsami i dołączył do zespołu The War, z którym współpracował przez kilka lat, między innymi nagrywając piosenkę Spill the Wine. Moim zdaniem Santana by się tego nie powstydził. Potem Eric Burdon przyjeżdżał jeszcze do Polski z koncertami i zawsze śpiewał przynajmniej kilka piosenek z czasów The Animals, więc życząc panu Ericowi wszystkiego najlepszego z okazji 85. urodzin, posłuchajmy i my Animalsów w tym największym przeboju z ich repertuaru.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, jego żen.

0: Są takie piosenki, z którymi zgadza się grubo ponad 90% słuchaczy i myślę, że jednym z takich utworów jest właśnie Nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego. Klipsy Nataszy Zylskiej. Ten utwór należy do piosenek znacznie lżejszego kalibru, chociaż gdyby brać pod uwagę aranżację, no to jest ciężka artyleria. Za chwileczkę posłuchamy tego przeboju, po czym wrócimy do książek i sportu dzięki Państwu.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska, i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio Pogoda.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Wracamy do książek, bo zadzwonił nasz stały recenzent, pan Paweł, który poleca państwu tak zwaną non-fiction zwykle, głównie książki dotyczące historii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Chciałbym zachęcić dziś Radio Pogodnych słuchaczy do lektury książki Jonathana Wilsona pod tytułem Aniołowie o brudnych twarzach, czyli piłkarskiej historii reprezentacji Argentyny. Aniołowie o brudnych twarzach to nie jest spektakularna opowieść o zawodnikach, którzy w wyniku długotrwałego treningu zostają mistrzami świata i osiągają sukces sportowy. To książka opisująca historię chłopców z biednych rodzin, z więzień społecznych, którzy mają niesamowity dar gry w piłkę nożną. Trenują, pokonując przeciwności losu, aby dostąpić zaszczytu bycia reprezentantami Argentyny, brać udział w mistrzostwach świata i dostąpić zaszczytu walki o tytuł mistrza świata. Aby przybliżyć presję, jaka ciąży na zawodnikach, zaczytuję zdanie z tej książki. W wieku 20 lat Maradona miał rozegranych 200 meczów w dorosłej piłce seniorskiej oraz na koncie strzelonych 50 bramek. Oraz miał masę niewyleczonych kontuzji. Ale Maradona nie miał czasu na leczenie kontuzji, bo Maradona musiał grać. Liczyli na niego kibice Boca Juniors i wszyscy kibice reprezentacji Argentyny. Książka pokazuje też, jak sport jest wpisany w życie społeczne i polityczne kraju. Pokazuje też, do czego prowadzi stosowanie używek i substancji zabronionych, jak nisko można upaść. Jest też poruszony w kilku zdaniach wątek Polski.
1: No tak, ale ten i inne wątki pozwólmy odkryć słuchaczom Radia Pogoda już na własną rękę. Jonathan Wilson, Aniołowie o brudnych twarzach. Argentyńskie legendy piłki nożnej na tle historii Argentyny. Zapowiada się bardzo ciekawie. Jeżeli państwo sięgną po książkę Jonathana Wilsona, proszę po przeczytaniu zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć kilka zdań o swoich wrażeniach z tej lektury.

0: Anna German w Radiu Pogoda. Skoro już polecamy sobie książki, to mam dla Państwa dwie wiadomości, dobrą i jeszcze lepszą. Proszę sobie wybrać, która wiadomość będzie tą dobrą, a która tą lepszą. Po pierwsze, od dziś aż do piątku w popołudniowej zabawie Ani tak, ani nie do zdobycia będzie nowa książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia, a po drugie autorka Małgorzata Kalicińska we własnej osobie będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w jutrzejszym wydaniu Alei Sław Radia Pogoda. Początek o 18:00, rozmowa, no to będzie długa rozmowa, więc myślę, że nie tylko ta najnowsza książka zajmie naszą uwagę. Aleja Sław Radia Pogoda codziennie od 18:00, jutro Małgorzata Kalicińska gościem.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz. Reklama.
8: Piosenkę z przedwojennego filmu Ada to nie wypada usłyszymy za kilka minut, zaśpiewają Sława Przybylska, po czym usłyszymy Piotra Szczepanika w wielkim przeboju goniąc kormorany. Teraz natomiast posłuchajmy najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
9: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
10: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
9: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
11: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
9: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Półtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
12: Pamiętajmy, że w miastach parkach. Mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
9: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
9: Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze, słońca najwięcej na północy, wschodzie i w Małopolsce, a także w Wielkopolsce. Temperatury podskoczyły dziś jedynie w okolicach Szczecina do 16 stopni, poza tym jednak głównie ponad 20. Tyle pokazują termometry na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Książki zostały polecone, filmy także, to teraz będzie trochę ruchu na świeżym powietrzu. Wiem, że prace na działkach wymagają sporo czasu i uwagi, no ale nie wszyscy mają działki, a też warto ich skłonić do ruchu na świeżym powietrzu wspomnianym. Chyba już o to kiedyś pytałem, ale odpowiedzi raczej nie było zbyt wiele. Jeżeli ruch na świeżym powietrzu, to spacer z kijkami lub bez, rower elektryczny bądź nie, czy na przykład siłownia plenerowa, albo jeszcze coś innego. Jeśli o mnie chodzi, rower zwykły i spacer albo piesza wycieczka. Dzień dobry.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady

0: trudno, prawda? Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady

0: trupak z najniższych klas.
1: Ada,
0: nie
1: wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Zapytałem Państwa przed chwilą o ulubioną formę ruchu na świeżym powietrzu, mówiąc, że jestem zdeklarowanym rowerzystą, choć spacery i piesze wycieczki też lubię. A jak to wygląda u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ukochane Radio Pogoda. Kłania się Elżbieta z Ząbkowic Śląskich, krajanka pani Asi. My z mężem postanowiliśmy kupić elektryki i to jest naprawdę rewelacja. Pokonujemy drugie tyle dystansu, nie nadwyrażając swoich kolan, a jesteśmy już emerytami. No tak. Właśnie wybieramy się w tej chwili na przejażdżkę. Pozdrawiam całe Radio Pogoda, słonecznie.
1: Wzajemne pozdrowienia, czyli rower elektryczny i bardzo dobrze. Każdy rower jest dobry, byle wyjść z domu, a te elektryczne rowery tylko to ułatwiają i sprawiają, że się w tym domu nie zamykamy. I kto wie, czy to nie jest tutaj najważniejsze.

0: Maryla Rodowicz od 87 roku uświadamia nam, co powoduje, że się nadstawia ucha. Seks i kasa. To jest kolejna piosenka żart, która zdecydowanie przez zbyt wiele osób została wzięta serio. Dzisiaj poniedziałek, więc po weekendowej przerwie Wojciech Masiak znów będzie nam czytać fragmenty powieści Aleksandra Dumas, hrabia Monte Cristo, że tak niespodziewanie zmienię temat. Teraz zakładka jest w miejscu, gdy tytułowy bohater mówi te słowa.
1: Gdyby nie pańskie szlachetne wstawiennictwo, oczekiwałbym dzisiaj na ciała zmartwychwstanie w katakumbach świętego Sebastiana, a nie przyjmowałbym ich śniadaniem w moim nędznym domku na Helderskiej.
0: O, dziś o 22 w Radiu Pogoda ciąg dalszy, a te już wyemitowane fragmenty powieści hrabia Monte Cristo oraz poprzednich powieści można znaleźć w naszym archiwum na stronie radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
3: Za takie telefony kochamy poranki.
4: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co?
5: Rowerek. Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca ruch. Taki kącik chyba powinienem wprowadzić, bo teraz opcja spacerowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, ja robię dziennie 3 godziny spaceru. W tej chwili wybieram się na spacer między rzepaki. Żółtą mam po lewej i po prawej stronie.
0: Świetnie.
1: Zapraszam wszystkich do spaceru. Dziękuję.
0: To ja dziękuję. Udanego spaceru na żółtym tle, pośród żółtego tła nawet. No i kolejna spacerowiczka.
2: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzień dobry.
2: Moje imię Mira. Świat jest tak piękny. Jesteśmy otoczeni cudami, których nie zauważamy. Było to piękne popołudnie. Zatrzymałam się w parku, aby podziwiać piękno przyrody. Przeszłam niewielki park, przewietrzyłam swój rozum, rozsmakowała się wszystkim, co mnie otaczało. Karmiłam oczy tym, co widziałam wokoło, uszy dźwiękami, słowami, ciszą. Kiedy usiadłam na ławeczce w cieniu drzew wśród śpiewu ptaków, byłam oczarowana. Ileż to pięknych rzeczy znajduje się na każdym kroku. Świat służy człowiekowi, żywiąc go i ucząc. Ubogaciłam swoje wnętrze. Człowieku, zatrzymał się na chwilkę i zobacz. Zobacz, ile pięknych rzeczy. Polecam.
0: No tak. Pani Mira pięknie namawia do wszystkiego. Dziś namawiała do spaceru, ale takiego z przerwami, żeby sobie czasem przysiąść na ławeczce, rozejrzeć się, zaobserwować choćby, że kaczuszki po stawie pływają albo inne piękne kwiaty na drzewach i pójść dalej. Ja jestem za.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Świat nie przestaje się zmieniać, ale są pewne rzeczy, które tak szybko się nie zmieniają. Na przykład najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy przeboje zespołów Christy i Vox, a od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: za 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: A, jak przyjemnie w nowym Nissan.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
5: Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w to poniedziałkowe popołudnie w radiu. Pogoda na zegarach 14 przed nami w wiadomości.
6: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
8: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
9: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
10: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
6: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
11: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
6: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
7: Pogoda.
6: Zrobiło się cieplej, do 16 stopni, co prawda w okolicach Szczecina, ale ponad 20 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze.
5: 4 minuty po godzinie 14. Wystarczy, drodzy Państwo, przekroczyć tylko próg studia Radia Pogoda i człowiek od razu przenosi się w inny świat. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na te kolejne 4 godziny poniedziałkowego popołudnia, a na dobry początek Stenia Kozłowska. Bardzo proszę.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii. Czerwone gitary. Warto wspomnieć, że ten zespół porównywano także z grupą The Beatles, a w 1969 roku zespół Czerwone Gitary zdobył nagrodę na targach płytowych w Cannes, podobnie jak wcześniej słynna czwórka z Liverpoolu, czyli Beatlesi. Tu Radio Pogoda w to poniedziałkowe popołudnie, to już prawie 11 minut po godzinie 14. To teraz artystka, która wcale nie planowała, drodzy Państwo, zostać gwiazdą estrady. Jej wielkim marzeniem była praca w szkole jako nauczycielka wychowania muzycznego. Na studia muzyczne jednak się nie dostała, co skłoniło ją do rozpoczęcia występu, by po prostu dorobić. No i tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca i Państwo już chyba doskonale wiedzą, że już teraz w Radiu Pogoda zaśpiewa Eleni.

0: czyli niebieski księżyc. W poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 14. A dziś, drodzy Państwo, jak co dzień po godzinie 16.30 zapraszam Państwa do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. Nagroda będzie gwarantowana. Jeśli Państwu się lekko podwinie noga, to będzie kubek nasz piękny radiopogodowy. No i do tego mają Państwo szansę także zgarnąć książkę Małgorzaty Kalcińskiej Nostalgia. Zapraszam gorąco, 16.30 zaczynamy naszą popołudniową zabawę. A już za moment pojawi się jedna z największych gwiazd polskiego Big Beatu i to lat 60., a także lat 70. Ten artysta był także wokalistą zespołu Czerwono-Czarni. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment, zatem proszę koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Reklama. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też!
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie, a warto?
13: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super, no to jak dołączyć?
13: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

był ktoś. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała nie w blasku estrady, a w chórze przy Katedrze Oliwskiej, a także w amatorskim teatrze dramatycznym, gdzie grała postacie biblijne. Na scenie zaśpiewała z wielkimi muzykami tego świata, m.in. z Michaelem Boltonem, choćby także za scenie pojawiła się z zespołem ABBA. No, najsłynniejszym filmem tej gwiazdy był obraz Motylem jestem, czyli romans 40-latka, w którym wcieliła się w postać piosenkarki Ireny Orskiej. Panie i panowie, to była Irena Jarocka w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 28 minut po godzinie 14. To teraz pora na gwiazdę. Przyjaciele i bliscy zwracają się do niej dzitka. Pojawiła się także w kultowym filmie Akademia Pana Kleksa, gdzie wcieliła się w rolę smutnej księżniczki. No i chyba państwo już wiedzą, o kogo chodzi. Zdzisława Sośnicka już teraz w Radiu Pogoda. I deszczowe wielbiciele.

0: w Radiu Pogoda. Kasia Sobczyk, czerwono-czarni, no i nie bądź taki szybki, Bill. A jeszcze przed 15 w Radiu Pogoda pojawią się artyści z kabaretu Starszych Panów. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od

0: Marlena Drozdowska. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.
1: Panna Marianna.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
12: Do tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda obiecuję Państwu, powrócimy tuż po wiadomościach, które punktualnie o 15.
13: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
14: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
13: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
15: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej tej inwestycji.
13: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
9: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
13: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
16: Co jest grane w Poznaniu?
17: Urszula Salamon, zapraszam. W najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie, jak co roku, towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Po sobotnich atrakcjach na Cytadeli zajrzyjcie do poznańskich muzeów i galerii. Czeka Was mnóstwo spotkań ze sztuką, historią i nauką w wyjątkowym wydaniu. W Nocy Muzeów weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki 16 maja. Prawie wszystkie odwiedzicie za darmo. Z kolei bezpłatne koncerty czekają na Was podczas Międzynarodowego Festiwalu Cały Poznań Ukulele. W programie są też warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca.
16: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda.
13: Do 23 stopni dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Mazowszu i Pomorzu do 22, w Małopolsce i na Podlasiu do 21, na Śląsku do 20, najchłodniej w okolicach Szczecina do 16. Dziś możliwy jeszcze po południu deszcz, a nawet burze. Alerty obowiązują w 14 województwach.
12: Pięć minut po godzinie 15 i wspólnie, drodzy Państwo, zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a już za kilka minut zabiorę Państwa do słonecznego, portowego miasta w słonecznej Italii, gdzie zrodził się jeden z najpopularniejszych włoskich zespołów. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, to proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda. A na dobry początek Krzysztof Krawczyk.

Tadeusz Woźniakowski, Violetta Villas. Czy pani tańczy twista w to poniedziałkowe popołudnie? 12 minut po godzinie 15, cały czas z państwem Radio Pogoda. To teraz zabieram państwa do miasta, które znajduje się w północno-zachodniej części Włoch. Leży nad Morzem Liguryjskim, a mowa o Genui, gdzie w 1975 roku rodzi się zespół, który 3 lata później wygrywa festiwal w Sanremo, a rok później reprezentuje Włochy w konkursie piosenki Eurowizji. Solo tu, czyli tylko ty i Mattia Bazzara.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody w Radiu Pogoda. A propos pogody, to dzisiaj przy porannej kawie natrafiłem, drodzy Państwo, na informację taką, że w Polsce zapowiada nam się wyjątkowo dynamiczne i pełne zjawisk atmosferycznych nadchodzące lato. Podobno średnia temperatura w całym kraju może wzrosnąć nawet o 2 stopnie, a to oznacza, że temperatury powyżej 30 stopni mają zdarzać się i w lipcu, i w sierpniu. Bardzo dużo takich upalnych dni mamy mieć. Mam nadzieję, że ta prognoza pogody w tej pierwszej kwestii się nie sprawdzi, a w drugiej jak najbardziej tak, czyli że będzie po prostu ciepło i bardzo przyjemnie. A w Radiu Pogoda gramy dla Państwa też słoneczne piosenki. To już za moment Marek Tarnowski. Proszę zostać z nami.
1: Radio Pogoda. A tak już.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

22 444 40 04, a my codziennie o 17.30 dzwonimy do Państwa, wręczamy naszą legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, a także naszą radio pogodową przypinkę. 22 444 40 04, pod ten numer telefonu mogą się Państwo zgłaszać i także przez naszą stronę internetową, przypomnę raz jeszcze, radiopogoda.pl. No a teraz pora na artystę, który wystąpił na pierwszym festiwalu piosenki w Opolu i na pierwszym międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie. Przed Państwem w Radiu Pogoda Olgierd Buczek.

0: Jak to, drodzy Państwo, w to poniedziałkowe popołudnie nie zakochać się w takich genialnych polskich piosenkach w Radiu Pogoda. Alicja Majewska, Być kobietą, to był rok 1977. A propos polskiej muzyki, to przyznam się Państwu szczerze, że dzisiaj od samego rana chodzi za mną pewien polski duet: Majka Jeżowska, Krystyna Prońko. On nie kochał nas i ta najpiękniejsza piosenka już za moment pojawi się w Radiu Pogoda. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.

0: 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Została ostatnia reklama.
17: To co, Marian? Rowery?
18: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
17: A raty jakie mają?
18: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
18: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 Grudnia 5. www.travelpp.pl.

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też.
1: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 16 przed nami. Wiadomości.
14: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, no teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
16: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
17: Jakich wyników się spodziewacie?
16: No na pewno dobrych, no może tak z 60-70%.
18: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
19: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
14: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. 2 wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOM.
20: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
14: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
21: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
14: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedziało powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
0: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
14: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
17: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
14: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
15: Co jest grane w Poznaniu?
22: Urszula Salamon, zapraszam. W kinie Muza trwa Millennium Dogs Against Graffiti. W Poznaniu zaprezentowanych zostanie prawie 60 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie są też spotkania z twórcami. Festiwal potrwa do 17 maja. W Poznaniu trwa też tydzień bibliotek. W programie są spotkania autorskie, warsztaty, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Otwierasz, odkrywasz. Ma zachęcać mieszkańców do spojrzenia na czytelnię jako miejsce nowoczesne, otwarte i pełne inspiracji. Tydzień bibliotek potrwa do 15 maja. Na koniec zaproszenie do teatru. W muzycznym środę zobaczycie spektakl Drogi Iwanie Hensenie. To musical, który porusza tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Spektakl zobaczycie w środę o 19 na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu.
15: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
14: Dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. IMGW ostrzega przed burzami w 14 województwach, a więc niemal w całym kraju, oprócz północnego wschodu i zachodu Polski. A jutro ochłodzenie tylko w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, ale na pozostałym obszarze przeważnie od 9 do 10.
13: Pięć minut po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na tą kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia i do tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. A już niebawem pojawi się Państwa ulubiona zabawa popołudniowa, czyli nasz konkurs. Ani tak, ani nie, nagroda gwarantowana to kubek niebieski Radia Pogoda, a do wygrania między innymi także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Szczegóły tej zabawy już niebawem, na teraz coś, co mam nadzieję wzmocni Państwa także po ciężkim dniu w pracy. To zespół holenderski The Shorts.

Gdzie ten świat młodych lat? Jadwiga Strzelecka, artystka, która u szczytu swojej wielkiej popularności w Polsce zdecydowała się opuścić nasz kraj i wyjechać do Francji, co sprawiło, że w kraju stała się z czasem postacią nieco zapomnianą. Ale za to my w Radiu Pogoda w najpiękniejszych melodiach przypominamy Państwu jej cudowne piosenki. To już prawie 12 minut po godzinie 16:22:444:40:04. Pod tym numerem telefonu mogą się Państwo zgłaszać już do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to kubek niebieski Radia Pogoda. Do wygrania także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. A zasady naszej zabawy są naprawdę bardzo proste. Mam dla Państwa 5 pytań. Państwo muszą na nie odpowiedzieć, nie używając słów nie ani tak. No, może być trudno, ale mam nadzieję, że Państwu dziś się pójdzie bardzo dobrze. 22:444:40:04, tuż po 16:30 zaczynamy naszą zabawę. No a teraz zapraszam Państwa już po raz kolejny w to poniedziałkowe popołudnie do słonecznej Italii.

parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku, jak mu idzie, idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Niezapomniany i niezastąpiony Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 16 to mają Państwo jeszcze niespełna kwadrans, żeby dołączyć do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. 22 444 40 04.
1: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Za takie telefony kochamy poranki.
4: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
2: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
2: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji
3: została ostatnia reklama.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
16: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik!
16: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Jego głos potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. James Brown w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 28 minut po 16.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: To zaczynamy, panie i panowie, państwa ulubioną popołudniową zabawę w Radiu Pogoda. Ani tak, ani nie. Po drugiej stronie powinna być już pani Teresa spod Poznania. Dzień dobry, pani Tereniu.
2: Dzień dobry.
0: Witam wszystkich. Witamy bardzo gorąco. Co tam pani porabia?
2: Odpoczywam.
0: Po ciężkiej pracy, rozumiem.
2: Nie po ciężkiej pracy, po prostu sobie odpoczywam. Jestem już na emeryturze, więc odpoczynek jak najbardziej wskazany.
0: No to pewnie, że tak. Trzeba po tych ciężkich latach pracy, trzeba nareszcie odetchnąć pełną piersią i zająć się tak naprawdę swoimi rzeczami, swoimi przyjemnościami. Pani Tereso, bardzo się cieszę, że jest pani razem z nami. Dziś w naszej zabawie ani tak, ani nie. 5 pytań przygotowanych. Zasady naszej zabawy są, mam nadzieję, pani znane, ale przypomnę, musi pani odpowiedzieć na moje pytania, nie używając słów tak albo nie. Tak, wszystko jasne?
2: Tak, jasne.
0: 30 sekund na odpowiedź. Nagroda gwarantowana, jakby się pani noga podwinęła, ale myślę, że nie będzie żadnych problemów. To nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, a nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej, Nostalgia. Pani Tereso, czy wszystko jest jasne i czy jest pani przygotowana do zabawy?
2: No mam nadzieję. Możemy zaczynać.
0: To możemy zaczynać. Ja w takim razie odpalam nasz czas. On się pojawi po pierwszym pytaniu. Czy łosoś żyje w Bałtyku?
2: Skądże?
0: Miasto Osaka jest stolicą Japonii?
2: Fałsz.
0: Rzeka Odra wpada do Wisły?
2: Fałsz.
0: Czy Mikołaj Kopernik był matematykiem?
2: Oczywiście.
0: Zbigniew Wodecki był Krakusem?
2: Tak, oczywiście, że...
0: No niestety w ostatnie... A już tak było, to było ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, no naprawdę, nie mogę uznać, nie mogę uznać. Ale powiem pani szczerze, pani Tereso, że mi to serce biło, jak

0: Urszula Sipińska. Głośno plotkowano o jej zaciętej rywalizacji z Marlą Rudowicz w latach 70. i 80., a po zakończeniu kariery muzycznej pani Urszula zajęła się projektowaniem wnętrz. A już za moment w radiu Pogoda pojawi się piosenka, która zaczyna się od takich dźwięków. Są państwo ciekawi, jak ta piosenka płynie dalej, to proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w zachodniopomorskim. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
19: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama.
20: Późne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda na zegarach 17. Już teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
21: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
21: Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
22: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
23: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną, tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
22: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
21: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów. pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
1: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
21: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
3: Pogoda.
21: Jutro najcieplej będzie w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, na zachodzie do 14, ale na pozostałym obszarze kraju jedynie od 9 do 10 stopni. Na dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. Przed burzami IMGW ostrzega w 14 województwach, a więc niemal wszędzie oprócz północnego wschodu i zachodu Polski.
20: Cztery minuty po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie ostatnią godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Raz jeszcze w tej godzinie ktoś z Państwa otrzyma od nas legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, a także naszą radiowo-pogodową przypinankę. 22 444 4004. Mogą się Państwo cały czas zgłaszać do naszego klubu, nie tylko dzwoniąc do naszej sekretarki, ale także przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. To na dobry początek tego późnego poniedziałkowego popołudnia. Sława Przybylska.

oryginalną piosenkę, którą wykonywała Maria Kotarska. Wykonywała wcześniej Doris Day, amerykańska piosenkarka. To były słynne Luna Barki, a to był rok 1958. 12 minut po godzinie 17:00, tu Radio Pogoda w to poniedziałkowe popołudnie. A dziś, drodzy Państwo, przypada 45. rocznica śmierci artysty, który poza muzyką kochał także piłkę nożną. Wielokrotnie wybierał miejsca na koncerty, które przylegały z boiskiem. To on wypromował muzykę reggae na cały świat. No i chyba Państwo już wiedzą, o kogo chodzi. To Bob Marley, już teraz w Radiu Pogoda.

0: Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie.

0: Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w poniedziałkowe popołudnie, 18 minut po godzinie 17, a już za moment Klub Pogodnych Ludzi. Proszę być zatem bardzo blisko radia, jeśli mają Państwo ochotę dołączyć do naszej zabawy i do naszego klubu, to mogą to Państwo zrobić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do naszej sekretarki radiowej pod 22 444 40 04.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
1: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
5: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka 1. Przeźmierowo-rynkowa 160. www.polody.pl.

0: Nawet w majowe popołudnie mogą się Państwo czuć, jakby byli Państwo gdzieś na wakacjach w odległych zakątkach świata. To Bonnie M w Radiu Pogoda i najpiękniejsze melodie, 27 minut po 17.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Zaczynamy Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda, a po drugiej stronie telefonu powinna być Pani Dorota. Dzień dobry, Pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witamy Panią bardzo gorąco, takim uśmiechem na ustach muszę Panią przywitać, bo czytam Pani maila, którego Pani napisała nam i on jest naprawdę przeuroczy, a najbardziej taki uśmiech na twarzy wywołała taka informacja, którą Pani zapisała, że kiedy byłam mała, marzyłam o tym, żeby wyjechać z cyrkiem jako klaun. Czy te marzenia się spełniły, Pani Doroto?
2: No, marzenia się nie spełniły i już myślę, że są trochę nieaktualne, ale na pewno mój dziadek w Zyrówce zadbał o to marzenie i kupił mi strój klauna, którym mogłam się pochwalić wśród moich rówieśników. Myślę, że teraz już wolę zwoływać uśmiech inaczej niż byciem klaunem, no ale zdecydowanie nie marzyłam o zostaniu księżniczką, tylko klaun to było to.
0: Pani Doroto, to prawda, że lubi się Pani dzielić dobrem i uśmiechem każdego dnia?
2: Myślę, że tak. To jest zdecydowanie ważne, żeby podchodzić z życzliwością do drugiego człowieka i nie chcieć zepsuć dnia drugiemu człowiekowi, tylko raczej go poprawić, więc życzliwość, myślę, że to jest to.
0: A jaki Pani ma przepis na życie, kiedy w poniedziałek budzi się Pani za oknami deszcz i zawierucha?
2: Oj, to zdecydowanie włączyć Radio Pogoda i od razu humor się poprawia.
0: No tak chciałem usłyszeć taką odpowiedź od Pani. Pani Doroto, czego Pani życzyć w takim razie? Skoro budzi się każdego dnia z uśmiechem na ustach i pewnie wokół Pani jest mnóstwo osób życzliwych, czego życzyć Pani?
2: Myślę, że dużo dobrych ludzi. To jest zawsze moje życzenie dla kogoś podczas urodzin lub jakichś innych ważnych okazji, bo myślę, że dobrzy ludzie dookoła rozwiązują większość problemów w każdego życiu.
0: Do tego Pani życzę, Pani Doroto, a od nas otrzymuje Pani naszą legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i do tego jeszcze taka cudowna radiopogodowa przypinka. Pani Doroto, to była wielka przyjemność porozmawiać z Panią na antenie Radia Pogoda.
2: Panem również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego dnia.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Są takie polskie piosenki, które, drodzy Państwo, słucha się z łezką w oku i myślę sobie, że ta piosenka do takich należała. Czesław Niemen, Sen o Warszawie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 18, po 18 Aleja Sław, Radia Pogoda. Na dziś gości na pewno nie zabraknie. Między innymi pojawi się piosenkarka i aktorka Beata Orybotycka. Gorąco Państwa zapraszam.
1: Reklama.
2: Miau!
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby

0: kot dobrze miał.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
3: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
2: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
3: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
2: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
4: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu, przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
15: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
16: I twoje też.
17: Została ostatnia reklama.
18: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
21: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
3: Ale czacza seniorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
4: w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
9: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ulubiona kuchnia?
14: Wiadomo, włoska.
13: Lody?
14: No, włoskie.
13: Wakacje?
14: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
13: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
14: Fantastycznie.
13: Fiat Polkar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
15: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
16: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
16: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
17: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
16: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
18: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
16: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową, za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
4: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
19: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
20: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
16: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
21: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad z rządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32:00. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
21: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
12: Pogoda.
16: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś, od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
23: Dzień dobry. Dziś w Alei Sław będziemy rozmawiać trochę o teatrze, trochę o piosenkach, no ale przede wszystkim będę rozmawiać z przepięknym głosem. Beata Rybotycka, którą Państwo znają nie tylko z tej aktorskiej strony, ale także i z tej śpiewającej strony, jest i moim, i Państwa gościem. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy program. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska, Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Beata Rybotycka. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się w Warszawie, chociaż prawdę mówiąc, jak myślę o Pani, to myślę sobie krakowska aktorka. Rzeczywiście, czuje Pani ten związek z Krakowem, czy to tylko tak mi się wydaje?
2: No, ja pracuję w Krakowie i mieszkam w Krakowie więcej już niż gdziekolwiek indziej. Jakkolwiek zawsze mówię i podkreślam, że jestem Ślązaczką. Urodziłam się w Gliwicach na Śląsku. Jestem związana z Gliwicami. Tam mieszkali moi rodzice, już niestety ich nie ma, ale mieszka tam mój brat z rodziną. Lubię bardzo Gliwice, lubię Śląsk, Ślązaków, także ja jestem Ślązaczką.
1: Nie też bez powodu wspominam ten Kraków, ponieważ w jednym z koncertów, który się nazywa Krakowskie Klimaty, możemy Panią zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Czy rzeczywiście jest coś takiego jak typowo krakowskie piosenki?
2: No chyba tak i to jest związane w moim odczuciu głównie z kompozytorami krakowskimi, bo tworzyli oni i tworzą do różnych tekstów i do różnych poetów, nie tylko krakowskich poetów, ale ta muzyka, byłam związana z Piwnicą pod Baranami przez wiele lat i ta muzyka krakowskich kompozytorów jest taka bardzo osobna, bardzo piękna, bardzo rozpoznawalna. Według mnie można usłyszeć, nie wiem, w Australii Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego, Pawluśkiewicza czy Zbigniewa Preissnera, czy naprawdę Andrzeja Zaryckiego, czy Grzegorza Turnała i to po prostu będzie wiadomo, że to jest krakowski artysta. Jakoś mi się wydaje, że to jest bardzo charakterystyczne i że mamy szczęście do wielkich, wspaniałych kompozytorów w Krakowie.
1: Czy gdy grają Państwo ten koncert w Krakowie, to krakowska publiczność rzeczywiście też łaknie krakowskiej muzyki?
2: No, po tym jak widzimy, jaka jest frekwencja na koncertach, ostatni koncert graliśmy w Teatrze Słowackiego, no to tak chyba, dlatego że my nie tak często też w tym Krakowie gramy. Ja jestem wprawdzie związana z Teatrem Stu w Krakowie i często na tych deskach teatru można mnie zobaczyć, ale Jacek Wójcicki, który był kiedyś związany z Piwnicą pod Baranami, raczej teraz koncertuje poza Krakowem, także jak już koncertujemy w Krakowie, to takie to jest trochę święto i dla nas, i mam nadzieję, że również dla widzów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu, przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026. Roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Możemy panią również teraz zobaczyć w spektaklu Dom Weselny, który również jest grany w Teatrze Stu, ale także i w innych miastach w Polsce. Te siostry kochają się czy nienawidzą? Bo tu mam pewien problem.
2: Nie, myślę, że one się nie nienawidzą. One mają jakieś zaszłości, mają spięte, są na różne tematy. Natomiast jak to, nie mam siostry wprawdzie, mam brata, ale i mam szczęśliwie brata, z którym nigdy nie miałam jakichś wielkich spięć takich, żeby się nie widzieć przez parę lat, ale wiem, że ludzie mają w rodzinach takie sytuacje, że są skłóceni, że nie potrafią się pogodzić, że nie potrafią siąść do stołu wspólnie, już nie mówiąc o świętach. I te siostry, to jest taka historia. Peter Quilter napisał tę sztukę. Zaprosił mnie do niej Robert Gliński, reżyser, a mam przyjemność się zmierzyć z aktorką wspaniałą Joanną Żółkowską. I gramy dwie siostry, bardzo różne, które po latach się spotykają i najpierw jest dość, tak powiedziałabym, chłodno, potem jest... może bardziej przez moment dramatycznie, potem jest wesoło, jak to mówię, jak w życiu. A przedstawienie, myślę, jest i trochę, żeby się pośmiać, ale też, żeby sobie jakoś tam jakąś refleksję wysnuć. Nie jest to Szekspir wprawdzie, ale którego, jak wiadomo, każdy aktor kocha grać, ale Peter Quilter to też jest wspaniały autor i ja miałam przyjemność już wiele, wiele lat temu grać w cudownej jego sztuce o życiu Judy Garland. Miałam nawet okazję poznać autora, bo przyjechał do nas na premierę do Polski, wtedy z Australii. Także cieszę się, że mogłam się drugi raz spotkać w tym samym autorem, tylko w innym układzie sił, że tak powiem.
1: Rozmawiałam również właśnie z panią Żółkowską na ten temat. Czy w pani przypadku ten wybór stroju też trwał dość długo?
2: Chyba szybciej, ale ja na przykład nie trzeba było mnie namawiać, żebym miała grać w peruce. Lubię grać w perukach, Joanna musiała się przekonać do tego, ale bardzo dobrze jest jej w tej rudej peruce. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy ubrane bardzo trafnie, kolorowo, żywo, bardzo charakterystycznie, jeżeli chodzi o te dwie postacie, bardzo różne są one, więc też różnie oczywiście są ubrane i u mnie to poszło szybko.
1: Do rozmowy z Beatą Rybotycką wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda. Pojawią się też jeszcze dzisiaj w naszym programie wspomnienia nie tylko pani Beaty Rybotyckiej, związane właśnie ze spektaklem Dom Weselny.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lećmy bez skarg, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i kominki. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko-Zdrój.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań Gorzysława 9. pol/car.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin Zachód Biskupin. Awaria pojazdu, zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.
12: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań Gorzysława 9. pol/car.pl.

0: gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest aktorka Beata Rybotycka. Mogą ją Państwo zobaczyć między innymi w spektaklu Dom Weselny. To spektakl, który wystawiany jest przez Teatr Stu w Krakowie, z którym zresztą pani Beata Rybotycka jest bardzo mocno związana, ale to także spektakl, który podróżuje po Polsce, który można zobaczyć nie tylko w Krakowie. I o tym spektaklu właśnie dzisiaj rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Pani jest, postać jest opisywana jako taka szara myszka, choć z bogactwem tajemnic. No i tak się zastanawiam, tak kobieco-aktorsko, to jest trudne grać taką kobietę w cieniu drugiej kobiety na scenie?
3: Nie, to w ogóle jest bardzo, było, ja bardzo chciałam tą postać grać. To jest stara panna, która po prostu ma swoje za uszami, że tak powiem, i dopiero to wszystko wychodzi w trakcie. Także jest fajnie, bo jest jakąś niespodzianką, jest jakąś tajemnicą dla widza. A z drugiej strony u Joanny to jest też trochę tak, ale na odwrót. Najpierw jest ten szał, a potem się okazuje, że jednak jakim kosztem ten szał w życiu był, bo ona tam ma za sobą 3 nieudane związki, jak się spotykamy. Nie, ja lubię grać postaci, które są, i myślę, nie ja jedna, które są jakby daleko ode mnie. No ja nie jestem starą panną bezdzietną, wręcz odwrotnie. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe i bardzo lubię tą Różę. Róża ma na imię moja postać.
2: Występuje pani na scenie grając, ale też właśnie bardzo często koncertując. I tak się zastanawiałam, czy... Co pani bardziej lubi? Aktorstwo, czy bardziej może jednak śpiewanie, bo głos ma pani nieziemski?
3: No dziękuję bardzo. To jeżeli to po rodzicach, bo rodzice pięknie śpiewali, mama i tato. Ja lubię grać, dlatego że ja jestem wykształconą aktorką, a nie piosenkarką, nie pieśniarką. Los mnie tak pokierował rzeczywiście w życiu i to na tym, o tym zdecydowała pani profesor Marta Stemnicka, która była moim pedagogiem w szkole teatralnej, która uczyła mnie piosenki aktorskiej, która mnie tak wyłuskała z grupy i jakoś tak sprawowała nade mną pieczę i mnie pchała w kierunku śpiewania, wymyślała piosenki coraz trudniejsze, żebym się z czymś mierzyła repertuarem różnych osób. Zresztą byłam jej takim wierną studentką, wiernym uczniem, potem jej asystentką, potem sama pedagogiem w szkole teatralnej z piosenki aktorskiej, jakby w takim kierunku, którego ona mnie uczyła. Więc jak szłam do szkoły teatralnej, nigdy nie myślałam o tym, że będę na scenie koncertować. I mam z tym pewien, znaczy nie mam problemu takiego, teraz już w tym wieku, w którym jestem, to w ogóle jakby muszę powiedzieć, że już mniejszy problem, ale kiedyś rozumiałam, że ludzie, którzy są wykształceni, którzy mają kształcone głosy, którzy są wokalistami, po prostu taki mają zawód, to jest zawód, inny zawód. A my jesteśmy aktorami, którzy śpiewają. Po prostu się jednym udaje bardziej, innym mniej. Jest taki straszny żart, jak czym się różni aktorka śpiewająca od fortepianu. Średnio pół tonu, tak jest żart, więc mam nadzieję, że ja się nie różnię pół tonu, ale złośliwi o aktorach śpiewających tak mówią.
0: Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Beata Rybotycka jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
0: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
4: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
4: Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
4: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
7: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie, około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
4: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tego roczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
8: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
4: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny, mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
9: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
4: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
0: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni jej mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie jakie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
11: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
5: Pogoda.
4: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Czasem mam tak, że gdy myślę Kraków, to od razu niektórzy piosenkarze, niektórzy aktorzy kojarzą mi się z tym miastem. I tak jest trochę w przypadku dzisiejszego gościa, Alei Sław, Radia Pogoda, ponieważ tym gościem jest Beata Rybotycka, aktorka od wielu lat związana z Teatrem Stu w Krakowie. Ale dzisiaj rozmawiamy nie tylko o Krakowie, nie tylko o Teatrze Stu i Piwnicy pod Baranami. Rozmawiamy też o spektaklu, który podróżuje po Polsce. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną godzinę Alei Sław, Radia Pogoda.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: Aktorka, choć przepięknie śpiewająca aktorka Beata Rybotycka jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Jak sama o sobie mówi, nie jest wokalistką, jest śpiewającą aktorką.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: To rzeczywiście jest różnica między takim wokalistą, nazwijmy to wykształconym wokalnie, a aktorem, który też jednak jest wykształcony wokalnie.
2: No to jest przepaść. To jest przepaść. Okay. Jeżeli się jest wykształconym wokalistą, nie wiem, na przykład po szkole jazzowej w Katowicach, no to to jest, to jakby pani zapytała na przykład, nie wiem, Kubę Badacha, czy jest różnica, no to myślę, żeby odpowiedział, że jest wielka różnica.
1: Z tych krakowskich piosenek, które pani najbardziej lubi wykonywać?
2: Ja byłam zakochana wiele lat i dalej ta miłość mnie trzyma w muzyce Jana Kantego Pawluśkiewicza, ponieważ od początku mojego kontaktu, spotkania z tym kompozytorem i z Piwnicą pod Baranami weszłam jakby w taki piękny koncert Nieszpory Ludzimierskie. To było prawie 30 tam parę lat temu. 30 chyba 3 w tej chwili. I myśmy objechali z tym koncertem naprawdę Polskę wzdłuż i wszerz i byłam tam u boku wspaniałych wokalistów: Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego, Grzegorza Turnała, Hanny Banaszak, Elżbiety Towarzyńskiej, wokalistki w ogóle operowej. I ja byłam 6, do tego była chór i orkiestra i ja po prostu z tą muzyką Pawluśkiewicza byłam wiele, wiele lat. Potem po paru latach zrobiłam w ogóle płytę, nagrałam płytę pod tytułem Pieśni Jana Kantego Pawluśkiewicza i zrobiłam recital w Teatrze 100, także to była taka moja długoletnia miłość, ale oczywiście równolegle miałam przyjemność brać udział w różnych produkcjach, które robił Grzegorz Turnał. Gościem byłam jego płyt, a równocześnie w pewnym momencie w 2000 roku dostałam cudowną propozycję zaśpiewania na płytach kolędowych Zbigniewa Preissnera. No i to był taki bardzo ważny dla mnie moment i kontakt ze Zbigniewem, którego znałam wcześniej, ale nie pracowałam, który po prostu do tej pory trwa, bo właśnie w tym roku, w styczniu, mieliśmy trasę z koncertami Zbyszka i to jest zawsze dla mnie wielkie przeżycie, bo ludzie też cudownie odbierają te koncerty i śpiewają z nami. No też już minęło 26 lat, odkąd ta płyta się ukazała.
1: Mówi pani o jeżdżeniu z koncertami. Czy to jest zupełnie coś innego niż jeżdżenie ze spektaklami? Bo tak jak teraz w Warszawie możemy panią zobaczyć w Domu Weselnym, no to jest to spektakl wyjazdowy. To jest duża różnica między jedną a drugą działalnością.
2: Ale w sensie duża różnica w...
1: No nie wiem, czasami na przykład muzycy tutaj opowiadają, że zupełnie inaczej nagrywa się w studiu, albo zupełnie inaczej gra się w swoim mieście, a zupełnie inaczej, gdy jedzie się gdzieś w Polskę. I tak się zastanawiam, jak tutaj raz jest spektakl, raz są piosenki, to chyba jednak trzeba jakoś się przestawić jako aktor. Czy to jakby nie dotyczy pani?
2: Nie, mnie się wydaje, że za każdym razem trzeba się mocno po prostu zebrać, skupić i zagrać najlepiej jak się potrafi i zaśpiewać najlepiej jak się potrafi. Tak mnie wychowywano w szkole i tak mam... Ja zawsze, nawet jak mi się nie chce na przykład, bo mam dzień, kiedy mi się mniej chce,
1: jak każdy,
2: to sobie wyobrażam, że może jest ktoś, kto przyszedł pierwszy raz w życiu na przedstawienie albo pierwszy raz w życiu do teatru, bo tak czasami bywa jeszcze ciągle. Ja mniej jeździłam po Polsce ze spektaklami niż z koncertami oczywiście, bo Teatr 100 w Krakowie jest takim teatrem, w który niezbyt chętnie podróżuje. Raczej czeka, aż widzowie przyjadą do niego. Mąż mój, który jest dyrektorem tego teatru, Krzysztof Jasiński, zawsze mi mówi teraz, ponieważ obchodził właśnie dosłownie przed chwilą 60-lecie pracy i utworzenia tego teatru, że kiedyś oni się tyle najeździli, bo byli takim podróżnym teatrem po całym świecie i Amerykach, Meksykach i po wszystkich kontynentach, że teraz już mu się tak jakby, powiedziałabym, trochę mniej chce podróżować i ludzie raczej do nas przyjeżdżają. Więc ja z takiego rozdania Teatru 100 to nie za dużo podróżowałam ze spektaklami, a ta produkcja, którą mam teraz, w której mam przyjemność być, to jest przedstawienie, z którym pierwszy raz od wielu, wielu lat jeżdżę, jak to się mówi. To jest takie podróżnicze przedstawienie i jest to dla mnie nowe doświadczenie. Ja jestem trochę rozpuszczona dobrymi warunkami w teatrze, na miejscu, ale na szczęście tutaj jest też taka sytuacja, że wszyscy się bardzo starają, żeby te warunki jakoś bardzo pilnować i tych warunków pilnować, odtwarzać je. Jest fajna dekoracja, są kostiumy, to wszystko jest zrobione bardzo porządnie, nieporządnie świecone, porządnie nagłośnione, więc wszystko to w moim odczuciu ma poziom, dobry poziom po prostu, mimo że to jest no, takie przedstawienie, które jeździ, podróżuje dużo.
1: O podróżujących przedstawieniach porozmawiamy jeszcze dzisiaj z Beatą Rybotycką.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli chodzi o Teatr Stu, to często pracuje pani z mężem. Czy potem praca przechodzi do życia prywatnego?
2: Trochę przechodzi, bo to się tak nie da przecież, żeby tak kompletnie nie, ale na pewno my nie jesteśmy takim małżeństwem, które przychodzi do domu i zaczyna analizować wszystko, co się wydarzyło na w teatrze. Mąż mój jest bardzo wymagającym człowiekiem wobec siebie, wobec kolegów i wobec mnie, nawet bardziej niż wobec kolegów, także czasami jak jest jakiś nastrój taki to nerwowy, to mnie się obrywa prędzej.
1: Za wszystkich?
2: Nawet za wszystkich nie, ale jak się podłożę, to jakimś pytaniem, to wtedy prędzej ja dostanę niż ktoś inny. Nie wiem, no jesteśmy szczęśliwie małżeństwem 35 lat w tym roku, więc to już jest trochę czasu w takim środowisku, w którym jesteśmy. Te związki czasami na szczęście się udają, ale często się niestety wypalają, czy po prostu się sobą męczą, jak zresztą chyba w innych środowiskach, tylko w naszym się może więcej mówi i wtedy wiadomo, że ktoś z kimś się rozstał, ale Nie jest to związek, który po prostu przenosi totalnie życie do domu.
1: A życie domowe do pracy?
2: No to kompletnie nie, kompletnie nie. Ja po prostu, oczywiście, że jak kończymy spektakl, to jak trzeba wyjść po spektaklu i otrząsnąć się ze wszystkich spraw, to trzeba złapać zakupy i iść do domu z tymi zakupami. I wtedy już nie ma reżysera i dyrektora, tylko jest mąż, który pomaga mi dobrnąć z wszystkim do domu. No.
1: Czy ma pani jakiś taki spektakl, do którego pani wraca z sentymentem? O którym pani myśli, nawet jeżeli już nie jest wystawiany?
2: Nie myślę o żadnym spektaklu, którego nie gram. Natomiast jakby mnie pani zapytała, czy mam taki spektakl, to znaczy, że mam, ale to nie jest coś takiego, że ja siedzę w domu, patrzę w sufit i myślę, jak to było, jak było, fajnie było to grać. Grałam kiedyś przedstawienie Szczęśliwe dni Becketa. To było ważne bardzo dla mnie przedstawienie, bardzo trudne i myślę, że już nigdy nic tak trudnego nie przyjdzie mi grać, bo Becket, no chyba, żeby to było znowu coś Becketa, ale raczej nie wydaje mi się. To była Winnie w Szczęśliwych dniach Becketa i Maria Timofiejewna w Biesach. Jestem już niestety za dorosła, żeby już ją grać, ale przedstawienie, które ponad 20 lat jest grane w teatrze, jest ciągle grane u nas w teatrze i już tam te role gra inna aktorka.
1: Jak to się stało, że mieszka pani i żyje pani w Krakowie? Często właśnie mam takie wrażenie, że jednak artyści bardzo mocno ciągną do Warszawy.
2: A czemu tylko w Krakowie mieszkam, że tak powiem? Nigdy mnie nie ciągnęło do Warszawy. Nigdy nie miałam takiego... To były takie czasy, kiedy ja byłam młoda. To nie były takie czasy jak teraz, kiedy właściwie każdy młody aktor chce być w Warszawie. Myśmy po prostu chcieli być w Krakowie. Nikomu nie przychodziło specjalnie do głowy przenosić się do Warszawy. Ja, żeby była jasność, nie mam żadnych animozji co do Warszawy, jak Krakusi tacy 100%, co tak się bawią w taką wojnę krakowsko-warszawską, bo jestem Ślązaczką, ale ja dostałam się do Starego Teatru w Krakowie i w ogóle to było dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze miejsce na świecie i w ogóle żaden inny teatr mnie nie interesował. Miałam 23-24 lata, nie pamiętam. Bo wtedy wszyscy wielcy naszego teatru, najpierw od kobiet może, Anna Dymna, teraz Abudzisz Krzyżanowska, Anna Polony, panowie Jerzy Sztur, Jan Nowicki, Jerzy Bińczycki, to wszystko byli aktorzy, którzy się nie wyprowadzili do Warszawy. Wszyscy mieszkali w Krakowie, grali w tym cudownym teatrze i po prostu jeździli do pracy do Warszawy, więc to nie było w ogóle takiej, w tych czasach to były lata tam 80., 90., w ogóle nikt nie chciał jechać do Warszawy. Potem się coś takiego zrobiło, że się zaczęły seriale, produkcje, próbne zdjęcia i tak dalej i wszystko to ta młodzież po prostu hurtem rusza i do Warszawy i próbuje. Zdarza się, że się nie udaje i wtedy wracają albo są w innych mniejszych ośrodkach, a potem im się udaje do Warszawy. No różnie to jest. Ja nie miałam nigdy, nie miałam żadnego takiego parcia, nigdy nie próbowałam dostać się do żadnego teatru w Warszawie. No pewnie też dlatego, że miałam tutaj środowisko bardzo mocne, w którym bardzo byłam wyeksploatowana i w Piwnicy pod Baranami, i w Teatrze Stu, i w Teatrze Starym. W Starym Teatrze może najmniej, bo to był teatr, w którym dużo nie grałam na początku, potem troszkę więcej, ale nigdy to nie był taki teatr, który mnie jakoś tak bardzo wykorzystał. Najwięcej zagrałam w Teatrze Stu, gościnnie grałam w Teatrze Ludowym. Na początku w gościnnie zagrałam przedstawienie w Teatrze Słowackiego, więc taka byłam. W Warszawie grałam kiedyś gościnnie ze Zbyszkiem Wodeckim w Teatrze na Woli. Mhm. To było fajne przedstawienie. Grają naszą piosenkę, taki był tytuł. Zbyszek grał tam kompozytora, a ja jego, jak to mówią brzydko, tekściarkę, która się w nim zakochuje, a on w niej. Także miałam przygodę przez jakieś chyba 2 lata grania w Warszawie.
1: Beata Rybotycka jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wrócimy za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

uważając, że jestem trochę nieustatkowana, jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargany.

0: mam nadzieję, ponieważ jestem babcią, która ma wnuczkę dwuletnią Helenkę, która mieszka w Warszawie i przyjeżdżam do Warszawy i do pracy i po prostu do córki, do zięcia i do wnuczki.
1: Piwnica pod Baranami. Często osoby spoza Krakowa zastanawiają się, na czym w ogóle jakby polega fenomen tego miejsca.
0: No trochę to, w moim odczuciu, trochę to, co już powiedziałam, tam dla mnie, tam jest najmocniejszą siłą muzyka. Oczywiście, że ktoś inny może powiedzieć, że satyra, która wtedy była na te czasy, to były lata przecież, za chwilę piwnica będzie miała 65 lat od czasu, kiedy powstała, więc tam zawsze była żywa satyra na to, co się dzieje naokoło, poza piwnicą, na tą szarość, na tą bidę, na to, co się działo na rynku, a nie pod rynkiem. Ale to nie był moment, kiedy ja byłam wtedy w piwnicy. Ja przyszłam do piwnicy po szkole teatralnej, także to był rok 90 chyba. I właśnie wtedy byli tam cudowni kompozytorzy, pisali do pięknych tekstów muzykę. Żył jeszcze pan Piotr. Ja miałam tą przyjemność być przyjętą do piwnicy przez pana Piotra jako artystka. Oczywiście najpierw mnie zaprosił jako tak zwany support, żebym zaśpiewała coś przed spektaklem, przed koncertem, przed tym wieczorem. No i szczęśliwie, jak już zaśpiewałam raz, to powiedział do mnie, niech, że pani przychodzi co tydzień. I tak mi się udało szczęśliwie, bo to były cudowne lata przyjaźni, które jeszcze do tej pory właśnie, jak na przykład z Jackiem Wójcickim czy z panem Konradem Mastyłą, moim cudownym pianistą zaprzyjaźnionym, do tej pory trwają. I taki myślę, że każdy, kto był w piwnicy, to ma taki rodzaj rysu tamtego miejsca, właśnie takiego, trochę takiej boemy, trochę takiej miłości do wariactwa, do szaleństwa. Zresztą pani profesor Stemnicka, o której mówiłam, była przyjaciółką pana Piotra Skrzyneckiego i zawsze mi mówiła, żeby się nie bać szukać na scenie, żeby nie bać się ośmieszyć na scenie, żeby szukać w kostiumie, żeby się inspirować malarstwem, jak chce się jakiś kostium sobie wymyślić na przykład, więc to wszystko w piwnicy się działo, nakładało się na siebie, co popadło, i człowiek wychodził na scenę i się wygłupiał i się nie przejmował tak strasznie. Teraz tego chyba już w ogóle nie ma, nie wiem, nie mówię teraz o piwnicy, tylko w ogóle na estradzie. Każdy ma to wszystko jakoś tak bardziej chyba wymyślone, przemyślane. Nie wiem, bo się też nie do końca znam na kabaretach aktualnych. I też bardzo dawno nie byłam w piwnicy, więc trudno mi tutaj teraz powiedzieć, jak coś tak dzieje naprawdę w tej chwili w życiu kabaretowym.
1: O Warszawie, o Krakowie i o kilku jeszcze innych rzeczach dzisiaj w Alejsław rozmawiam z Beatą Rybotycką. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na kolejną część tej rozmowy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Walejsław, moim i Państwa gościem jest dziś aktorka Beata Rybotycka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zawodowo czuje się Pani najbardziej związana z Teatrem Stu w Krakowie?
2: Tak, oczywiście, że tak. Teatr Stu mi dał najwięcej szans na to, żeby się pokazać z różnych stron. Najpierw wiele lat nie grałam w teatrze, będąc żoną mojego męża, chyba z 10 lat on mnie kompletnie w niczym nie obsadzał. Byłam wtedy aktorką teatru starego, chociaż dostałam się do Teatru Stu, kiedy nie byłam jeszcze żoną mojego męża, do spektaklu Pan Twardowski, w którym główną rolę grał Andrzej Zaucha, a ja grałam jego taką diablicę, w której on się tam, Pan Twardowski, niby podkochuje. I tak się znalazłam w ogóle w Teatrze Stu. Potem miałam długą przerwę. Nie grałam w teatrze jakieś naprawdę z 9-10 lat. A potem, jak już Krzysztof mnie obsadził w komedii, w komedii Zbigniewa Książka, to jakoś tak się ruszyło to i zaczęliśmy robić różne rzeczy. Od śmiesznych, przez muzyczne, przez bardzo poważne, jak Beckett. Po prostu dzięki teatrowi, dzięki reżyserowi i małżonkowi, który na szczęście mi zaufał, po prostu się, mam nadzieję, rozwijałam i to rozwijałam w różne strony.
1: Powiedziała Pani rozwijałam. Czy jeszcze ma Pani poczucie, że jeszcze coś może do rozwinięcia przed Panią?
2: Mam nadzieję, tak. Mam nadzieję, dlatego że się bardzo lubię uczyć i lubię być też zaskakiwana jakimiś propozycjami, które może wydają się mi ponad moje możliwości, na przykład jakieś, nie wiem, nie grałam nigdy Moliera, na przykład, nigdy nie grałam. No jest dużo jeszcze rzeczy, których nie grałam, a wiem, że gra się to różnie, więc na przykład jedną z bardzo trudnych rzeczy, których teraz tknęłam razem z zespołem Teatru Stu, to była komedia dell'arte i granie w maskach, w masce i praca z maską, no to jest bardzo trudna rzecz i jesteśmy dopiero na początku drogi, myślę, że będziemy się w tym rozwijać. Sługa dwóch panów, Goldoniego, także zapraszam do teatru, w ogóle zapraszam do teatru, nie tylko na Sługę dwóch panów, ale no jest to taka rzecz, której chyba w Polsce żaden stacjonarny teatr nie gra.
1: Gdyby miała Pani pomyśleć sobie o tym, w czym się najlepiej Pani odnajduje na scenie, to co to by było?
2: Nie, Pani, co ja się śmieję, że na moje recitale kiedyś to powinno się sprzedawać, to był mój ZAX, bilety z żyletką, dlatego że ja najczęściej lubiłam śpiewać smętne pieśni, takie do pocięcia, jak to mówią, do pocięcia żył. Ale widownia ewidentnie najbardziej lubi, większość widowni, o tak bym powiedziała, jak śpiewam rzeczy śmieszne, jak śpiewam rzeczy charakterystyczne z dwudziestolecia międzywojennego, takie, które wymagają właśnie jakiegoś upostaciowania, kiedy muszę się wcielić jakby w jakąś inną kobietę niż nią jestem. Więc właściwie ja nie umiem powiedzieć, bo teraz gdybym miała zaśpiewać recital tylko pieśni z żyletką, to bym już też nie chciała. Bo widzę, jaką radość też dają ludziom te piosenki wesołe i śmieszne. Także to tak jedną nogą na wesoło, jedną nogą na lirycznie, tak.
1: Dałoby się to połączyć w jedno?
2: Da się połączyć właśnie w jakimś recitalu, da. Dlatego, że w krakowskich klimatach robimy to z Jackiem właśnie dokładnie to. To znaczy śpiewamy i bardzo poważne rzeczy, Preissnera czy Koniecznego, a potem śpiewamy dwudziestolecie międzywojenne, w którym jesteśmy śmieszni.
1: Zapraszamy zatem i do Teatru Stu, ale i nie tylko. Beata Rybotycka była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeszcze dzisiaj w Alei Sław opowiemy Państwu między innymi o spektaklu Dom Weselny, w którym to gra Beata Rybotycka, a w jej siostrę spektaklową, teatralną wciela się Joanna Żółkowska. Tamara Pawlik-Lipska, zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo przy radioodbiornikach. Jeszcze dzisiaj w Alei Sław będzie się działo.

0: to promocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale tu ruch.
8: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
7: O, kwiat pszczelej młodzieży.
8: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
7: Tu zapylam tam z tobą.
9: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dziś w Alei Sław Radia Pogoda mogli Państwo już usłyszeć Beatę Rybotycką, która opowiadała nam i o spektaklu Krakowskie Klimaty, czyli piosenkach, które wykonuje i które mogą Państwo usłyszeć w różnych miejscach w Polsce, nie tylko w Krakowie, ale też mogą Państwo zobaczyć Beatę Rybotycką w spektaklu Dom Weselny. To jest taka opowieść o dwóch siostrach, które mają za zadanie zorganizować wesele córki jednej z tych sióstr. No dużo się tam dzieje, co już zresztą Państwo trochę słyszeli, ale właśnie do opowieści o tym spektaklu Dom Weselny wrócimy za parę chwil w Alei Sław Radia Pogoda, ponieważ ten spektakl będziemy wspominać także z Joanną Żółkowską, czyli właśnie teatralną, sceniczną siostrą Beaty Rybotyckiej w tym spektaklu. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na to zbliżające się spotkanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
13: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
12: Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A dziś w Alei Sław rozmawiamy między innymi o spektaklu Dom Weselny. To jest opowieść o dwóch siostrach. Jedną z nich gra Beata Rybotycka, którą już dzisiaj Państwo w Alei Sław słyszeli. Drugą siostrą w tym spektaklu jest Joanna Żółkowska. No i właśnie obie panie występują na scenie, są siostrami spektaklowymi i córce jednej z nich mają zorganizować wesele. To właśnie Joanna Żółkowska wciela się w postać matki tejże córki, która chce wyjść za mąż. No i właśnie całkiem niedawno w Radiu Pogoda Joanna Żółkowska swoją postać wspominała tak.
2: Opisują ją jako kolorowego ptaka. Mhm. Mam piękny kostium, rzeczywiście bardzo kolorowy. Wyglądam tam zupełnie inaczej niż teraz, jak mnie pani tu widzi, inaczej mam inne włosy i w ogóle makijaż, pełny makijaż, bo grałam taką kobietę właśnie, która lubi pieniądze, dobre ubrania, no i biżuterię, no wszystko na najwyższym poziomie. To jest sztuka, gdzie męczą się ze sobą dwie siostry. Troszkę męczą się, ale też wydaje mi się, że poruszają bardzo interesujące tematy, które zdarzają się nie tylko im, tylko chyba w większości sióstr.
3: A też przed tymi siostrami chyba takie ważne życiowe też wydarzenie pani bohaterki, czyli ślub.
2: Ślub mojej córki?
3: Tak.
2: No właśnie,
3: z
2: tego powodu się one tam spotykają. No i to jest trochę śmieszne, trochę straszne. Tak bym powiedziała, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest ciekaw, to bardzo zapraszam, bo warto.
3: Ale tak się zastanawiam. Ślub dziecka, no to powinno być takie w sumie bardzo radosne wydarzenie. Dlaczego jest trochę straszne?
2: No bo takie upiory powracają, bo one się cofają. Dawno się nie widziały. Mhm. Cofają się w przeszłość, a tam działy się różne rzeczy. Jak to w życiu. Raz tak, raz siak. I to wszystko teraz trochę je straszy.
3: Czyli z rodziną dobrze tylko na zdjęciach.
2: No tak, tak, to zdecydowanie. Akurat tutaj mogę powiedzieć, że takie jest, taka konkluzja przychodzi do głowy.
3: Pani też ma siostrę, aktorkę w życiu prywatnym. Czy wyobraża sobie pani takie problemy jak na scenie w tym spektaklu z własną siostrą?
2: Nie no, zawsze sobie wyobrażam, bo to są, jeżeli ktoś by to napisał, pięknie opisał, proszę bardzo.
3: Mogłoby się okazać, że i z własną siostrą.
2: No pewnie.
3: Też jest sporo różnych.
2: Mam brata. Na pewno byłoby wesoło i strasznie. Myślę, że tak, no jak to w życiu.
3: Mhm. Ten spektakl głównie grają Państwo w Krakowie.
2: W Teatrze Stół, tak, bo i to tam on jest jakby gości w repertuarze na stałe, uh-huh. Ale drugie życie tego spektaklu mamy w podróży. Uh-huh. I bardzo to lubimy, bo takie spotkania różnych publiczności dają nam dużo takiej wiedzy i o nas samych, reakcje publiczności. Wprawdzie, i to też jest ciekawe, są podobne, ale często nasilenie, że tak powiem, emocji, które w stronę widowni wędrują ze sceny. Czasami są te emocje odbierane bardziej żywo, czasami trochę mniej żywo, ale bardzo podobnie. To mnie wszyscy to pytają, czy publiczność jest taka sama, czy inna? No, zasadniczo jest taka sama, a jednocześnie jest inna.
3: Można połączyć te dwie rzeczy. Zwłaszcza, że chyba też trochę się tak mówi o tym, że krakowska publiczność to jest taka wysublimowana i taka trochę inna niż wreszcie Polski.
2: No, grałyśmy teraz dwa spektakle w Krakowie, mhm. W Teatrze Stół. No, publiczność była po prostu fenomenalna. Także niesłychanie żywa, o. Niesłychanie żywe były reakcje. Także aż byłam, wydawało mi się, że Kraków to może jest taki bardziej stonowany, mieszczański. To okazuje się nie. Kraków to dopiero szaleństwo w Krakowie.
3: Żywioł.
2: Był tak. Bardzo była żywiołowa publiczność, wspaniała.
3: Mówi pani, że postać odgrywana przez panią w tej sztuce jest taka żywiołowa i kolorowa. Ja panią aktorsko, bo oczywiście nie znamy się prywatnie, postrzegam właśnie jako taką osobę, jako bardzo żywiołową osobę.
2: No, dlatego zostałam obsadzona akurat w tej roli, czuję się w niej dobrze. Także to nie jest nic nowego. Ale też... Bo sam żywioł to jest za mało. Ona też musi nieść jednak jakąś opowieść o sobie. I ta osoba moja, osoba, którą tam gram, jest bardzo egocentryczna i ma bardzo dużo takich cech. Nie lubimy takich cech u innych. Okay. Czasami i u siebie nie lubimy. Czyli egocentryczna, taka dosyć w sumie... No, jak to się mówi teraz, nie gryzie się w język.
3: Okej.
2: Bardzo ekspresyjna, taka na pewno nie introwertyczna, tylko odwrotnie. Ekstrawertyczna, taka osoba dosyć wyraźna, wyrazista bardzo.
3: Było jakieś wyzwanie w kreowaniu tej postaci?
2: No przede wszystkim my jesteśmy tylko dwie na scenie. Spektakl trwa 2 godziny. A my jesteśmy starszymi paniami jednak, a to wymaga ogromnej... Tak pani spojrzała, że niby nie, dziękuję bardzo, ale...
3: Tak uważam, przepraszam.
2: Bardzo pani jest miła, doprawdy, ale jednak bez przesady, nie będę tutaj szczegółów podawała, ale jednak i to jest bardzo duży wysiłek, także tak w pierwszej chwili to właśnie się zastanawiałam, jak my sobie z tym damy radę, bo to jednak jest duży wysiłek, taki fizyczny i umysłowy i no pod każdym względem to jest wyczyn w pewnym sensie. Taki 2-godzinny spektakl, no ale wszystko poszło. Właściwie, kiedy kończymy, to nie zauważamy, jak to szybko mija i tak się dziwimy, że to już koniec. Także, dałyśmy radę z Beatą Rybotycką.
3: Oczywiście.
2: Bo gra nam się znakomicie. Pierwszy raz. Takie spotkanie.
1: Mowa o sztuce Dom Weselny i do tej rozmowy w Radiu Pogoda wrócimy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A dziś w Alei Sław Radia Pogoda rozmawiamy o spektaklu Dom Weselny. To spektakl, w którym mogą Państwo zobaczyć Beatę Rybotycką oraz Joannę Żółkowską. Te dwie panie na scenie zapewniają naprawdę absolutną mieszankę wybuchową. Spektakl Dom Weselny bardzo często grany jest w Teatrze Stu w Krakowie, ponieważ to właśnie tam powstał, ale również podróżuje po Polsce, więc to nie jest tak, że żeby zobaczyć te dwie wspaniałe aktorki w tym spektaklu, to muszą Państwo pojechać do Krakowa, bo mogą Państwo również zobaczyć ten spektakl chociażby od czasu do czasu w Warszawie. Dziś rozmawiałam i z Beatą Rybotycką i wspominam również z Joanną Żółkowską ten wyjątkowy spektakl.
2: Czy takie wycieczki do Krakowa też, myślę sobie, chyba mogą być trochę męczące?
3: Trochę są, oczywiście, tym bardziej, że ja jeżdżę z Loną. A Lola to jest mój maltańczyk.
2: I jest...
3: Jeździmy razem wszędzie.
2: Ale na scenie też się pojawia?
3: Nie.
2: To kto się nią wtedy zajmuje?
3: Siedzi w garderobie albo w hotelu.
2: I jest grzeczna?
3: Jest grzeczna bardzo, bo wie, takie ma życie. Życie z artystką jest właśnie takie. Powiedziałam jej to od razu na samym początku, że będzie tak miała i ona to zaakceptowała.
2: Okej, czyli wie, że pańca na scenie, ona ma być grzeczna.
3: Tak, jak gdzieś jeżdżę i niektórzy mówią, a czy ty pytałeś, czy można tam z psem? A ja mówię, gdzie ty widzisz tu psa? Stosujemy takie wybiegi. Udajemy, że Lola nie jest psem.
2: Czyżby stała się w pewnym sensie córeczką?
3: Też, ale nie tylko. Dla innych ona jest tak piękna i taka malutka, że... Jak się na przykład nie rusza, to wygląda jak taka sztuczna zabawka.
2: Okej.
3: Jest niesamowita.
2: Czyli jest tutaj też jeszcze dla niej, widzę, szansa występu na scenie w końcu.
3: Jest szansa, jest.
2: Zagrała pani w wielu sztukach. Zastanawiam się, czy gdy ma się taki dorobek artystyczny, to są role, które zostają w pamięci i do których na przykład chciałoby się wrócić.
3: No tak, tak myślałam nawet niedawno, co bym chciała zagrać może jeszcze raz.
2: I co to by było?
3: Ale no na przykład grałam Fiokłę w Orzenku, w Teatrze Powszechnym, 10 lat ją grałam. I tak mi się wydaje, że byłam dużo młodsza wtedy. I wydawało mi się wtedy, kiedy to grałam, że ja jestem za młoda. W ogóle uważałam, że to jakaś pomyłka. Kto to wymyślił, żebym ja to grała? To jest zupełnie...
2: Reżyser?
3: To kiedyś... Reżyser może... Nie wiem kto. No ktoś wymyślił, byłam wtedy w teatrze na etacie i po prostu przypadła mi ta rola. Grałam ją... Nie grałam jej źle, myślę. Miałam świetny kostium. Ja w ogóle przywiązuję dużą wagę. Myśmy teraz też zaczęły od kostiumu tę rozmowę. To znaczy ja tak zaczęłam od kostiumu. Ja lubię... No, przykładam dużą wagę do tego. Jaki jest kostium? I miałam piękny kostium, ale mimo wszystko wydawało mi się, że to nie jest rola dla mnie wtedy, z powodu wieku. To jest swatka i ona powinna mieć swoje lata, więcej wiedzieć i jakiś inny rodzaj, jak się teraz mówi, energii. Tak mi się wydawało i tak chętnie myślałam sobie niedawno, że mogłabym ją zagrać jeszcze raz i ciekawa jestem, jak bym się z tym zmierzyła, bo wydaje mi się, bo kiedy to jest ciekawe? Wtedy, kiedy to może być inne niż wtedy. No bo my się zmieniamy, my jesteśmy nawet powiedziałabym z dnia na dzień inne. Prawda?
2: Plus jeszcze pewnie jakieś nowe pomysły na kreowanie postaci.
3: No tak, no i mamy w głowie co innego. To nawet z dnia na dzień, ja nie mówię już o nastroju. Mamy przecież różne nastroje, prawda?
2: Nawet w ciągu dnia pewnie
3: czasami kilka razy. W ciągu dnia mamy kilka razy. A już mówię już o latach, prawda? Doświadczenia jakieś. Dochodzą nowe sprawy, nowe przekonania. Które, prawda, miewamy, a potem nagle okazuje się, że one są błędne. Czas koryguje wszystko, tak się mówi, prawda?
2: To
3: z tego względu właśnie czasami wydaje mi się, że mogłabym zagrać. Przez chwilę też przychodziło mi do głowy, co by było, gdybym ja teraz zagrała ławeczkę. która była takim spektaklem bardzo istotnym dla mnie w moim życiu, a dla niektórych widzów też, bo do tej pory pamiętają.
2: Tak.
3: To mam dowody. Co by było, gdybyśmy z Januszem, to też byłoby niezłe, zagrali to teraz? No, to byłaby zupełnie inna chyba ławeczka. Ale nie wiem, a może nie, a może do pewnego stopnia, tylko no bardzo to byłby ciekawy eksperyment. Dla mnie aktorski na przykład. Takie. Miałam już taki przypadek, ale to dotyczyło Jurka Grzegorzewskiego, który był dziwnym bardzo reżyserem, no bardzo takim nowoczesnym, ale też szczególnym. Niezbyt był zainteresowany realizmem, takim realizmem, który teraz na przykład panuje w telenowelach, albo w ogóle niekoniecznie tylko w telenowelach ogólnie. Dosyć dużo jest takiego 1:1, a Jurek był artystą, bardzo wspaniałym artystą i realizm go zupełnie nie interesował. I ja zagrałam u niego po raz drugi Mańkę w ślubie Gombrowicza na scenie Teatru Narodowego, bo pierwszy raz zagrałam ją, jak kończyłam w dyplomowym spektaklu szkoły teatralnej w reżyserii Jerzego Jarockiego, zagrałam Mańkę w ślubie Gombrowicza, a potem zagrałam ją po latach tę samą postać u Jurka Grzegorzewskiego i to było niesamowite przeżycie. Najpierw się zastanawiałam, bo już wtedy weszłam w rolę właściwie matek. A on wymyślił, że mogę zagrać tam tę rolę. Ale to dlatego, już teraz wiem dlaczego, dlatego, że on wymyślił sobie, że kiedy główny bohater Henryk wraca do domu rodzinnego, to pamięta rodziców, jak byli młodzi. I to z tego powodu. To chyba tak mnie obsadził. No ale mam to już za sobą.
2: A gdyby teraz pojawiła się jakaś taka właśnie propozycja, wróćmy, wystawmy jeszcze raz coś, co było wystawiane 30 lat temu. Zgodziłaby się pani?
3: No wiem, że bym się zgodziła, dlatego, że to jest bardzo, no właśnie, to takie ekscytujące.
1: Mówiła Joanna Żółkowska. Zapraszam państwa do tego, żeby zostali państwo z nami, bo do tej rozmowy jeszcze dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda wrócimy.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kid Out kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś w Alei Sław trochę rozmawiamy o spektaklu Dom Weselny. Gościłam już Beatę Rybotycką, aktorkę, która gra jedną z głównych postaci w tym spektaklu. Drugą główną postacią jest Joanna Żółkowska, ale też z Joanną Żółkowską rozmawiałyśmy o roli, z której na pewno kojarzą panią Joannę fani pewnego bardzo znanego serialu.
2: Szerokiej publiczności dała się pani poznać dzięki roli w telenoweli.
3: Tak.
2: Myślałam, że tu padnie słowo absolutnie.
3: Czy spodziewała się... Nie, może być absolutnie, proszę bardzo.
2: Nie, to oczywiście żart i nawiązanie do postaci odgrywanej przez panią, ale czy...

0: Wiedziałaś, jak się zaczyna i wiedziałaś, jak się kończy. Do czego zmierza. A okay. Tutaj w ogóle nie masz pojęcia, do czego to zmierza. Telenowela trwa do dzisiaj. I ja teraz na przykład dostaję nowe odcinki, bo ciągle gram w niej. I bardzo sama jestem ciekawa, do czego to zmierza, bo nie wiem.
1: Czyli nie możemy na razie nic zdradzać.
0: Ale nikt w ogóle mi tego nie tłumaczy, nie mówi. Czasami w związku z tym na przykład kierunek, w jaki podąża moja postać, bardzo mi odpowiada, a czasami w ogóle mi nie odpowiada. I wtedy też muszę to grać.
1: No właśnie, i co wtedy, jak aktorowi
0: gram.
1: Nie odpowiada?
0: Gram.
1: Ale czy wtedy jest lekka obraza wyczuwalna w postaci?
0: Nie, po prostu zaciskam zęby i myślę sobie, jesteś zawodową aktorką, profesjonalną. Musisz grać to, czego od ciebie wymagają. To znaczy, musisz po prostu w tym być, musisz się znaleźć. Tak do tego podchodzę. Zaciskam zęby i gram, ale czasami wcale mi się to nie podoba. Że postać podąża właśnie w taką stronę.
1: A czy na scenie w teatrze też zdarzyło się pani zaciskać zęby i grać?
0: Tak, bo ja byłam dosyć taka, jakby to powiedzieć, no taka byłam taką niegrzeczną trochę dziewczynką. Także też byłam asertywna. Zawsze się mówiło, był taki moment, kiedy się mówiło, bądź asertywna. Bądź asertywna. Więc ja byłam asertywna i wyrażałam swoje niezadowolenie czasami, ale też starałam się jednak zachowywać przyzwoicie. No w momencie, kiedy się podejmowałam jakiejś pracy, no to takie szczególnie, która jest pracą zespołową i ma ogromne konsekwencje dla i wszystkich innych wokół ciebie. Poza tym sytuacja jest bardzo wrażliwa. Bo można, nie przyjmując roli, najbardziej się zawsze boję, bo zdarzały mi się takie przypadki, boję się, że reżyser się obrazi.
1: Okej.
0: No.
1: I może się tak obrazi, być. To może się okazać, że już na amen.
0: No może tak być, także trzeba uważać. Reżyserzy są bardzo wrażliwi. Bo myślą, że jak odmawiasz roli, to ja tak myślę, że oni tak myślą, może to w ogóle jest inaczej, że oni to biorą, że tak powiem, bezpośrednio do siebie, że to ja z nimi nie chcę pracować, a czasami wcale tak nie jest. A czasami jest tak, że rola jest nie bardzo, ale tak lubisz tego reżysera i z nim pracować, że mimo wszystko pracujesz. Więc on zawsze ma okazję, ma powód do tego, żeby myśleć, że jeżeli odmawiasz, to jednak z powodu tego, że jego nie lubisz albo nie cenisz. No i to jest taka trudna sytuacja, a takich sytuacji trudnych w tym moim zawodzie jest multum. Właściwie z samych takich trudnych sytuacji prawie składa się nasza obecność w tym zawodzie.
1: To jednak zawód bardzo artystyczny, więc myślę, że tutaj wrażliwość wysoka jest jednak pożądaną cechą.
0: Bardzo i to po prostu trzeba zacisnąć zęby. Się mówi, że to jest taki zawód, taki banał, no ale przypomnę, że odporność słonia i kruchość porcelany trzeba mieć w sobie. No jak to połączyć? No ale trzeba, bez tego się nie da.
1: Pani córka też wybrała tę drogę. Gdy ją wybierała, to kibicowała jej pani, czy myślała, dziecko drogie, w którą ty stronę zmierzasz? Quo vadis?
0: No ja miałam świadomość, że to jest trudny zawód, ale też miałam świadomość, że jeżeli już się go wybiera, to znaczy, że się chce. No znaczy, że coś takiego jednak się w nim zauważa. Tutaj właściwie nie umiem tak dokładnie powiedzieć niczego mądrego na ten temat, ponieważ tak, ja wiedziałam, że ja od samego początku chciałam być aktorką. To ciągnęło mnie na scenę, jak mówił Olivier, bo po prostu ja się bardzo lubiłem popisywać, mogę za nim powtórzyć, że bardzo też lubiłam się popisywać, ciągnęło mnie tam. Natomiast moja córka nie miała takiego pędu na scenę do popisywania się, ale ona myślała, że... Wprawdzie zapytała mnie kiedyś, a jakie są jeszcze inne zawody na świecie, jak miała lat, no trochę mało jeszcze, żeby tak wszystko ogarniać. No więc, bo myślała, że tylko, że no, co ona może robić, że jest skazana jakoś na ten zawód, chyba siedziała w tej garderobie bez przerwy. Także, no więc ona miała taki moment, że jednak może ona spróbuje czegoś innego i w pewnym momencie, jak przypadkiem, zupełnym przypadkiem, naprawdę, nikt w to nie wierzy oczywiście, ale potwierdzam jeszcze raz, z uporem obie powtarzamy, że to był zupełny przypadek. dostała propozycję.

0: takich próbnych zdjęć i potem je wygrała i okazało się po prostu, że szukano osoby o pewnych typach charakteru i, i akurat okazało się, że ona właśnie to wszystko ma w sobie, czego szukano. Była przecież amatorką, nie miała pojęcia, jak się gra, ani w ogóle tego nie robiła wcześniej. No to w pewnym momencie przyszła jednak po jakimś roku tego grania, powiedziała: mamo, muszę ci powiedzieć coś strasznego, a ja bez tego już nie mogę. Czyli połknęła, co się nazywa, bakcyla. No to wtedy już w ogóle machnęła ręką, tylko kazała mi skończyć szkołę. Tak, właściwie to tak wymogła mi na niej to, żeby skończyła szkołę, żeby się z czegoś nauczyła i tak dowiedziała i w ogóle, żeby to jakoś wyglądało poważnie.
1: A o tym, jak gra się z rodziną na scenie, nie tylko tą wyimaginowaną, wytworzoną przez reżysera albo autora sztuki, ale także z tą prawdziwą, jeszcze dzisiaj porozmawiamy z Joanną Żółkowską, która jest gościem w tej godzinie Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Maria Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś Walejsław, Radia Pogoda. Trochę nietypowo, bo rozmawiamy i o spektaklu Dom Weselny, w którym to mogą Państwo na scenie zobaczyć Beatę Rybotycką i Joannę Żółkowską, ale także i trochę o obu paniach osobno. W tym spektaklu Beata Rybotycka i Joanna Żółkowska wcielają się w rolę sióstr. W prawdziwym życiu jest tak, że pani Joanna Żółkowska czasem spotyka się z własną córką, tą prawdziwą, na jednej scenie.
2: A gdy gra pani z córką na scenie, to myśli sobie pani dziecko inaczej, czy raczej taka duma jest, że dobrze, ładnie, dobrze ci idzie?
3: No ja cały czas tak myślę, że dobrze ci idzie i w tak? ogóle tak bardzo. Ja jestem jej fanką.
2: Taki matczyny krytycyzm się nie włącza.
3: Nie. Ja jestem, no, zdecydowanie wszystko mi się podoba, co ona robi, i uważam, że jest zdolniejsza ode mnie i że w ogóle jestem szczęśliwa, no, że jej to też sprawia jakąś przyjemność mimo wszystko, chociaż ona ma dużo innych zainteresowań i tak się nie daje tak się pochłonąć temu zajęciu. No ale no tak, no i to już nikt mi tego, nikt mnie nie wytłumaczy, że jest inaczej, że może być inaczej.
2: A jak to działa w drugą stronę? No bo jednak nie oszukujmy się, relacje matka-córka zawsze są, czasami bywają trudne, o tak. I na przykład zdarzyło się, że córeczka przyszła do mamusi i powiedziała: matka, niedobrze zagrałaś.
3: Nie, nigdy mi tak nie powiedziała, ale bardzo często, nie.
2: Dobrze wychowana.
3: No, mam nadzieję. No, ale natomiast uważam, że zawsze tak uważałam, że się nie wtrącałam zbytnio, bo ja uważam, że ten zawód, te zawody artystyczne, czy to jest aktorka, czy reżyser, czy malarz, czy cokolwiek innego, czy muzyk, to on niesie siebie. Mhm. Niesie siebie i on się musi skupić na tym, żeby siebie, jemu nie można przeszkadzać, jeżeli ma talent. Jeżeli widać, że on ma talent, czyli taki szczególny sposób patrzenia na rzeczywistość, bo co to jest talent? To jest pewna łatwość dostrzegania rzeczy, których inni nie widzą. Mhm. Moim zdaniem to jest to. Między innymi, może nie dokładnie to, może jeszcze coś,
2: ale
3: między innymi
2: tak.
3: To. I czyli niesiesz w sobie jakiś świat wewnętrzny, bardzo szczególny. I chcesz to pokazać innym, pokazać takie, bo nie już, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy to jest aktorstwo, czy to jest reżyseria, czy cokolwiek innego. Nie wiem, co jeszcze jest związanego ze sztuką. No, może coś być. To wszystko chyba wymieniłam.
2: Rzeźbiarstwo
3: właśnie. Więc ja się nie wtrącałam. Ja uważam, że to, co powiedziano jej w szkole, te podstawowe rzeczy, takie techniczne, to na to powinna wiedzieć i mieć tego świadomość. Natomiast cała reszta, to co ona niesie ze sobą, to ma być jej i ja tutaj nie zamierzałam się wtrącać. Ale na przykład korzystam często, bo z jej, sama ją prosiłam o uwagi, że tak powiem.
2: Aha.
3: Kiedy jest się w toku pracy, jeszcze nie ma premiery, jeszcze możesz to coś zmienić, albo coś dodać, albo coś odjąć, no to ja bardzo jestem ciekawa jej zdania, bardzo. Tak, i ona wtedy jest dosyć, ona jest bardzo pomocna, umie być pomocna. Ona, tak się zastanawiam, bo to nie chodzi o to, żeby krytykować, to znaczy chodzi o to, żeby umieć ocenić dosyć tak zawodowo.
2: Mhm.
3: Ja to nazywam tu głośniej, tu ciszej, oczy, pokaż oczy i tutaj się odwróć, bo to są takie pewne rzeczy, które ułatwiają komunikację z widzem. Dają widzowi więcej możliwości, żeby podążał za tobą. A to są na to sposoby. To troszeczkę jest takie uwodzenie, to jest troszeczkę takie jak oni się, iluzjoniści, prawda?
2: Mhm.
3: Od czego odwrócić uwagę, a od czego, żeby zrobić jakąś sztuczkę. No to my to też tak trochę robimy. Tylko to się odbywa bez tych przyrządów.
2: Nie ma kart. Ani kapelusza.
3: Tak, ale trochę to jest tak, to jest trochę taka zabawa.
2: Ale słyszałam też na przykład taką opinię, że czasami nie warto iść na premierę, tylko trzeba poczekać ze 3-4 razy, żeby coś zostało zagrane i dopiero wtedy jest najlepiej i najciekawiej, to prawda?
3: To prawda. Dlatego, że to się stabilizuje. Aha. W jakimś sensie też się tak... No, tak się dopracowuje, tak się zaczyna dobrze składać. Pewna, nie ma może takiej nerwowości albo takiej pewnej niepewności, która tam może tak troszeczkę zakłócać. Ale czasami jest tak, że z kolei te emocje na tej premierze są takie wibrujące i takie, że też dodają smaku. Całości, także to trudno powiedzieć, ale tak się mówi, że aktor lubi przedstawienie nie na premierze, tylko raczej po 10 jest najlepiej.
2: Czy tak samo było z Domem Weselnym?
3: Tak. Też myśmy, pierwsze nasze spotkanie z widzami było zapowiedziane, że jest próbą generalną, że to nie jest premiera, że to jest taki etap pracy prawie przedpremierowy, ale jednak nie, jeszcze nie. I to pierwszy raz byłam na takim spektaklu, właśnie co się działo w Teatrze Studio, że suflerka też siedziała na scenie, wszystko było jawne, bo wiadomo było, że to nie jest premiera i to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajne, ludzie to rozumieli, bo to było zapowiedziane i czasami tak się robi.
2: To tak zapytam, że tak trochę zażartuję, jak kobieta kobietę, bo ma pani rude włosy w tym spektaklu. Mega mi się podobały.
3: Tak, no.
2: Czy pani też poczuła z nimi jakieś większe przywiązanie do nich?
3: To był pomysł pani scenograf, Basi Guzik, która wymyśliła tę postać. Ona mi przysłała projekt kostiumu i ja od razu natychmiast powiedziałam, tak to. No i tam były te rude włosy. Może one nie były takie pokręcone, były raczej proste, ale akurat jak przymierzałyśmy, bo potem w praniu to wychodzi, przymierzałyśmy różne peruki, to wyszło, że raczej taki bałagan na głowie, który ja mam, a który też mam wewnątrz, w sobie. To się dobrze żeni, jak mówił Konrad. No i zdecydowałyśmy się na takie właśnie włosy.
2: Myślała pani chociaż przez chwilę, że może bym tak sobie w życiu prywatnym taki
3: nosiłam
2: kolorek?
3: Przez jakiś czas, tak, nosiłam takie. A moim marzeniem były takie burza loków. To było moje marzenie, nigdy jej nie miałam, ale za to obie moje wnuczki mają to.
2: Ciekawe, czy nie będą chciały prostować włosów.
3: Prostują. Ale zauważyłam, że czasami prostują, a czasami nie jednak.
1: A jeśli chcą państwo zobaczyć Joannę Żółkowską w odsłonie rudowłosej oraz Beatę Rybotycką w odsłonie bardzo długowłosej, zresztą jedna i druga charakteryzacja jest naprawdę świetna, to polecam państwu spektakl Dom Weselny. O nim właśnie dzisiaj w Alei Sław rozmawiałam i z Beatą Rybotycką, i z Joanną Żółkowską. Po więcej odsyłam państwa na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

rzeźbakiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie koń.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dokąd lecisz, Biedronko?
6: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
5: A co to za sklep?
6: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
5: Kumam.
7: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
10: Reklama.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o wymuszanie rozbójnicze na 11-latkach. Na tym jednak nie koniec.
12: Kierowanie gruźb wobec kierowcy na ulicy Lechickiej w Poznaniu. Sprawa wyszła na jaw po analizie nagrania, które trafiło do funkcjonariuszy anonimowo. Jak ustalili śledczy, przedmiot przypominający broń palną okazał się plastikową zabawką skradzioną wcześniej młodszym chłopcom. Do pierwszego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 15 w rejonie Pustostanu przy ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do dwóch 11-letnich chłopców podeszli dwaj młodzi mężczyźni pochodzenia romskiego. Napastnicy mieli grozić pobiciem i zażądać wydania wszystkich posiadanych rzeczy. Pokrzywdzeni oddali kilka złotych oraz dwie plastikowe zabawki imitujące pistolety. Po wszystkim sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Początkowo funkcjonariusze nie otrzymali zgłoszenia dotyczące tego incydentu. Dopiero wydarzenia, które rozegrały się około godziny później na ulicy Lechickiej, pozwoliły policjantom połączyć oba zdarzenia i ustalić ich przebieg. Dzień później policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Północ otrzymali anonimową wiadomość mailową dotyczącą niebezpiecznego zachowania młodego mężczyzny, do którego doszło na ulicy Lechickiej. Do wiadomości dołączone było nagranie z wideorejestratora samochodowego. Widać na nim, jak młody mężczyzna przejeżdża przez jezdnię, po czym przed maską pojazdu wyciąga przedmiot przypominający broń palną i kieruje go w stronę kierowcy. Także w tym przypadku informacja o zdarzeniu nie została zgłoszona policji bezpośrednio po incydencie. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak autora nagrania, a także skontaktowali się z nim. Mężczyzna złożył zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gruźb przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Intensywna praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych materiałów oraz przede wszystkim bardzo dobra znajomość podległego terenu przez policjantów zajmujących się problematyką nieletnich przyniosły efekt już dwa dni później. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nieletnich obywateli romskich w wieku 13 i 14 lat, podejrzanych o udział w obu zdarzeniach. Jak ustalili śledczy, starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej. Nieletni zostali doprowadzeni do komisariatu i przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Zgromadzony materiał dowodowy trafi teraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec chłopców.
11: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zmieniamy temat. Poznań potrzebuje rodzin zastępczych. Zajrzymy teraz do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
13: Tak, cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się poznańskie Dni Rodziny. Inauguracja tych dni rozpocznie się 17 maja na Łęgach Dębińskich. My też tam będziemy i będziemy też promować właśnie rodzicielstwo zastępcze, więc wszystkich chętnych zapraszamy na stoisko, które mamy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i oczywiście z Urzędem Miasta. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, które teoretycznie, ale i praktycznie można też powiedzieć, trwa 6 tygodni, ale trzeba jeszcze wcześniej pewne warunki spełnić, warunki formalne, ale także diagnostyczne, czyli trzeba odpowiednie dokumenty złożyć. Nie ma tego tak dużo, ponieważ jest to oczywiście wniosek tutaj do nas, do centrum, żeby przeprowadzić taką procedurę właśnie dla kandydata. My oczywiście tutaj przeprowadzamy na miejscu takie badania diagnostyczne, czyli spotkania z psychologiem. Zazwyczaj są to 2, maksymalnie 3 i spotkanie z pedagogiem. Jest też jedna wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Oczywiście tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt po prostu. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia. Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydatów. W tej chwili cały czas są poszukiwania, ta liczba dzieci oczekujących na dom zawsze tak gdzieś waha się między 70, a nawet do 100 dzieciaczków i to mówimy tylko o samym terenie Poznania. Te potrzeby są bardzo duże, kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy 3. turę szkolenia, zakończy się 16 maja, a następną mamy 23 maja, to już jest następna tura dla kandydatów. Oczywiście oczekujemy cały czas ludzi chętnych, będziemy na bieżąco też tutaj tworzyć następne grupy, bo nie wyznaczamy takich sztywnych ram czasowych, że mamy plan na cały rok, że tylko tyle będzie szkoleń, tylko jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkich. Jeżeli będzie 5 osób, 6 osób, to będziemy szkolić, jeżeli będzie 20, w jakiej grupie też będziemy szkolić, więc naprawdę zachęcamy. Cały rok na bieżąco przychodźcie Państwo, czekamy.
11: Warto zostać rodzicem zastępczym.
13: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy, bo przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. I w momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają, jak nadganiają. Zresztą też się przywiązują, tak jak i w rodzinach biologicznych. Bardzo często gdzieś się zdarza, że te więzi są tak silne, że nawet mówią mamo, tato do swoich rodziców zastępczych. I to jest chyba takie najważniejsze, że widać ten postęp, te więzi. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że każda tura szkoleniowa praktycznie kończy się w 100% tym, że kandydaci mają właśnie przydzielone dzieci, bądź już miały też wcześniej, bo tak się zdarza, że do naszych szkoleń już przystępują ludzie, którzy mają dzieci, ale jeszcze nie sformalizowanie, więc muszą już kończyć szkolenie, żeby zostać formalnie faktycznie tym rodzicem, ale już te dzieci są. Ale mniej więcej takich osób jest 40-50 osób maksymalnie w ciągu całego roku. Nie jest to dużo. Jeżeli się nawet zacznie jakaś tura, to my cały czas tych kandydatów zbieramy i jeżeli się chociaż nawet mała grupa utworzy tych kandydatów, no to wtedy robimy następne szkolenie. Tak naprawdę to trzeba też czuć to w sercu, że się chce być tym rodzicem zastępczym, chce się podzielić sobą przede wszystkim, ale też czuć tą odpowiedzialność dla drugiego człowieka, ponieważ przychodzi do naszego domu wtedy no, zupełnie obce dziecko. Czasami bardzo mało o nim wiemy, ale ta mądrość, moim zdaniem taka życiowa i intuicyjność też dużo nam podpowiada. Przede wszystkim ktoś, kto chce być rodzicem zastępczym, no to nie musi być wcale osoba w związku małżeńskim, może to być osoba samotna, mogą to być osoby, które żyją w partnerstwie. Są to osoby, które zamieszkują tutaj nasz kraj, osoby, które są niekarane i nie były i nie są karane przestępstwem, ale również w stosunku do których nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też ta władza nie była im zawieszona bądź ograniczona, bo to są chyba takie najważniejsze aspekty. No i oczywiście jeszcze aspekt jest taki medyczny, że trzeba być na tyle sprawnym, ale to nie mówię o jakichś, osobach, które muszą w 100% być zdrowe, tylko chodzi o te osoby, które są w stanie sprawować opiekę i wtedy też zaświadczenie od lekarza trzeba mieć po prostu, że mogą zostać. U nas akurat, jeżeli chodzi o tą stronę taką materialną, finansową, to takie świadczenia prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam są oczywiście świadczenia wydawane obligatoryjnie, które są ustawowo już zachowane, ale również jako miasto Poznań tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzinom, szczególnie tym zawodowym, że mają możliwość fakultatywnych świadczeń. Są to świadczenia na przykład rozwojowe, kulturalne, taki właśnie pakiet medyczny.
11: Przypomnę, rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to dwie różne formy pomocy dzieciom. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę. A tymczasem maj to szczególny miesiąc dla położnych. Mają one swoje święto. W zasadzie to święto za nami. Zajrzymy teraz do szpitala powiatowego w Śremie.
10: Nie jest to na pewno jakoś bardzo fetowane, natomiast pamiętamy o tym i gdzieś to się zawsze przemija. Karolina Górniak, jestem tutaj położną zabiegową. Prezes nam zazwyczaj składa życzenia z okazji tego dnia, tylko on chyba bardziej składa nam z okazji tego polskiego dnia, bo jakby w Polsce tutaj chyba bardziej jednak obchodzimy ten dzień 8 maja, w związku z tym, że jest to upamiętnienie tej postaci Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Która jednak była postacią wybitną, można powiedzieć nawet. Także z tego względu. No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położna to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety, czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach. Mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. No i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie? No zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie to jest bardzo różna praca. W dzisiejszych czasach jeszcze rola mężczyzn się bardzo, bardzo nasiliła, jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo w ciąży, w czasie porodu i w czasie połogu. Są bardziej świadomi i nawet tutaj nieraz panowie mówią, jesteśmy w ciąży, nie? Nas to trochę nawet bawi, ale no tak jest, tak się bardzo identyfikują, nie? Także, no i nawet opieka już po porodzie nad dzieckiem. Praktycznie jest to bardzo częste, że tatusiowie kangurują. Także jest to też częste, no jest to bardzo fajne, przyjemne i na pewno bardzo takie scalające, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, a też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak jak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, czyli przy tych de facto zabiegach. No zawsze miałam jakby taką potrzebę pracy z ludźmi, pracy z kobietami. Jest to na pewno zawód dający bardzo dużo satysfakcji, ale też trudny. Tego może nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale to są sytuacje bardzo stresowe, bo tak jak już mówiłam, no, ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety i to są utraty ciąży, to są ciężkie schorzenia nowotworowe, to są jakieś niepowodzenia. To jest bardzo konkretna praca. Praca dająca takie konkretne, wymierne efekty, tak? Kogoś wyleczymy, komuś pomożemy przyjść na świat i to jest takie naprawdę namacalne efekty i no i mnie to osobiście daje dużo satysfakcji.
11: A czego życzy pani sobie i innym położnym?
10: Żeby tak społeczeństwo nas doceniało, żeby... Znaczy ja myślę, że docenia, ale bardzo byśmy chciały, żeby pacjentki również tak tą naszą rolę bardzo doceniały, bo o ile często się mówi właśnie o roli lekarza, tak, to my jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
11: Przypomnę, mówiła na naszej antenie Karolina Górniak, położna ze Szpitala Powiatowego w Śremie.
8: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym na początek zajrzymy w okolice Poznania. Mundurowi zatrzymali 44-latka, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu.
12: Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
11: A co później, a później o kolejnej propozycji dla poznańskich seniorów. W programie powiemy też o inwestycji na bułgarskiej. Na tym nie koniec. Zaprosimy też na wyjątkowe targi w naszym mieście. Zostańcie ze mną, bo to wszystko w tym wydaniu. Zapraszam. Zaczynamy pierwszy temat. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
12: Policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie, patrolując ulicę swojego miasta, zwrócili uwagę na kierującego skuterem, który poruszał się chodnikiem w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej. Mundurowi podjęli interwencję w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym. Jak się szybko okazało, była to dopiero zapowiedź poważniejszych konsekwencji. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych wyszło na jaw, że 44-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym samym świadomie złamał decyzję sądu, wsiadając za kierownicę skutera. Pojazd, którym się poruszał, również nie powinien znajdować się w ruchu. Nie posiadał bowiem on aktualnych badań technicznych. Ten mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej aresztu. Już następnego dnia stanął przed sądem, który zdecydował o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym. Jest to szczególna procedura przewidziana w polskim prawie, stosowana wobec sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Pozwala on na szybkie przeprowadzenie postępowania. Podejrzany wówczas trafia przed sąd w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania, a wyrok zapada niezwłocznie, często jeszcze tego samego dnia. Celem tego postępowania jest zdecydowana i natychmiastowa reakcja wymiaru sprawiedliwości. W tym konkretnym przypadku sąd nie miał wątpliwości co do winy 44-latka. Mężczyzna usłyszał wyrok 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, ponowny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty łącznie 10 tysięcy złotych grzywny. Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy taki przypadek łamania zakazu spotka się ze stanowczą reakcją służb, a także sądu. Wobec powyższego apelujemy do kierowców o odpowiedzialność i respektowanie obowiązujących przepisów. Decyzje sądu nie są sugestią, są obowiązkiem. Ich ignorowanie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych, a także stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
11: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A ja przypomnę, cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Czas na kolejny temat, a w zasadzie będzie to dłuższa rozmowa. Dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
14: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Ja tutaj przychodzę dzisiaj z zaproszeniem wszystkich seniorów i seniorek z Poznania na Akademię Zdrowia, która już ruszyła. I odbywa się ona drugi raz w Poznaniu dzięki zaangażowaniu miasta Poznań, Centrum Inicjatyw Senioralnych i Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Za nami już dwa spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, które no, były naprawdę fantastyczne. Sama uczestniczyłam w tych spotkaniach i mogę potwierdzić, że panie dawały z siebie 100% i seniorki i seniorzy byli bardzo zaangażowani w te spotkania, właśnie żeby dowiedzieć się o profilaktyce, żeby po prostu nie chorować i żeby szybciej zgłaszać się do lekarza, bo wiadomo, im szybciej przyjdziemy, im szybciej dostaniemy diagnozę, tym większa szansa na wyleczenie. W myśl takiego powiedzenia, że lepiej przeciwdziałać niż leczyć. I przed nami jeszcze 3 spotkania, najbliższe 15 maja z panią seksuolożką, która opowie o dość wstydliwym temacie, o temacie, który jest owianym pewnym tabu, czyli właśnie o strefie intymnej osób po 60 roku życia. Pani seksuolog opowie o menopauzie, co robić, aby zbliżenia intymne po 60 roku życia były dalej przyjemne i dlaczego w ogóle warto dbać o bliskie relacje. Z panią seksuolożką już kiedyś mieliśmy współpracę i mogę zagwarantować, że jest to przecudowna osoba, która bez zbędnych śmiechów, bez jakichś metafor, bez udziwnień opowiada po prostu o strefie intymnej, jak sobie z nią radzić, jak w ogóle rozmawiać właśnie o swoich potrzebach. Wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posumie. Zapisy dalej są. Można do nas dzwonić na numer telefonu 618423509. Lista wciąż jest otwarta. Spotkania są bezpłatne. I tutaj od razu zaznaczę, że w razie czego to nie są spotkania 1-1 z lekarzem. To są spotkania odbywające się w formie wykładów i na sam koniec można zadać prywatnie, jak ktoś na przykład wstydzi się, nie chce na forum zadawać pewnego pytania, może podejść do pani seksuolog, czy w przyszłości jeszcze do kardiologa i neurologa i zadać jakieś pytanie. Zawsze jest przewidziane takie 10 minut na indywidualne rozmowy, a po samym jeszcze wykładzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach z pomiaru ciśnienia tętniczego, sprawdzenia swojej masy ciała, czy pomiaru glukozy. Można przyjść na te wykłady w formie po prostu słuchacza. Usiąść sobie i posłuchać, co tutaj pani seksuolożka ma do powiedzenia. Nie trzeba brać udziału takiego aktywnego, nie trzeba zadawać pytań, nie trzeba opowiadać o sobie, o swoich potrzebach. Można po prostu wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, no i przede wszystkim, co ma do powiedzenia ekspertka na ten temat.
11: Jakie jeszcze spotkania w tym sezonie?
14: W czerwcu czekają nas 2 z kardiologiem i neurologiem. Tutaj od razu dodam, że w razie czego jest już lista rezerwowa na te spotkania, ale proszę się nie stresować. Warto się zapisywać, bo pokazały tutaj spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, że po prostu po drodze dużo osób rezygnuje i te osoby z listy rezerwowej mogą śmiało wejść do głównej listy, zwłaszcza, że wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posum. Jest to przestrzeń, która daje możliwości, że po prostu więcej osób się zmieści, więc warto się zapisywać, warto do nas dzwonić. My zapisujemy na listę rezerwową i w razie czego dajemy znać, jak się uda dostać na takie spotkania, zwłaszcza, że no myślę, że takie rozmawianie o zdrowiu, o profilaktyce jest bardzo ważne.
11: Te spotkania, to zainteresowanie pokazuje chyba, że seniorzy to nie osoby, które siedzą przed telewizorem, jak to się mówi, z pilotem, tylko po prostu korzystają z życia też, chcą czegoś jeszcze.
14: Tak, jak mi pokazała ta praca, seniorzy to są niesamowicie aktywne osoby, które chcą zdobywać wiedzę. I taki stereotyp, że osoby właśnie senioralne, no tak jak właśnie pan powiedział, że siedzą w domu, nic nie robią, jest kompletnie nieprawdziwe. Seniorzy chcą zdobywać wiedzę, chcą pogłębiać tematy, które często są dla nich nowością. No właśnie, jak właśnie to spotkanie ze seksuolożką, gdzie dla osób senioralnych często to, jak wspominałam, jest temat tabu, temat, którego się wcześniej nie poruszano. I jak pokazują te spotkania, seniorzy chcą się dalej uczyć, bo na naukę nigdy nie jest za późno.
11: Od dawna pani pracuje w Centrum Inicjatyw Senioralnych?
14: Nie. Od 3 miesięcy przyznam i ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczona energią, witalnością seniorów poznańskich, seniorów i seniorek poznańskich, którzy po prostu przychodzą do Centrum Inicjatyw Senioralnych i chcą uczestniczyć w tym życiu miasta Poznań.
11: I to chyba tak napędza, tak? Do tej pracy.
14: Oj, bardzo. Seniorzy dają ogromną motywację do pracy, do chęci tworzenia czegoś nowego, wymyślania i pomocy właśnie osobom po 60 roku życia. Przede wszystkim nie bać się nas. Ja wiem, że w Centrum Inicjatyw Senioralnych pracuje też dużo młodych osób, ale naprawdę nie należy się nas przede wszystkim bać, stresować albo myśleć, że będzie się samemu, bo u nas także na dyżurach są zawsze wolontariuszki, seniorki. Niesamowicie ciepłe osoby z ogromnym serduchem i które zawsze po prostu służą też taką zwykłą rozmową, że można do nas przyjść, nawet jeżeli nie chce się uzyskać jakiejś konkretnej potrzeby, jakiejś konkretnej pomocy, po prostu przyjść, porozmawiać nawet z naszymi seniorkami, które, tak jak wspominałam, mają otwarte serce i zawsze chętnie z wszystkimi porozmawiają. Więc nawet jeżeli jakiś senior, seniorka idzie miastem i spojrzy, ach, Mielżyńskiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych, zajrzeć do nas chociaż na chwilkę, na minutę, zobaczyć, jak tam wyglądamy, jak wygląda nasz pokój informacyjny, który jest dostępny dla osób seniorskich, porozmawiać z naszymi wolontariuszkami i przekonać się, że to jest miejsce przyjazne seniorkom i seniorom.
11: No bo powiedzmy tak, każdy senior, każda seniorka powinna znać ten adres przy Mielżyńskiego.
14: Tak, i tak jak właśnie mówię, mimo że pracuję 3 miesiące, to odkryłam, jak miasto Poznań właśnie angażuje się w pomoc osobom seniorskim i naprawdę tej formy wsparcia, formy zaangażowania seniora jest niesamowicie dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fan sportu, fan teatru, fan kina, pomoc w zakresie zdrowia, w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego, form jest dużo.
11: A jeśli ktoś tego wszystkiego nie zapamiętał, to oczywiście odsyłamy na stronę internetową.
14: Tak, www.centrumis.pl.
11: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
14: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
11: Kolejny temat. W kalendarzu maja wielu z nas oczywiście spaceruje w różnych miejscach Poznania, ale też w okolicy. Bądźmy jednak ostrożni.
15: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskroniec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny, to zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
11: A jeszcze tak a propos węży, występują oczywiście w całym kraju, ale Wielkopolska jest regionem szczególnie dla nich sprzyjającym. Doliny rzeczne, rozległe łąki, pola oraz jeziora i mokradła zapewniają ciepło i kryjówki, co tworzy idealne warunki dla gadów. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. Przy 27 grudnia 3 w Poznaniu zagościły
16: Wiktoria Balawender, organizatorka fifnych targów.
17: I Jagoda Zych, również organizatorka fifnych targów.
11: No to zdradziłyście, o co chodzi. Tak, tak, chodzi o targi, o fifne targi. Kiedy one?
16: 24 maja w Galerii Jezuitów.
17: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 18 i jest to niedziela. Lokalni twórcy zaprezentują wszelkiej maści rękodzieło i wyroby własnych rąk. Będzie to, tak jak już wspomnieliśmy, biżuteria, moda, ceramika, wszelkiego rodzaju rękodzieło, ale również myślę, że można powiedzieć, że pamiątki z Poznania i rzeczy charakterystyczne dla Poznania. Między innymi ceramika z motywami poznańskimi, która może posłużyć jako miły prezent dla miłośników miasta albo jako pamiątka z naszego miasta.
11: Motywy poznańskie, nie zabraknie koziołków zapewne.
17: Jak najbardziej koziołki, poznańskie kamieniczki, ratusz, rogale marcińskie.
16: Na pewno się też pojawią lokalni twórcy poznańscy. Teraz jest w sumie można powiedzieć na czasie idea Zero Waste i nasi wystawcy również podążają tą drogą, więc dla wszystkich miłośników drugiego obiegu i materiałów z odzysku również coś się znajdzie.
11: Ale samo miejsce, gdzie odbędą się targi, też wyjątkowe. Kto nie był, warto, żeby przyszedł.
16: Zdecydowanie zapraszamy do Galerii Jezuitów. Jest to w zabytkowym miejscu, a niedaleko Starego Rynku. Dosłownie 3 minuty na pieszo.
17: Przede wszystkim można spotkać lokalnych twórców, rzeczy, których nie spotkamy w zwykłych sieciówkach i w galerii handlowej, tylko coś oryginalnego, wyjątkowego, robionego z sercem, czego nam trochę brakuje, myślę, we współczesnej produkcji masowej. I tak jak Wiktoria już powiedziała, sama Galeria Jezuitów, samo miejsce jest, ma wyjątkową atmosferę i jest warto odwiedzenia. I dla poznaniaków, którzy, jak zauważyłyśmy, dość mało znają to miejsce, ale również dla turystów, ponieważ jest to piękny kompleks klasztorny, XVII-wieczny. Naprawdę ta architektura jest taka wyjątkowa.
11: Targi odbędą się już po raz kolejny. Macie spore doświadczenie w organizacji, rozmawiacie z poznaniakami, poznaniankami, z tymi, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w tych targach. No właśnie, co jest takiego, co przyciąga tutaj na te targi?
16: W zasadzie to grupa odbiorców jest bardzo szeroka, bo zarówno młodzi, jak i starsi odwiedzają FIFNE targi, a mamy już nawet takich stałych bywalców.
17: Dokładnie. Każde targi, jeśli chodzi o wystawców i osoby odwiedzające, przyciągają i pulę już naszych stałych gości i zawsze widzimy też nowe twarze, co jest dla nas też budujące, bo widzimy, że warto robić to, co robimy i że takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu.
11: Takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu. To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, gdzie, kiedy.
16: 24 maja w niedzielę od godziny 11 do 18
17: w Galerii Jezuitów w Poznaniu.
11: A zapraszały na naszej antenie
16: Jagoda Zych i Wiktoria Balawender z FIFNE-tych targów designu.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dziękujemy.
11: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo będzie się działo w naszym mieście w najbliższym czasie.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy na poznański Łazarz.
18: Przy ulicy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Zmiana dotyczy terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Teraz jesteśmy na etapie, w którym zakończyły się prace budowlane, zaplanowane w ramach tej inwestycji, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, to muszą zostać jeszcze dopełnione niezbędne formalności. A wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać ławki, leżaki czy też hamaki. Do tego zamontowano pośród elementów małej architektury stojaki rowerowe czy też kosze na śmieci. Taką ciekawostką edukacyjną jest na pewno dendrofon, czyli taka drewniana atrakcja do zabaw słuchowych. Do tego pojawiły się budki lęgowe dla ptaków, czy też domy dla owadów. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to park ma też nowe oświetlenie i kamery monitoringu. Dodatkowo odnowiono wejście od strony ulicy Chłodnej wraz z renowacją ogrodzenia i bramy.
11: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Kolejny temat, ale związany również z przyrodą. W kalendarzu maja trwa okres lęgowy.
19: To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Radosław Beber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Do Straży Miejskiej Miasta Poznania w tym czasie intensywnie i regularnie wpływają zgłoszenia dotyczące ptaków. Najczęściej wysyłane jest na nie ekopatrol. Jednak nie każde zdarzenie związane z ptakami wymaga interwencji. Jak rozróżnić młode ptaki i kiedy reagować, a kiedy zostawić młode w spokoju? Piskle jest pokryte puchem, nie lata. Jeśli wypadło z gniazda, możemy spróbować je odłożyć z powrotem, jeśli mamy taką możliwość. Jeśli nie, to należy je umieścić blisko w bezpiecznym miejscu. Podlot ma już pióra i jeśli jest na ziemi, to podskakuje. Uczy się latać. Najczęściej rodzice są w pobliżu i go karmią. Nawet jeśli znajdziemy podlota na ziemi przy drzewie, nie powinniśmy go podnosić. Kiedy powinniśmy reagować? Kiedy ptak jest ranny i już wtedy nieważne, czy młody, czy dorosły, jeśli znajduje się w niebezpiecznym miejscu, albo gdy widzimy, że z drzewa spadło całe gniazdo.
11: Było o okresie lęgowym w Poznaniu i regionie, a ja przypomnę, że słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, kultura. A zaczniemy od nocy, wyjątkowej nocy muzeów, bo ta noc przed nad nami. Dziś zagościła u mnie
20: Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
11: I właśnie ta wyjątkowa noc również w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
20: Oczywiście całe miasto i cała Polska świętuje Noc Muzeów 15 maja, w połowie maja. I oczywiście zamek też się do tego świętowania przyłącza. W tę wyjątkową noc między godziną 12 a godziną 24, czyli północą, czyli rzeczywiście w godzinach nocnych, będzie można nas odwiedzić. I na takich tradycyjnych zwiedzaniach, oprowadzeniach po wystawie, czyli klasycznych aktywnościach, które kojarzą nam się z muzeum, ale oczywiście proponujemy gościom i gościniom również specjalne wydarzenia. W tym roku postawiliśmy na temat związany trochę z naszą wystawą czasową AI Algorytmy Iluzji. Będziemy się trochę tej sztucznej inteligencji przyglądać, ale również robotyce. Więc temat trochę pokrewny, ale nie do końca. W zamku będzie można zwiedzać historyczne przestrzenie, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie oglądał, nie był u nas w siedzibie lub przyjeżdżają do Was znajomi, rodzina, to serdecznie zachęcamy na zwiedzanie historycznych przestrzeni zamku. Będzie można zobaczyć również dwie wystawy. Wystawę fotografii Mi Dudek, Saturation, zawilgocenie w galerii fotografii, która mieści się u nas w zamku. No i oczywiście zachęcamy również do takiego wieczoru.

0: Czyli trochę popularno-naukowa prelekcja związana właśnie z systemami językowymi sztucznej inteligencji. Specjalne pokazy kinowe, wystawa na ekranie, czyli dwa filmy o twórczości Caravaggio i twórczości Turner i Constable'a, czyli dwa obszary bardzo ciekawe w historii sztuki, ale zapraszamy również na otwarty dziedziniec przed zamkiem. Będzie można spędzić czas w takiej chillowej, luźnej atmosferze, przysiąść, posłuchać muzyki, będą DJ-skie sety i muzyczny chill. Czyli w zamku zwiedzamy, oglądamy, a przed zamkiem odpoczywamy również w nocnym muzeów.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze w tym sezonie, co jeszcze w maju?
0: Tak, w maju. Maj to jest taki miesiąc, w którym szczególnie świętujemy literackie święta. Co dwa lata odbywa się Festiwal Fabuły bądź Festiwal Poezji i w tym roku zapraszamy na Festiwal Fabuły. Hasło, które w tym roku przyświeca tej edycji, to sztuka pisania, sztuka czytania. Będziemy w związku z tym eksplorować literaturę pod różnymi kątami. Zapraszamy na spotkania literackie, na spacery literackie po mieście, również z autorami, autorkami lokalnymi, naszymi pisarzami, pisarkami, na premiery książek. Premiery będą miały nowe książki Macieja Płazy, Wojciecha Tochmana i Wita Szostaka. Będziemy poruszać różne tematy. Będą tematy związane z literaturą reportażową, wojenną, więc trochę cięższe, ale też takie związane z edukacją, z lekturami szkolnymi, tymi po co czytać, jak czytać w szkole. W trakcie festiwalu odbędzie się również gala laureatów Poznańskiej Nagrody Literackiej, takiej ogólnopolskiej ważnej nagrody literackiej, którą w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska. Z nią spotkanie 23 w niedzielę. Jak zachęca Marcin Jaworski, który jest kuratorem tego festiwalu, stawiamy na takie aktywne czytanie. Poziom czytelnictwa w Polsce jest jaki jest, więc chcemy zachęcić odbiorców i odbiorczynie do tego, aby wspólnie budować fabuły, wspólnie czytać, analizować to pisarstwo, ale też uczyć się pisania, czy to kaligrafii, czy po prostu takiego twórczego pisania. I zachęcamy do udziału oczywiście osoby, które literaturą się interesują, które chciałyby może tworzyć, pisać swoje własne książki, wiersze czy reportaże, ale zapraszamy też osoby, które po prostu chciałyby może posłuchać, jaką książkę warto przeczytać. To jest maj, za chwilę wakacje, więc warto sobie na te wakacje zbudować taką biblioteczkę i myślę, że ten festiwal będzie w tym pomocny. Wydarzenia odbywają się w Centrum Kultury Zamek i w przestrzeni miasta, ale część wydarzeń będzie również relacjonowana na profilach społecznościowych Zamek Czyta i na profilach społecznościowych Centrum Kultury Zamek, więc jeżeli Państwo nie możecie dojechać do nas do zamku, bądź mieszkacie w ogóle gdzieś indziej, to zachęcamy też do takiej cyfrowej obecności na tych wydarzeniach.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Pozwolicie, że teraz zajrzymy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam w maju
2: będą też spotkania muzyczne. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce. A w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne, nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filipot Lipami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, Biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów zapraszamy zapraszamy do galerii Adana Zego u nas w Głównym Gmachu.

0: Machu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
1: A będzie coś dla dzieci?
0: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na Dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc, jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Mphiphi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym. A o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem. O 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe? Niektórym mogą wydawać się naiwne, to dzieci, myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie, myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11.
1: A z tą ogromną garścią tych informacji przyszła dziś do mnie Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Przed nami Kejtrówka. To dwudniowy piknik organizowany przez miasto w ramach programu Kejter też Poznaniak. Impreza ma zwiększyć świadomość mieszkańców będących opiekunami psów. Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, m.in. konieczności szczepień, chipowania oraz sprzątania po swoim zwierzaku. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. Wspomniane atrakcje czekają na poznaniaków i poznanianki na Cytadeli w weekend 16 i 17 maja. Wstęp jest bezpłatny.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mamy sporo tematów z naszego miasta. Wiosna zagościła u nas na dobre, a to oznacza, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów i elektrycznych hulajnóg. Nie inaczej jest w samym Poznaniu.
3: Siłą rzeczy, kiedy pogoda jest ładniejsza, kiedy wychodzimy na zewnątrz, no to prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś wypadku na zewnątrz, jest jak najbardziej większe. Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja. No też sam fakt, że często zapominamy o tym, że powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo, no niestety ryzykujemy. Zapominamy o kasku, przeceniamy swoje możliwości i staramy się jak najbardziej skorzystać z tej pięknej pogody, bo brakowało nam jej przez zimę, więc no niestety myślę, że w okresie i wiosennym, i letnim takich sytuacji na zewnątrz jest na pewno więcej.
1: Co, gdy jesteśmy świadkami zdarzenia?
3: W każdej sytuacji kryzysowej pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zachować spokój. To jest najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Kolejna rzecz, zwrócić uwagę również innych osób, które znajdują się gdzieś dookoła nas. Jakby pomaganie jest sportem zespołowym. Tutaj musimy pamiętać o tym, że lepiej jest pomagać w grupie. Kolejna rzecz to, jeśli mamy taką możliwość, jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy wezwać profesjonalną pomoc, po sprawdzeniu oczywiście, co się stało. No i teraz w zależności od sytuacji, no ale jeśli mówimy o tej najgorszej z możliwych, czyli że doszło do nagłego zatrzymania krążenia, powinniśmy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i pomyśleć, czy gdzieś dookoła nas nie ma czasem defibrylatora AED, z którego moglibyśmy skorzystać.
1: Do jakich zdarzeń najczęściej dochodzi w Poznaniu w tym okresie?
3: Myślę, że zdecydowanie możemy mówić o jakichś drobnych incydentach, tak? To znaczy związanych na przykład z użytkownikami rowerów czy osobistych urządzeń do transportu, czyli hulajnóg chociażby, w tym przede wszystkim hulajnóg elektrycznych, no, które często poruszają się po mieście w sposób, który no, stwarza zagrożenie po prostu. Także myślę, że takich zdarzeń na pewno mamy sporo w mieście i tych zdarzeń pewnie będzie w najbliższym czasie również więcej. Tak naprawdę powinniśmy mieć świadomość tego naszego bezpieczeństwa zawsze. To nie jest tak, że jak jedziemy na przykład na plażę gdzieś nad jezioro, to zostawiamy nasz rozum i to poczucie bezpieczeństwa gdzieś w samochodzie. I na plażę wchodzimy już w takim totalnie nastroju, że jest ładna pogoda i możemy się bawić, wypoczywać. No tak by to poczucie bezpieczeństwa, świadomość konsekwencji powinniśmy mieć ze sobą zawsze. Co nie oznacza, że nie powinniśmy wychodzić z domu, powinniśmy korzystać jak najbardziej z tej wiosennej aury i cieszyć się nią. Natomiast zawsze to bezpieczeństwo gdzieś powinno być z tyłu naszej głowy.
1: Mówiliśmy o hulajnogach i rowerach, ale uważać trzeba również na rolkach. A teraz poruszę kolejny temat. Poznański Zespół Żłobków zaprasza na warsztaty dla dzieci oraz spotkanie informacyjne dla rodziców.
4: Zapraszamy do nas rodziców, dzieci w wieku do lat 3. Wraz z dziećmi przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci, zabawy i zajęcia, ale te spotkania przede wszystkim mają charakter informacyjny dla rodziców. Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków. Rodzice mogą poznać naszą ofertę, program, dowiedzieć się dokładnie, jak pracujemy z dziećmi, jakie zajęcia z nimi prowadzimy. Też dowiedzieć się o tym, jak wygląda harmonogram dnia, tak naprawdę od samego początku do końca tego pobytu, właśnie poprzez zajęcia edukacyjne, ale też posiłki, odpoczynek, czy też higienę dzieci. Przy okazji chciałabym dodać, że podczas takich drzwi otwartych, takich spotkań informacyjnych, rodzice mają możliwość poznania naszego zespołu, naszej kadry bezpośrednio pracującej z dziećmi. Następnie jeśli zostaje podjęta taka decyzja i rodzice wybierają konkretny żłobek, to bardzo ważnym momentem jest proces adaptacji w żłobku. Taki proces odbywa się z udziałem jednego z rodziców, co jest bardzo ważne, bo też przy tej okazji rodzice mogą wymienić wszelkie najważniejsze informacje dotyczące dziecka, jego potrzeb, jego przyzwyczajeń, ale z drugiej strony też widzą dokładnie, jak kadra opiekuje, zajmuje się ich dzieckiem, jakie działania względem dziecka kieruje i w ten sposób no, nabywają zaufania do naszej kadry. Bardzo trudny moment, kiedy rodzic swoje dziecko powierza osobom, których tak naprawdę nie zna. Dlatego też staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej łagodny, przede wszystkim dla dzieci, żeby minimalizować poziom stresu związanego z rozstaniem z rodzicami, ale też by ten proces jak najlepiej przebiegał właśnie dla rodziców. I my też podczas drzwi otwartych, jeszcze nim rozpocznie się ten proces adaptacyjny, przekazujemy takie informacje, jak można przygotować siebie i dziecko do przyjścia do żłobka.
1: Jak to możemy zrobić w domu?
4: Są różne możliwości. Przede wszystkim takim pierwszym elementem już jest oswajanie dziecka w ogóle z tym tematem żłobka i z tematem właśnie tego momentu rozstania. My również, nim jeszcze rozpocznie się proces adaptacji, to zapraszamy rodziców do odwiedzenia naszej placówki. Można po prostu danego dnia do nas zadzwonić, że dzisiaj chcę przyjść do placówki z dzieckiem. W wielu naszych placówkach mamy takie wewnętrzne kąciki zabaw, także tam można przyjść, pobawić się z dzieckiem i to jest taki pierwszy element. Też bardzo ważnym jest to, żeby zwiększać liczbę kontaktów z osobami dorosłymi, oczywiście zaufanymi osobami dorosłymi, pod opieką których dziecko przez jakiś czas w ciągu dnia pozostaje. To na pewno bardzo ułatwia moment rozstania z rodzicami.
1: No właśnie, trudno jest dziecku, które wchodzi do żłobka, opuszcza rodziców, ale z pewnością trudno jest też samym rodzicom.
4: Rodzice również powinni przygotować się do tego momentu. Zdecydowanie w takim czasie towarzyszą im różne uczucia, właśnie te związane z rozstaniem, czy lęk o to, czy dziecko będzie dobrze zaopiekowane, czy będą zaspokojone wszystkie jego potrzeby, czy będzie się czuło dobrze i komfortowo, więc staramy się z naszej strony zrobić wszystko, aby ten poziom lęku minimalizować. Dlatego też przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne od rodziców, wszelkie uwagi. Bardzo ważna jest dla nas na tym etapie ta ścisła współpraca, żeby właśnie o tych wszystkich obawach, potrzebach te informacje sobie po prostu wzajemnie wymieniać, abyśmy my też mogli jak najlepsze działania podjąć w tym zakresie. Harmonogram codzienny. To tak naprawdę dzieci przybywają do naszych placówek między godziną 6 a 8 rano.
1: Wszystko zaczyna się pewnie w szatni.
4: Tak, te czynności też są bardzo ważne, ale też bardzo często dzieci mają takie swoje rytuały, począwszy już od tego momentu wejścia do żłobka. Bardzo ważny jest też moment pożegnania z rodzicem. Tutaj też bardzo często stosowane są rytuały. To przede wszystkim też bardzo pomaga w tych pierwszych dniach pobytu dzieci w żłobku, kiedy wiadomo, dzieciom też może być jeszcze trudno pożegnać się ze swoimi rodzicami.
1: Jak pomagacie wtedy?
4: Zdecydowanie staramy się, żeby ten pobyt dziecka w żłobku był jak najlepszy od samego początku, więc tutaj już rola naszej wykwalifikowanej kadry, czyli nasi opiekunowie, wychodzą, witają dzieci. W późniejszym okresie znane są nam już przyzwyczajenia dzieci, więc też możemy się po prostu dostosować do ich potrzeb. Ale wrócę na chwilę też do tych naszych spotkań informacyjnych i do takich naszych pierwszych spotkań, kiedy już rodzice podejmują decyzję, że chcą korzystać z naszych usług. Wtedy też my w takich pierwszych rozmowach, w rozmowach pomiędzy opiekunami a rodzicami, też staramy się jak najlepiej poznać przyzwyczajenia dzieci, żeby właśnie znając takie nawyki, móc się po prostu jak najlepiej przygotować i też właśnie w tych pierwszych dniach pomóc dzieciom.
1: Ja przypomnę, że odbywają się drzwi otwarte w poznańskich żłobkach i tak będzie do 23 kwietnia. A jakie pytania najczęściej zadają rodzice? O co pytają?
4: Rodzice właśnie najczęściej pytają o tą ofertę edukacyjną, jak to u nas wygląda, jakie zajęcia oferujemy i jakimi metodami, co bardzo ważne, są one prowadzone. Jak wygląda taki zwykły, normalny dzień pobytu w żłobku, czy też jakie dodatkowe atrakcje możemy zaoferować dzieciom, ale równie ważne są te kwestie dotyczące żywienia dzieci, co w tym zakresie oferujemy. Aktualnie też wielokrotnie zdarza się, że dzieci mają alergie pokarmowe, bądź też eliminacje, więc te pytania też dotyczą na przykład tego, czy oferujemy diety eliminacyjne.
1: Co jeśli dziecko jest niejadkie? śniegiem.
4: Zdarzają się też takie sytuacje, więc tutaj oczywiście po pierwsze staramy się, by posiłki były przygotowane i podane w taki sposób jak najbardziej zachęcający dzieci do jedzenia.
1: Dla chłopczyków samochodziki, dla dziewczynek kwiaty, księżniczki. Rzodkiewki na przykład.
4: Tutaj już pozostaje kreatywność naszej obsługi kuchni. Natomiast też bardzo duża rola tutaj oczywiście opiekunów dzieci, by do spożywania posiłków zachęcić.
1: Poznański Zespół Żłobków jest miejską jednostką organizacyjną, która skupia ile placówek?
4: Poznański Zespół Żłobków skupia 15 żłobków. Łącznie mamy 1362 miejsca planowe. Harmonogram drzwi otwartych znajduje się na stronie internetowej Poznańskiego Zespołu Żłobków. Można też zajrzeć na naszego Facebooka. Ten harmonogram jest podany również na stronie miasta. Nie ma konieczności żadnych zapisów. Po prostu tego dnia można odwiedzić naszą placówkę, ale też dodam, że gdyby ktoś z rodziców nie mógł w tym dniu uczestniczyć, to wystarczy skontaktować się z daną placówką, z dyrektorem danego żłobka i można też umówić się na takie indywidualne spotkania. Takie spotkania realizujemy po godzinie 17. Dzieci, które uczęszczają do naszych placówek, bardzo obserwujemy, co dzieje się w zakresie ich rozwoju. No też prowadzimy oceny tego rozwoju, ale nawet w takich codziennych sytuacjach można zaobserwować, że tutaj widzimy ogromny wpływ przebywania w grupie rówieśniczej i nauki samodzielności, ale też tych sytuacji społecznych.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków.
1: Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Zmieniamy temat. Kolejka parkowa Maltanka powróciła na tory po zimowej przerwie. Póki co kursuje w weekendy.
5: Poznańska kolejka to atrakcja dla całych rodzin. W niebanalny sposób można nią dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich oraz Nowego Zoo. Z uwagi na zgromadzony tabor historyczny kolejka przyciąga również uwagę miłośników kolei. Na niespełna 4-kilometrową trasę Maltanki wyjedzie Ryjek, czyli najstarszy w Polsce, wyprodukowany w 1932 roku sprawny wagon z napędem spalinowym. Pociągnie on między innymi kowbojkę, czyli wagon prawdopodobnie z 1912 roku, który początkowo służył jako wagon bagażowy, ale w toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski. Natomiast od piątku, 24 kwietnia, kolejka parkowa Maltanka będzie czynna już codziennie. Tak jak w minionych latach, w dni robocze kursy ze stacji Maltanka odbywać się będą o godzinie 9.30 i później co godzinę od 10 do 18, a w weekendy i święta kolejka będzie kursować co 30 minut.
1: Mówiła nam Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Przypomnę, na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Chcecie poznać Malta Festiwal od środka? Mam coś dla was. Ruszył nabór wolontariuszy.
6: To wyjątkowa okazja, żeby poznać festiwal od kulis, żeby poznać wspaniałych znajomych na całe życie. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Każdy z nas, który pracuje przy Malcie, może potwierdzić to zdanie, ale przede wszystkim, żeby zdobyć doświadczenie przy jednym z najbardziej różnorodnych i ambitnych festiwali kultury, który odbywa się w tym momencie w Polsce, w międzynarodowym, kreatywnym środowisku. Jest to szansa na wymianę kulturową, jest to szansa na wymianę doświadczeń, jest to szansa na sprawdzenie języków obcych w praktyce, ale przede wszystkim szansa na to, żeby zobaczyć, czy praca w kulturze to praca dla mnie. Będziemy nad tym czuwać czujnym okiem zespołu maltańskiego, który ten festiwal robi już od dłuższego czasu, więc bardzo zapraszamy, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wrażeniami.
1: Malta Festiwal wystartuje 21 czerwca i potrwa nieco ponad tydzień.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia Monte Cristo się obruszył. Ależ przyrzekłeś mi, pan, że nigdy nie wspomnisz przy mnie o tej drobnostce. To nie ja, panie hrabio, zawołał Albert. To ktoś inny, któremu wyświadczyłeś pan tę samą przysługę. Pomylił go pan ze mną. Owszem, mówmy o tym, błagam, bo jeśli opowiesz pan o tym, to może powtórzysz nie tylko to, o czym już wiem, ale także dodasz wiele faktów, o których nie wiem. Zdaje mi się przecież, rzekł hrabia z uśmiechem, że pan grałeś w tej sprawie rolę na tyle ważną, że wiesz równie dobrze jak ja, co się wówczas stało. Czy przyrzeknie mi pan, rzekł Albert, że gdy opowiem to, co sam wiem, pan dopowie, czego nie wiem? To słuszna propozycja, odpowiedział Monte Cristo. A więc chociażby moja miłość własna mogła na tym cierpieć, rzekł Albert, sądziłem przez 3 dni, że jestem obiektem zalotów maseczki, którą brałem za prawnuczkę Tulli lub Popei, a która była po prostu contadiną. Zauważcie, że mówię contadiną, by nie powiedzieć chłopką. Wiem jeszcze, że okazałem się jeszcze większym dudkiem, bo wziąłem za tę wieśniaczkę młodego bandytę, 16-letniego gołowąsa o smukłej kibici, który, gdym posunął się tak daleko, że chciałem go pocałować w gładkie ramię, przyłożył mi pistolet do gardła i z pomocą 8 kompanów zaprowadził, albo raczej zaciągnął do katakumb świętego Sebastiana. Tam zastałem herszta bandytów, bardzo, daję słowo, kształconego, bo czytał komentarze Cezara. Raczył jednak przerwać lekturę, by mi powiedzieć, że jeśli do 6 rano nie przekaże 4000 piastrów do jego kasy, to kwadrans po 6 przestanę żyć. List istnieje, znajduje się u Franca, ma mój podpis i dopisek pana Luigiego Vampy. Jeśli o tym wątpicie, napiszę do Franca, a ten poświadczy u notariusza podpisy. Ja wiem tyle, a to czego nie wiem, to, jakim sposobem zyskałeś sobie, panie hrabio, tak wielki autorytet u rzymskich bandytów, którzy niczego niemal nie szanują. Przyznam się panu, że razem z Franciszkiem nie mogliśmy wyjść z podziwu. Nic prostszego, drogi panie. Znam słynnego Vampę od ponad 10 lat. Kiedy jeszcze był pasterzem, w młodości, dałem mu pewnego razu sztukę złota za wskazanie mi drogi. A on, żeby mi nic nie zawdzięczać, dał za to sztylet z rękojeścią, którą sam wyrzeźbił. Musiałeś go pan widzieć w mojej kolekcji broni. Po pewnym czasie, czy zapomniał o tej wymianie podarunków, która powinna była ustanowić przyjaźń między nami, czy też mnie nie poznał, w każdym razie spróbował zasadzić się na mnie. Ale to ja go schwytałem razem z 12 jego ludźmi. Mogłem go oddać w ręce sprawiedliwości rzymskiej, która wydaje wyroki błyskawicznie, a z Vampą jeszcze bardziej by się pospieszyła, alem tego nie zrobił. Puściłem go wolno wraz z innymi. Pod warunkiem, że nie będą więcej grzeszyli, roześmiał się dziennikarz. Z przyjemnością widzę, że skrupulatnie dotrzymali słowa. Nie, drogi panie, odparł Monte Cristo, pod warunkiem, że będzie szanował mnie i moich znajomych. Może to, co powiem, wyda się wam dziwne, panowie socjaliści, zwolennicy postępu i humanitaryzmu. Nie przejmuję się bliźnimi, nie staram się ochraniać społeczeństwa, które mnie nie chroni w żaden sposób. Powiem więcej, które jeśli zajmuje się mną, to po to zazwyczaj, by mi szkodzić. A sądzę, że bliźni i społeczeństwo winni mi wdzięczność, jeśli zachowuję wobec nich neutralność, nie szanując ich zarazem wcale. To ci dopiero, zawołał Chateau Renaud. Oto pierwszy człowiek, jakiego słyszę, który szczerze i odważnie głosi egoizm. To bardzo pięknie. Brawo, panie hrabio. To przynajmniej uczciwa postawa, rzekł Morel. Ale jestem pewien, że pan hrabia nie żałował, że raz odstąpił od zasad, które nam tu tak śmiało wyłożył. W jaki to sposób miałbym uchybić tym zasadom? Spytał Monte Cristo, który nie mógł się powstrzymać, by nie spojrzeć od czasu do czasu na Maksymiliana z taką uwagą, że kilka już razy ten tak śmiały młodzieniec musiał spuścić oczy, nie wytrzymując jasnego, przenikliwego spojrzenia hrabiego. Zdaje mi się przecież, odparł Morel, że ocalając pana de Morcerfa, którego pan przecież nie znał, przysłużyłeś się pan i bliźniemu, i społeczeństwu, którego Albert stanowi najpiękniejszą ozdobę, dodał poważnie Beauchamp, opróżniając jednym haustem kielich szampana. Panie hrabio, zawołał Albert, zwyciężono pana takim oto rozumowaniem, choć jest pan najlogiczniej rozumującym człowiekiem, jakiego znam. A zaraz zobaczy pan, że dowiedziemy, iż nie jest pan egoistą, ale przeciwnie, filantropem. Panie hrabio, mieni się pan synem wschodu, lewantyńczykiem, maltańczykiem, hindusem, chińczykiem, dzikusem, nosi pan nazwisko rodowe Monte Cristo. Ochrzcił się pan sam Sindbadem żeglarzem, a zaledwie znalazłeś się w Paryżu, instynktownie przyswoiłeś sobie największą zaletę lub największą wadę naszych paryskich ekscentryków. Uzurpujesz pan sobie wady, których nie masz, a ukrywasz cnoty, które cię zdobią. Drogi hrabio, odparł Monte Cristo, we wszystkim, co powiedziałem i zrobiłem, nie widzę nic, co mogłoby usprawiedliwiać owe pochwały ze strony pańskiej i pańskich przyjaciół. Nie był pan dla mnie obcy, ponieważ znałem pana. Odstąpiłem panom dwa pokoje, zaprosiłem pana na śniadanie, pożyczyłem powóz, razem patrzyliśmy na pochód masek na Corso i razem oglądaliśmy z okna na placu del Popolo egzekucję, która wywarła na panu tak silne wrażenie, że o mało nie zasłabłeś. Pytam więc, panowie, czy mogłem zostawić mego gościa w rękach tych okropnych bandytów, jak panowie ich nazywacie? A przy tym wie pan przecież o tym, że ratując pana, miałem także pewien ukryty zamiar. Pomyślałem sobie, że wprowadzisz mnie pan do świata paryskiego, kiedy przyjadę do Francji. Przez czas jakiś mogłeś pan uważać ten zamysł za przelotny i dość nieokreślony, ale dzisiaj, jak pan widzisz, to rzeczywistość, której musisz się pan poddać pod groźbą złamania słowa. I dotrzymam je. Boję się tylko, że drogi hrabia może się mocno rozczarować. Jest pan przyzwyczajony do malowniczych widoków, niezwykłych wydarzeń, fantastycznych horyzontów. Tu nie spotka pan ani jednego z takich epizodów, do jakich przyzwyczaiło cię awanturnicze życie. Nasze Chimborazo to Montmartre, nasze Himalaje to góra Valérien, nasza Sahara to równina Grenelle, w której i tak wiercą studnię artezyjską, by karawany mogły się zaopatrzyć w wodę. Mamy wprawdzie złodziei, nawet sporo, chociaż nie tylu, jak się mówi, ale złodzieje ci lękają się bardziej najnędzniejszego ze szpiegów niż największego z panów. Na koniec nasza Francja to kraj tak prozaiczny, a Paryż to tak ucywilizowane miasto, że nie znajdziesz pan w naszych 85 departamentach, mówię 85, bo nie liczę Korsyki, choćby jednego pagórka, na którym nie byłoby telegrafu, najmniejszej groty, w której komisarz policji nie ustawił gazowej latarni. Mogę więc oddać panu hrabiemu jedną tylko przysługę i jestem gotów na pańskie rozkazy. Przedstawię pana wszędzie sam albo przez przyjaciół. Skądinąd nie potrzebujesz pan do tego pośredników. Pańskie nazwisko, majątek, przymioty, umysłu. Tu Monte Cristo ukłonił się z lekko ironicznym uśmiechem. Będą same mówić za pana i wszędzie spotka pana miłe przyjęcie. Tak naprawdę mogę więc przydać się panu w jednej tylko rzeczy. Mógłbym pomóc panu znaleźć odpowiednie mieszkanie. Znam się bowiem na paryskich obyczajach i magazynach. Mam doświadczenie w wygodnym urządzaniu się. Jestem do pańskiej dyspozycji. Nie śmiem panu proponować, by zamieszkał pan u mnie, choć korzystałem z pańskiej gościny w Rzymie. Nie głoszę egoizmu. Jednak jestem egoistą par excellence. Oprócz mnie samego nie pomieściłby się w moim mieszkaniu nawet cień, chyba że byłby to cień kobiety. Ha! Zawołał hrabia. To zastrzeżenie jest wyraźnie małżeńskiej natury. Prawda, mówił mi pan w Rzymie o układanym małżeństwie. Mam winszować panu przyszłego szczęścia? Sprawa jest ciągle na etapie projektu, panie hrabio. A kto mówi o projektach? Przerwał Debray. Ten ma na myśli ewentualność. Nie, bynajmniej, rzekł Albert. Mój ojciec jest bardzo za tym i spodziewam się, że wkrótce przedstawię panom, jeśli nie żonę, to przynajmniej narzeczoną, pannę Eugenię Danglars. Eugenię Danglars, przerwał Monte Cristo. Chwileczkę, czy jej ojcem nie jest przypadkiem baron Danglars? Tak, odpowiedział Albert, ale to świeżo upieczony baron. No, cóż to znaczy, powiedział Monte Cristo, jeśli oddał krajowi usługi, za które należał mu się taki tytuł? Ogromne usługi, rzekł Beauchamp. Choć w duszy liberał, uzupełnił w 1829 roku 6-milionową pożyczkę dla Karola X, który zrobił go za to baronem i kawalerem Legii Honorowej, tak, że nosi nasz baron wstążeczkę orderu nie w kieszonce kamizelki, jakby należało przypuszczać, ale po prostu w butonierce fraka. No, no, roześmiał się Albert. Bosząb, zachowaj to do korsarza i szarivarii, ale przy mnie oszczędzaj mego przyszłego teścia. I odwrócił się do Monte Cristo. Wymówiłeś pan tak jego nazwisko, jakbyś go znał. Nie znam go, odpowiedział niedbale Monte Cristo. Ale prawdopodobnie wkrótce go poznam, ponieważ mam u niego otwarty kredyt za pośrednictwem banków Richard i Blonde z Londynu, Arstein i Eskeles z Wiednia oraz Thomson & French z Rzymu.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wymawiając te słowa, Monte Cristo spojrzał ukradkiem na Maksymiliana Morella. Jeśli spodziewał się wywrzeć tym wrażenie na Maksymilianie, to się nie zawiódł. Maksymilian zadrżał, jak gdyby poraził go prąd. Thompson & French, wykrzyknął, pan hrabia zna tę firmę? To są moi bankierzy w stolicy świata chrześcijańskiego, odparł spokojnie hrabia. Czy mógłbym coś u nich dla pana zrobić? No, panie hrabio, być może byłbyś pan w stanie dopomóc nam w poszukiwaniach, jak do tej pory bezowocnych? Firma ta wyświadczyła niegdyś naszej wielką usługę i nie wiadomo, dlaczego nie chce się do tej pory do niej przyznać. Jestem na pańskie rozkazy, ukłonił się Monte Cristo. Ale, przerwał Albert, przez pana Danglara oddaliliśmy się od przedmiotu naszej rozmowy. Szło o wyszukanie przyzwoitego mieszkania dla hrabiego. No, panowie, wysilmy umysł, gdzie by tu umieścić naszego gościa? Na przedmieściu Saint-Germain, rzekł Chateau Renaud. Znajdzie się tam dla pana uroczy pałacyk z dziedzińcem i ogrodem. O, Chateau Renaud, rzekł Debray, dla ciebie nie istnieje nic poza twoim smutnym i ponurym Saint-Germain. Niech go pan hrabia nie słucha, najlepiej zamieszkać na Chaussée d'Antin. To jest prawdziwe centrum Paryża. Koniecznie bulwar Opery, mówił Beauchamp. Pierwsze piętro, dom z balkonem, pan hrabia każe sobie wynieść na balkon poduszki haftowane srebrem, ćmiąc fajkę i połykając swoje pigułki, zobaczy całą stolicę, która przedefiluje przed jego oczyma. A panu Morel nic nie przychodzi na myśl? Rzekł Chateau Renaud. Że nic nie proponujesz? Oczywiście, że tak, odpowiedział z uśmiechem. Mam jeden pomysł, lecz sądziłem, że pan hrabia da się skusić jednemu z tych wspaniałych projektów, jakie mu panowie przedstawili. Że zaś dotąd nic nie odpowiedział, sądzę, że mogę mu zaproponować mieszkanie w pałacyku w stylu Pompadour. Jest urokliwy. Znajduje się na ulicy Mesla i rok temu wynajęła go moja siostra. A więc masz pan siostrę? Zapytał Monte Cristo. Tak, panie hrabio, to wspaniała kobieta. Zamężna? Od prawie 9 lat. Szczęśliwa? Zagadnął znowu hrabia. Tak szczęśliwa, jak tylko można. Wyszła za mąż, za człowieka, którego kochała, a który trwał przy nas wiernie w niedoli, nazywa się Emmanuel Herbeau. Przez usta Monte Cristo znowu nieznaczny przeleciał uśmiech. Mieszkam tam podczas moich półrocznych urlopów, mówił dalej Maksymilian, i jesteśmy z Emmanuelem na rozkazy pana hrabiego, gdyby pan czegokolwiek potrzebował. Ejże, chwileczkę, zawołał Albert, zanim Monte Cristo zdołał odpowiedzieć. Proszę się zastanowić, co pan robi, panie Morel. Chcesz nam zamknąć w rodzinnym kółku podróżnika Sindbada żeglarza? Z człowieka, który przyjechał obejrzeć Paryż, chcesz zrobić patriarchę? A skądże? Uśmiechnął się Morel. Moja siostra ma 25 lat, szwagier 30. Są młodzi, weseli i szczęśliwi. Przy tym pan hrabia będzie u siebie i tylko wtedy będzie spotykał gospodarzy, gdy mu się to spodoba. Dziękuję panu. Dziękuję, rzekł Monte Cristo. Będę szczęśliwy, jeśli zechcesz mi pan uczynić ten zaszczyt i przedstawisz mnie siostrze i szwagrowi. Ale nie mogę przyjąć propozycji żadnego z panów, ponieważ mam już przygotowane mieszkanie. Jak to? Chcesz pan zamieszkać w hotelu? Zawołał Albert. To nie byłoby zbyt przyjemne dla pana. Czyż musiałem w Rzymie znosić jakieś niewygody? Do licha, w Rzymie wydał pan 50 000 piastrów, by sobie umeblować apartament, ale raczej nie sądzę, by pan chciał ponawiać wciąż takie wydatki. To nie miało żadnego znaczenia. Postanowiłem po prostu mieć w Paryżu dom. Rozumiem przez to dom własny. Wysłałem więc wcześniej służącego, który już na pewno kupił mi jakiś i umeblował. No to przecież masz pan służącego, który zna Paryż, zawołał Beauchamp. Jest we Francji po raz pierwszy, jak ja, to murzyn i niemowa. A więc to Ali, zagadnął Albert wśród ogólnego poruszenia. Tak, ten sam Ali, mój niemy Nubijczyk, którego chyba widziałeś pan w Rzymie. Tak, pamiętam go dobrze, ale jakże pan mógł nakazać Nubijczykowi, i to nie memu, aby kupił panu i umeblował dom? Przecież biedak wszystko musiał zrobić na opak. Myli się pan. Przeciwnie, jestem pewien, że wszystko urządzi według mego gustu. A wie pan, że mój gust różni się dość od gustu ogółu. Przyjechał tu tydzień temu, biegał z pewnością po mieście z instynktem, jaki mógłby mieć pies, co sam poluje. Zna dobrze moje kaprysy, fantazje i potrzeby. Zapewne załatwił wszystko zgodnie z moimi upodobaniami. Wiedział, że mam przyjechać dzisiaj o 10:00, od 9:00 więc czekał na mnie przy rogatce Fontainebleau. Wręczył mi tę kartkę, to mój nowy adres, proszę. I Monte Cristo podał papier Albertowi. Pola Elizejskie 30, przeczytał Albert. To dopiero oryginalne, bo Chomp nie był w stanie powstrzymać zdumienia. I bardzo po książęcemu, dodał Chateau Renaud. Jak to, pan jeszcze nie widział swojego mieszkania? Zdziwił się Debray. Nie, odpowiedział Monte Cristo. Mówiłem już, że nie chciałem się spóźnić. Zrobiłem toaletę w powozie i wysiadłem przed drzwiami wicehrabiego. Młodzi ludzie spojrzeli po sobie. Nie byli pewni, czy aby Monte Cristo nie gra przed nimi jakiejś komedii. Ale wszystko, co wychodziło z ust tego człowieka, odznaczało się, mimo swojej oryginalności, taką prostotą, że nie można było przypuścić, by kłamał. A przy tym dlaczegoż by miał kłamać? Musimy więc poprzestać, rzekł Beauchamp, na oddaniu panu hrabiemu tych małych przysług, jakie są w naszej mocy. Jako dziennikarz ofiarowuję panu wejście do wszystkich teatrów paryskich. Dziękuję panu, rzekł z uśmiechem Monte Cristo. Mój intendent dostał już rozkaz zamówić dla mnie loże we wszystkich teatrach. A ten pański intendent czy także jest niemym Nubijczykiem? Spytał Debray. Nie, mój panie, to po prostu wasz rodak, o ile Korsykanin może być czyimś rodakiem, ale pan go znasz, panie Albercie. Czyżby to ów poczciwy signor Bertuccio, który tak dobrze umie najmować okna? Właśnie ten widział go pan u mnie wtedy, kiedy miałem zaszczyt gościć panów na śniadaniu. To rzeczywiście dzielny człowiek. Był trochę żołnierzem, trochę przemytnikiem, próbował wszystkiego po trochu. Nie przysiągłbym, czy nie miał przypadkiem kłopotów z policją za jakąś drobnostkę, pchnięcie nożem czy coś takiego. I tego poczciwego obieży świata wybrał sobie pan hrabia na intendenta? Zdumiał się Debray. A ileż to pan ukradnie na rok? On daje słowo honoru, że nie więcej niż inni, jestem tego pewien. Dobrze zajmuje się moimi sprawami, nie ma dla nic niemożliwego, więc go trzymam. A więc odezwał się Chateau Renaud. Ma pan już wszystko. Pałac na Polach Elizejskich, służbę, intendenta, brak panu tylko kochanki. Albert uśmiechnął się, przypomniał sobie piękną Greczynkę, którą widział w loży hrabiego w Teatrze Argentina. Mam lepiej niż kochankę, odparł Monte Cristo, mam niewolnicę. Wy wynajmujecie sobie kochanki w operze, w Odewilu czy w rozmaitościach, a ja moją kupiłem w Konstantynopolu. Drożej mnie to kosztowało, ale już w ogóle nie muszę się pod tym względem kłopotać. Ale zapominasz pan, roześmiał się Debray, że jesteśmy, jak powiedział król Karol, wolni z natury, a więc z chwilą, gdy pańska niewolnica znalazła się na ziemi francuskiej, jest wolna. A któż jej o tym powie? Zapytał Monte Cristo. Mówi tylko po grecku. A to co innego. Ale czy ją przynajmniej ujrzymy? Rzekł Beauchamp. A może oprócz niemowy masz pan także i eunuchów? Przysięgam? Nie mam. Tak daleko nie posuwam moich upodobań do wschodu. Wszyscy, którzy mnie otaczają, mogą mnie opuścić, a gdy mnie opuszczą, nie będą potrzebowali ani mnie, ani nikogo. Zapewne dlatego nikt się ze mną nie rozstaje. Goście już od dawna gwarzyli przy kawie i cygarach. Mój drogi, rzekł Debray, zrywając się, już w pół do trzeciej. Twój gość jest zachwycający, ale nie ma tak dobrego towarzystwa, którego by nie trzeba było opuścić dla złego. Muszę wracać do ministerium. Powiem ministrowi o hrabi, musimy wybadać, kto zacz. Uważaj, rzekł Albert, najchytrzejsi nie dali temu rady. Wydajemy 3 miliony na policję. Co prawda prawie zawsze wydane są za wcześnie, ale co tam? Znajdzie się przecie na tę sprawę z 50 tysięcy franków. A gdy się dowiesz, kto to taki, powiesz mi? Obiecuję. Do widzenia, Albercie, sługa unieżony panów. I wychodząc, Debray zawołał głośno w przedpokoju: dawać powóz! Wybornie, rzekł Beauchamp do Alberta. Nie pójdę już do izby. Mam dla moich czytelników coś lepszego niż mowa pana Danglara. Przez litość, Beauchamp, zawołał Albert, nie pisz ani słowa o tym, błagam cię. Nie odbierajże mi tej zasługi. Chcę go przedstawić i wprowadzić jako pierwszy. Prawda, że to oryginał? O, to dużo więcej niż oryginał, odparł Chateau Renaud. To jeden z najniezwyklejszych ludzi, jakich widziałem w życiu. Idziesz pan ze mną, kapitanie? Już, tylko dam moją kartę wizytową panu hrabiemu, który raczył przyrzec, że nas odwiedzi. Może pan być pewien, że przyjdę, odezwał się hrabia, kłaniając. I Maksymilian wyszedł z baronem de Chateau Renaudem, pozostawiając Monte Cristo sam na sam z Albertem.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Gdy znaleźli się sami, Albert rzekł do hrabiego: Panie hrabio, proszę mi pozwolić rozpocząć pracę Cicerona od pokazania panu modelowego kawalerskiego mieszkania. Przywykłeś pan mieszkać we włoskich pałacach. Możesz teraz przeprowadzić badania, obliczając, ile stóp kwadratowych zajmuje młody człowiek w Paryżu, ponoć nie najgorzej mieszkający. Gdy będziemy przechodzić z pokoju do pokoju, pootwieramy okna, by przewietrzyć w środku. Monte Cristo znał już jadalnię i salon na dole. Albert zaprowadził go więc najpierw do swojej pracowni, jak sobie przypominamy, był to jego ulubiony pokój. Monte Cristo umiał ocenić wszystkie przedmioty, które tu Albert zgromadził. Stare kufry, japońską porcelanę,

0: wschodnie materie, wyroby szklane z Wenecji, broń wszystkich krajów świata, wszystko to znał doskonale i przy pierwszym rzucie oka odgadywał ich wiek i pochodzenie. Albert sądził, że będzie tu przewodnikiem, a stało się przeciwnie. To on odbywał dzięki hrabiemu kurs archeologii, mineralogii i historii naturalnej. Zeszli na pierwsze piętro. Albert wprowadził gościa do salonu. Salon ten był niemal wytapetowany dziełami współczesnych malarzy. Były tu krajobrazy Duprego, wysokie trzciny, wysmukłe drzewa, ryczące krowy, cudowne niebo. Byli arabscy jeźdźcy pana Delacroix w długich białych burnusach, w błyszczących pasach, z damasceńską bronią. Konie gryzły się tu z wściekłością, ludzie mordowali się żelazem. Były akwarele Boulangera, a na nich Notre Dame, przedstawiona z plastycznością, dzięki której malarz idzie o lepsze z poetą. I jeszcze płótna Diaza, na których kwiaty namalowane są piękniejsze od kwiatów prawdziwych, a słońce błyszczy świetniej niż słońce. Rysunki de Compa, równie barwne jak Salvatora Rozy, tylko bardziej poetyczne. Szkice, wyrwane z albumu Dozaca, powstały podczas podróży na wschód, a rysował je w kilka chwil z wysokości grzbietu wielbłąda lub pod kopułą meczetu. Krótko mówiąc, było tu wszystko, czym sztuka współczesna może nam zastąpić i wynagrodzić sztukę dawnych wieków, minioną lub utraconą. Albert spodziewał się, przynajmniej tym razem, że pokaże hrabiemu coś nowego, lecz ku jego wielkiemu zdziwieniu hrabia nie potrzebował szukać podpisów pod obrazami, które czasem oznaczone były tylko inicjałami. Przypisywał obrazom natychmiast, od pierwszego wejrzenia, nazwisko autora. Widać było, że nie tylko znał te nazwiska, ale i przestudiował umiejętności poszczególnych twórców. Z salonu przeszli do sypialni. Pokój ten przedstawiał wzór surowej wytworności. Wisiał tam portret w ramie z matowego złota, jeden tylko, ale za to z podpisem Leopolda Roberta. Portret ten natychmiast przyciągnął uwagę hrabiego Monte Cristo. Wszedłszy do pokoju, na jego widok stanął jak wryty. Portret przedstawiał 25-letnią kobietę o smagłej cerze, ognistym wejrzeniu, ocienionym ciężką powieką. Nosiła malowniczy strój katalońskiej rybaczki, czerwony gorsecik z czarnym przybraniem i złote szpilki we włosach. Spoglądała na morze, a jej wytworna sylwetka odcinała się od podwójnego, lazurowego tła fal i nieba. Gdyby w pokoju nie było ciemno, Albert mógłby dostrzec, jak policzki hrabiego powlekły się bladością i jak przez jego pierś i ramiona przebiegł nerwowy dreszcz. Nastała chwila milczenia, w czasie której Monte Cristo nie odrywał oczu od portretu. Piękną masz kochankę, wicehrabio, odezwał się Monte Cristo całkowicie spokojnym głosem. A w tym kostiumie, z pewnością balowym, bardzo jej do twarzy, wygląda zachwycająco. No, panie hrabio, rzekł Albert, to omyłka, której nie darowałbym panu, nawet gdyby obok portretu wisiał inny. Nie znasz pan mojej matki, to ją pan tu widzisz. Kazała się tak namalować przed 8 laty. To kostium fantazyjny, jak się zdaje, a podobieństwo jest tak wielkie, że wydaje mi się, jakbym widział matkę taką, jaka była w 1830. Kazała zrobić ten portret w czasie nieobecności ojca. Chciała zapewne sprawić mu miłą niespodziankę. Dziwne, ale portret nie spodobał się ojcu i mimo wartości artystycznej wizerunku, który, jak pan widzisz, należy do najlepszych dzieł Roberta, nie mógł pokonać w sobie tej antypatii. Mówiąc między nami, kochany hrabio, mój ojciec, który jako par przesiaduje w Pałacu Luksemburskim, wybitny teoretyk strategii, jako znawca sztuki jest naprawdę mierny. Nie tak jak matka, która sama nieźle maluje. Zbyt sobie ceniąc takie dzieło, by się z nim całkiem rozstawać, dała je mnie. Tutaj już nie razi tak ojca, którego portret pędzla Grossa też panu pokaże. Proszę mi wybaczyć, że mówię panu o tak rodzinnych sprawach, ale będę miał zaszczyt przedstawić panu mojego ojca. Proszę, by przypadkiem nie pochwalił pan przed nim tego portretu, a zresztą i na matkę wywiera on przykry wpływ. Bo ile razy matka przyjdzie do mnie, niemal zawsze idzie na niego popatrzeć, a gdy na niego patrzy, rzadko się zdarza, by nie płakała. Ten portret sprowadził na nasz dom jedyną jak do tej pory chmurę, która dzieli rodziców, bo choć pobrali się przed ponad 20 laty, żyją ze sobą tak, jakby to był ich miodowy miesiąc. Monte Cristo rzucił szybkie spojrzenie na Alberta, jakby chciał doszukać się w jego słowach ukrytej myśli. Widać jednak było, że młodzieniec wyrzekł je w zupełnej prostocie ducha. Teraz, rzekł Albert, widział już pan wszystkie moje bogactwa. Choć niegodne ciebie, racz czuć się wśród nich jak we własnym domu, a żebyś mógł się tu czuć jeszcze swobodniej, zapraszam cię do ojca, któremu pisałem z Rzymu o przysłudze, jaką mi pan oddałeś, i zapowiedziałem, żeś mnie przyrzekł odwiedzić w Paryżu. Powiem więcej. Rodzice moi czekają z niecierpliwością, aby im wolno było panu podziękować. Wprawdzie nic nie ma już dla pana uroku nowości, hrabio, i życie rodzinne nie może stanowić wielkiej atrakcji dla Sindbada żeglarza. Widział pan tyle ciekawszych rzeczy, a jednak proszę się zgodzić, bym w charakterze inicjacji w życie paryskie zaczął od wzajemnych uprzejmości, wizyt i prezentacji. Monte Cristo skłonił się, nie rzekłszy ani słowa. Przyjął propozycję bez zapału, ale nie okazywał niechęci, jak człowiek wychowany, który uważa za swoją powinność towarzyskie konwenanse. Albert zawołał lokaja i kazał mu uprzedzić hrabiostwo de Morcerfów, że wkrótce pojawi się u nich hrabia Monte Cristo. Natychmiast też razem z hrabią udali się za lokajem. W przedpokoju nad wejściem do salonu widniał kartusz z herbem, bogato zdobiony. Harmonizujący z ornamentami na ścianach wskazywał, ile wagi właściciel pałacu przypisywał swemu klejnotowi. Monte Cristo stanął na chwilę przed herbem i przypatrzył mu się uważnie. Na lazurowym polu 7 złotych kosów na ukos. To z pewnością herb pańskiej rodziny. Pomijając to, że umiem rozszyfrować znaczenie tarczy herbowych, jestem w heraldyce wielkim ignorantem. Ja, hrabia z przypadku. Tytuł sfabrykowała mi komandoria świętego Szczepana w Toskanii, a obyłbym się zresztą bez tej godności, gdyby mi nie powtarzano bez przerwy, że w tak częstych podróżach jest to rzecz bardzo użyteczna. W końcu trzeba mieć coś na drzwiczkach karety, choćby po to, by dawała mi spokój straż celna. Proszę mi więc darować, że o to pytam. Pańskie pytanie bynajmniej nie jest niedyskretne, rzekł Morcerf z prostotą człowieka pewnego swojego pochodzenia. Zgadłeś pan, to nasz herb, a raczej mojego ojca, jest, jak pan widzisz, połączony z innym herbem, mojej matki. Po kądzieli pochodzę z Hiszpanii, ale Morcerfowie to prastary francuski ród, ponoć jeden z najstarszych na południu. Tak, tego dowodzą kosy w herbie. Niemal wszyscy zbrojni pielgrzymi, którzy wyruszali na podbój Ziemi Świętej, przyjmowali za godło krzyż, jako znak swojego posłannictwa albo wędrownego ptaka. Symbol długiej podróży, którą zamierzali odbyć na skrzydłach wiary. Jeden z pańskich przodków z linii męskiej musiał wziąć udział w takiej krzyżowej wyprawie, a choćby nawet było to za Ludwika Świętego, to i tak ród pański sięgałby XIII wieku. Piękny klejnot. To możliwe, rzekł Albert. W gabinecie mojego ojca jest gdzieś drzewo genealogiczne, które to nam może objaśnić. Napisałem do niego kiedyś uwagi, które mocno by zbudowały panów Hozier i Jocourt. Teraz już się nad tym nie zastanawiam, ale wyznam panu, bo to należy do zakresu moich obowiązków jako przewodnika, że za obecnego ludowego rządu zaczynają znowu interesować się bardzo tymi rzeczami. Cóż, zdaje mi się, że wasz rząd mógłby wybrać ze swojej przeszłości coś lepszego niż te dwie tabliczki, które widział na waszych pomnikach, a które nie mają żadnego sensu z punktu widzenia heraldyki. Ale pan Albercie, zwrócił się hrabia do Morcerfa, masz więcej szczęścia niż twój rząd, bo herb twój jest naprawdę piękny i przemawia do wyobraźni. No tak, przecież pochodzisz pan jednocześnie z Prowansji i Hiszpanii. To mi wyjaśnia, jeżeli portret jest rzeczywiście podobny, tę piękną, smagłą cerę, która mnie tak zachwyciła u Katalonki. Chyba tylko Edyp lub sam Sfinks mógłby wyczuć ironię, którą hrabia ukrył w tych słowach, z pozoru pełnych najwyższej uprzejmości. Toteż Albert podziękował uśmiechem i poprzedzając hrabiego pchnął drzwi do salonu.
1: Aleksander Dumas, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Marek Dutkiewicz, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: Czą śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało, to ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: mówi Anna Jurksztowicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwoł zaś po pieście łasą na pieściotlet.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją...

0: Twoja przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

jachci zazdroszczę turystom. Do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

comme le vent qui fait chanter le violon.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

w milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.